0: kawę z Kidy.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki.

0: SK Beskid News.
1: Katarzyna Graboń, Radio SK. W dzisiejszym magazynie opowiemy Wam o długiej i żmudnej drodze do sukcesu. Będzie o pomyśle, który zrodził się w hamaku, o własnym biznesie, ale i o niesłabnącej pasji do górskich wędrówek. Nie tylko w Beskidach.
0: SK Beskidy.
1: Dzisiaj w naszym magazynie opowiemy Wam o pomyśle młodych ludzi z Żywiecczyzny, którzy kochają chodzenie po górach, wędrowanie, wspólne biwakowanie, no i właśnie wędrowanie po tych naszych beskidzkich szlakach. Ale co z tego wynika i co stworzyli i czym jest zwyk, o tym opowiedzą Wam moi dzisiejsi goście.
2: Krzysiek
3: i Bartek.
1: Panowie, zacznijmy od tego, czym jest zwyk. Bo ja sobie sprawdziłam w mądrych księgach, że to spotkanie sąsiadów lub pasterzy dla rozmowy, pracy albo świętowania. Wy trochę poszliście w inną stronę, ale korzenie te same.
2: Dokładnie tak. Zwyk w dawnej nomenklaturze górali pasterzy żywieckich było to spotkanie z rodziną, czy też ze znajomymi w celach wspólnej pracy, czy tej wspólnej biesiady właśnie w górach. I stąd też pomysł na nazwę. Gdyż dokładnie nic się nie zmieniło, chcielibyśmy, żeby ludzie dalej chodzili i spotykali się po górach, czy ze znajomymi, czy z rodziną.
1: No dobrze, ale wasz zwyk to coś dużo większego.
3: Tak, no myślę, że nie wiem, czy można to porównać 1:1, natomiast jak najbardziej chcielibyśmy, żeby przede wszystkim to wspólne spotykanie się w górach miało jakąkolwiek strukturę, bo zauważyliśmy, że no, jest potrzeba wśród i młodzieży, i osób, które publikują różnego rodzaju posty na różnych grupach, na przykład na Facebooku, żeby no, tutaj ci ludzie chcą spotykać się z innymi ludźmi w górach, natomiast my chcemy dać im narzędzie, umożliwić im taki bardziej ustrukturyzowany organizer wycieczek.
1: I dlatego stworzyliście aplikację Zwyk.
3: Tak jest, tak. Aplikacja właśnie pozwala na wspólne na wyznaczenie szlaku, na zaproszenie znajomych do wspólnej wycieczki, ustalenie też listy ekwipunku, co jest niezwykle ważne w górach, zarówno czy w Beskidach, jak i w Tatrach oczywiście dużo bardziej. Natomiast zawsze ten ekwipunek jest gdzieś nieodłącznym elementem, ale także parkingi, czy miejsca zbiórki, godziny wyjścia. Po prostu użytkownicy, którzy są w kontekście jednej wycieczki razem z organizatorem, mają dostęp do tych wszystkich informacji, co po prostu pozwala organizatorowi skupić się rzeczywiście na organizacji tej wycieczki, a nie cały czas odpisywaniu na pytania użytkowników, gdzie idziemy, o której wyjazd, co mam spakować i tak dalej, bo ci użytkownicy mają to już podane w jednej formie.
1: No dobrze, ale załóżmy, że w sobotę wybieram się w góry ze znajomymi na szlak tutaj jakiś beskidzki. No i jak wygląda przygotowanie do takiej wyprawy z Waszą aplikacją? Co musiałam sprawdzać właśnie w kilku, powiedzmy, aplikacjach do tej pory, w takich rozproszonych źródłach? A teraz z Waszym zwykiem zrobię to w jednym miejscu.
2: To przede wszystkim wycieczka zaczyna się od pomysłu i od jakiegoś komunikatora. Teraz użytkownicy czy ludzie, którzy chcą się spotykać w góry, no to wykorzystują Messengera, wykorzystują SMS-y czy innego rodzaju WhatsAppy, żeby się skomunikować ze sobą. Do tego musimy sobie wyznaczyć trasę, czyli potrzebujemy wejść na strony typu mapy.com, mapy turystyczne, czy inne serwisy, które, czy nawet Google Maps, które serwisy, które wytyczają szlaki górskie. Do tego potrzebujemy sprawdzić sobie pogodę, do tego potrzebujemy przejrzeć mnóstwo stron internetowych, jaki sprzęt powinniśmy zabrać na jakąś wycieczkę i właśnie wszystkie te narzędzia możemy zamieścić właśnie i tak zrobiliśmy, zamieściliśmy wewnątrz naszej aplikacji. Zrobiliśmy takiego górskiego multitoola.
3: Myślę, że jeszcze kilka kwestii chciałbym powiedzieć, ponieważ no w tym momencie to jest taki, powiedzmy, górski multitool w wersji podstawowej. Natomiast no, udało się nam dostać grant tutaj w konkursie organizowanym przez Startupolis. Dostaliśmy się do komponentu 2 i mamy po prostu możliwości teraz, żeby ten górski multitool troszeczkę bardziej rozwinąć o kilka nowych funkcjonalności. A to nie wiem, tutaj może później troszeczkę wspomnimy o tych funkcjonalnościach.
1: Dla kogo właściwie wy stworzyliście to narzędzie?
2: To narzędzie jest tak naprawdę dla każdego. Czy dla doświadczonego turysty, który chciałby sobie uporządkować wszystkie swoje wycieczki, chciałby mieć jedno miejsce, jedną aplikację, gdzie będzie sobie mógł wrócić do wycieczek, które już odbył, tak, żeby jego przyszłe wycieczki były jeszcze lepiej zorganizowane, ale przede wszystkim chcemy trafić do turystów, którzy chodzą po górach. Może nie jakoś super często, ale chcieliby zacząć swoją przygodę z górami, chcieliby to robić lepiej, ale przede wszystkim bezpiecznie.
3: Tutaj ja chciałbym uzupełnić, że jest to aplikacja też dla osób, które często chodzą po górach, ale chciałyby w to chodzenie po górach też zaangażować albo członków swojej rodziny, albo znajomych, którzy nie do końca są zaznajomieni z tematem. To pozwoli im po prostu lepiej, łatwiej zarządzać tą grupą i tak jak wspomniałem wcześniej, umożliwi to po prostu zorganizowanie wszystkich tych informacji dla uczestników, którzy nie są zbyt doświadczeni, w jednym miejscu.
1: No właśnie, ja pamiętam z własnego doświadczenia wycieczkę trzyosobową, gdzie okazało się, że te same elementy ekwipunku nieśliśmy wszyscy troje. Ale no właśnie, takich sytuacji warto unikać, choćby ze względu na ciężar.
3: I tak, i nie, bo czasami ten ekwipunek warto jest właśnie sobie zdublować. Natomiast zwyk pozwoli na zamieszczenie w ekwipunku rzeczy rzeczywiście, które może wystarczy, że weźmie jedna osoba. Nie są jakieś krytycznie ważne w kontekście tej wycieczki. Natomiast będzie można, inni użytkownicy będą widzieć, że na przykład Bartek wziął głośnik albo jakąś inną rzecz, która rzeczywiście, jeśli się uszkodzi, powiedzmy, nie zagrozi bezpieczeństwu czy też organizacji całej wycieczki. Dlatego też wspomniałem o tym głośniku, a nie o jakimś palniku, tak? Bo w przypadku na przykład palnika już byłby problem, gdyby tylko jedna osoba go zabrała.
1: No dobrze, ale cofnijmy się do początku. Zwyk, bardzo chwytliwa nazwa, ale podobno powstała pod Grojcem. A w zasadzie na Grojcu.
3: Krzysiek, na hamakach. Znaczy może nie nazwa powstała pod Grojcem, natomiast pomysł na aplikację, na który wpadł Krzysiek, kiedy leżeliśmy sobie, czy siedzieliśmy na hamakach pod Grojcem, Krzysiek stwierdził, że właśnie fajnie by było zrobić takie narzędzie. Zresztą z własnego doświadczenia gdzieś tam cierpiał, powiedzmy, na te problemy z organizacją grupy. Zawsze na to narzekał i stwierdził, że dobrze by było zrobić takie narzędzie, które pozwoli zorganizować po prostu wyprawę i zaangażować to też innych i inne osoby. Natomiast później narodziło się mnóstwo innych pomysłów na inne funkcjonalności, dlatego też jedną tylko z tych funkcjonalności jest ta organizacja wypraw.
1: No i w zasadzie to ta funkcjonalność właściwie podstawowa, póki co.
2: Tak, jak najbardziej jest to, tak jak Bartek wspomniał, core naszej aplikacji. Już od tego wszystko się zaczyna, od planowania wycieczki. Ale tak jak Bartek wspomniał, oprócz tego będzie jeszcze mnóstwo innych funkcjonalności, ale wszystkie i tak będą kręciły się wokół organizowania wypraw wycieczek górskich.
1: Panowie, zgodzicie się ze mną, że to jest projekt, który powstał z pasji?
2: Jak najbardziej tak. Gdyby nie pasja, to takie projekty by nie powstawały. Jesteśmy ludźmi, którzy całe życie spędzają w górach, całe życie aktywnie spędzamy czas na zewnątrz i nie wyobrażamy sobie sytuacji, gdzie nagle przychodzi teraz jakaś warszawska korporacja ludzi, którzy kompletnie nie mają do czynienia z ludźmi w schroniskach górskich, ludźmi na szlaku, z ludźmi z innych organizacji turystycznych, takich jak PTT czy PTTK, i przychodzą i chcą robić taką aplikację, bo po prostu nie da się niektórych rzeczy wyczytać w internecie, bo wiele z takich rzeczy, które przenosimy do aplikacji, trzeba po prostu przeżyć w górę.
1: Czyli można powiedzieć, że zwyk powstał z waszego doświadczenia górskiego.
3: Tak, przede wszystkim powstał z doświadczenia Krzyśka, bo Krzyśek jest tutaj dosyć skromny, natomiast ma na koncie wiele szlaków długodystansowych, między innymi jest pierwszą osobą, która przeszła Delupa, czyli ponad 200-kilometrowy szlak tutaj w Beskidach, w naszych okolicach. Tutaj głównie jakby z jego inicjatywy ten pomysł powstał. Ja tutaj tylko jestem osobą, która gdzieś tam dokłada jakieś nowe pomysły. Więc odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że można odpowiedzieć na nie tak, że zwyk powstał tutaj z doświadczenia.
1: No ale dzisiaj też możecie o nim powiedzieć jako o pomyśle na biznes, o biznesie. No ale to chyba nie było u podstaw.
2: Myślę, że nie i śmiało mogę stwierdzić, że nie, że pomysł powstał z pasji i pomysł powstał przede wszystkim, żeby pomagać takim ludziom jak my w organizacji.
1: A kiedy zrodził się ten pomysł, że okej, to narzędzie może po pierwsze może się przydać takim ludziom jak my, a z drugiej strony to może być pomysł na biznes. No przecież my dzisiaj rozmawiamy w momencie, kiedy wy macie już swój startup.
3: Tak. Znaczy generalnie logika tego była troszeczkę pokręcona, ponieważ no my dopiero zaczęliśmy się zastanawiać, kiedy można na tym zarobić, kiedy zaczęliśmy rzeczywiście po prostu wykładać pieniądze na to, żeby utrzymać infrastrukturę, żeby może zatrudnić nowego programistę, żeby rzeczywiście ten pomysł rozwinąć. Natomiast ja pamiętam pierwsze 2 miesiące w ogóle, jak my rozmawialiśmy na temat tej aplikacji i spotkaliśmy się ze znajomymi, bo tutaj jednym z naszych programistów jest jeszcze mój szwagier, z którym tutaj mamy wspólnie spółkę, no i zaczęliśmy rozmawiać na ten temat, no, że trzeba już będzie za niedługo ponosić jakieś koszta. No i idąc tutaj tym tropem, znalazłem program, który jakby pomaga rozwijać się młodym startupom, czy nowym pomysłom, bo to jeszcze nie były startupy, właśnie Mazowian Startupolis, gdzie wystartowaliśmy w inkubacji. Udało się nam wtedy dostać pozytywną rekomendację, dostać się do tej inkubacji, a jednym z warunków tej inkubacji było założenie spółki. Więc ta spółka tak naprawdę nie powstała dlatego, że my mieliśmy super pomysł biznesowy i chcieliśmy to zmonetyzować, bo prawdopodobnie jeszcze przez, no może nie kilka lat, ale przez najbliższy rok na pewno tego nie zmonetyzujemy. My po prostu jesteśmy ludźmi, którzy pracują na etacie zupełnie w innych też branżach i mieliśmy po prostu taki pomysł, który jest związany z tym, co robimy na co dzień, w wolnych chwilach. Chcieliśmy to rozwijać. Stąd też, no, odpowiadając już finalnie na twoje pytanie i kończąc, ten pomysł na biznes oczywiście dopiero wyklarował się, kiedy my tworzyliśmy model biznesowy na etapie inkubacji. Wtedy musieliśmy się w ciągu tych 6 miesięcy skupić na tym, nad czym my rzeczywiście możemy zarobić.
1: No właśnie, bo to trochę jest tak, że od tego waszego pomysłu, który kompletnie w założeniu nie był biznesowy, nie był komercyjny, trochę cała ta droga wymagała od was tego, żeby pomysł przekształcić w coś, co może finalnie zarabiać, choć wciąż nie jesteście jeszcze na tym etapie i aplikacja nie jest na ten moment komercyjna, tak to możemy powiedzieć.
3: Jak najbardziej, aplikacja nie jest komercyjna, generalnie te podstawowe funkcjonalności, o których rozmawiamy, czyli organizacja wycieczek, zarządzanie tymi wycieczkami, one, te funkcjonalności nigdy nie będą płatne. Płatne będą raczej jakieś funkcjonalności, które są funkcjonalnościami premium, dostęp do jakichś szablonów wycieczek, które są na przykład tworzone przez przewodników, tak? No generalnie tych pomysłów jest kilka, to jest jeszcze nie do końca sprecyzowane, natomiast to wszystko, co nad czym my w tym momencie pracujemy, no nie dąży do żadnej komercjalizacji.
1: No dobrze, a powiedzcie coś, bo rozmawiamy o szlakach, nieraz tych długodystansowych, o szlakach górskich, a powiedzcie coś o tej drodze, no właśnie, od pomysłu do realizacji, do startupu, bo tam podejrzewam też wybojów i przepaści wam nie brakowało. Długa droga?
2: Jak najbardziej tak. Zaczęliśmy tak naprawdę w styczniu zeszłego roku, kiedy pomysł się narodził i od tego czasu bardzo dużo się zmieniło, ale przez ten czas bardzo dużo też się działo. Począwszy od zebrania zespołu, przez wybór podstawowego komunikatora dla naszego teamu, przez właśnie przygody takie jak inkubacja Startupolis, przez pierwsze negatywne oceny ekspertu, przez walidację naszego pomysłu i planu biznesowego, kończąc na szczęśliwej i super informacji dla nas o uzyskaniu grantu na dalszy rozwój aplikacji. I to wszystko działo się przez całe poprzednie 1,5 roku.
1: Braliście pod uwagę to, że będzie startup, będzie firma, będziecie pracować w zasadzie na drugich etatach nad tym?
3: Na samym początku, tak jak wspomniałem, w ciągu tych 2 pierwszych miesięcy wydaje mi się, że nie aż tak do tego poważnie podchodziliśmy, ale też jakby, bo z Krzyśkiem się znamy oczywiście na stopie przyjacielskiej, natomiast no, nigdy razem nie pracowaliśmy i okazało się, że nagle po tych 2 miesiącach jeden i drugi nie traci tej werwy, tak, no i widzimy, że chcemy to robić dalej.
2: Bardzo dużo dały nam pozytywne komentarze od ludzi, z którymi rozmawialiśmy na temat tego projektu. Tak jak mówisz, na początku w ogóle nie braliśmy pod uwagę tego, że będziemy mieli spółkę, że to będzie biznes, że będziemy na tym zarabiać, że to będzie nasz kolejny etat, tylko braliśmy ten pomysł jako narzędzie, które ma pomóc nam i naszym znajomym, czy też ludziom, z którymi się gdzieś tam kumplujemy, z którymi łazimy razem po górach. Ale z każdym kolejnym etapem, z każdą kolejną rozmową z ludźmi, z którymi się nie znamy, właśnie ten feedback był super pozytywny i to nas napędzało do tego, żeby działać. Tak?
3: Ani na chwilę gdzieś tam nie mieliśmy ochoty, powiedzmy, żeby zwolnić, tylko z każdym jednym spotkaniem, czy to na przykład w starostwie, czy to rozmawiając z jakimś dyrektorem PTT, czy z jakąś osobą, która, nie wiem, jest w branży turystycznej, czy z jednym z naszych partnerów. Generalnie nas to motywowało, bo każdy gdzieś tam z każdego tego źródła dostawaliśmy taką informację, że super, że świetny pomysł i aż dziwne, że nikt tego wcześniej jeszcze nie wymyślił. I mieliśmy taki jeden bloker, ale to w związku z funkcjonalnością, o której będziemy chcieli powiedzieć później właśnie w związku z kodami QR. Nie byliśmy pewni, czy rozmieszczenie tej infrastruktury na pewno będzie tak łatwe w kontekście tego, czy osoby, które są dzierżawcami, czy mają jakieś obiekty właśnie turystyczne, czy po prostu wyrażą zgodę na to. Natomiast tutaj też mieliśmy bardzo pozytywny feedback. Wszyscy są jak najbardziej na to otwarci. No i to nas też tak naprawdę motywuje bardzo, bo widzimy, że to narzędzie rzeczywiście może bardzo mocno spopularyzować tą turystykę i zrobić ją bardziej dostępną. Na przykład też dla dzieciaków i dla całych rodzin z dziećmi, bo niestety żyjemy w takich czasach, gdzie dzieciaki po prostu są uzależnione od dopaminy, przedopaminowanych czasach i chcielibyśmy, powiedzmy, te nawyki wykorzystać bardziej w sposób taki przydatny, tak? Jeśli chodzi o tutaj zwiększenie dostępności tej turystyki. W tym upatrujemy właśnie też bardzo mocno zbudowanie społeczności. Na tym upatrujemy zbudowanie naszej społeczności też w dużej mierze.
1: No dobrze, zanim przejdziemy do tych kolejnych funkcjonalności waszego pomysłu, to jeszcze wróćmy do waszego, można powiedzieć, grantu, który pozwoli wam już niedługo rozwinąć skrzydła i no właśnie rozwijać wasz zwyk, czyli dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To trochę was kosztowało, podejrzewam, nerwów, przygotowań, godzin pracy, no ale udało się, wy to po prostu wypracowaliście. To jest dla was ten taki kamień milowy?
3: Na pewno tak. Zwłaszcza te ostatnie chwile przed otrzymaniem tutaj pozytywnej rekomendacji, bo generalnie oczywiście to, jak Krzysiek wspomniał, to był roller coaster, dostawaliśmy raz pozytywny feedback, raz negatywny i tak sobie właśnie przechodziliśmy przez tą inkubację. Finalnie właśnie dostaliśmy rekomendację pozytywną i jeśli chodzi o ten kamień milowy w przypadku tego grantu, jak najbardziej te ostatnie miesiące to w naszym odczuciu jest osiągnięcie pewnego kamienia milowego, bo to udostępni nam, dzięki temu będziemy mogli rozwinąć skrzydła. Nie będziemy musieli w tym momencie zajmować się, skąd weźmiemy finansowanie na sfinansowanie kolejnych funkcjonalności i to też troszeczkę nam otwiera drzwi, jeśli chodzi o to, o rozmowę z różnymi organizacjami. Nie jesteśmy już tak anonimowi, tak? Nasz pomysł jest zwalidowany. Pomysł biznesowy jak najbardziej też jest zwalidowany przez powiedzmy autorytety z Politechniki Warszawskiej, czy też przez różnych specjalistów z funduszy inwestycyjnych, więc jak najbardziej wydaje mi się, że to nam tutaj otwiera nowe drzwi.
1: Braliście to pod uwagę, że to będzie tak trudna, wyboista i długa droga? Te budżety, finanse, no właśnie, przecież tego było mnóstwo.
2: Ja do końca nie byłem tego świadomy, gdyż nigdy w życiu nie brałem udziału w takich, powiedzmy, poważnych projektach. Bartek przechodził przez takie drogi i od początku mówił, że to nie będzie nigdy łatwe. Chociażby w ostatnim czasie dostaliśmy pulę pytań do wniosku. To było dosłownie kilka pytań i odpowiedzieliśmy, pisząc 120 stron odpowiedzi. I to mieliśmy na to 7 dni roboczych. I to była straszna burza mózgów, żeby to wszystko przelać na papier, żeby to wszystko wysłać jeszcze tak, żeby się zmieścić w tym kluczu odpowiedzi, żeby znaleźć gdzieś tam ten klucz odpowiedzi. I to było, ale dzięki tej właśnie ciężkiej pracy, wielu nerwom, wielu kaw wypitym i tak dalej, więc daliśmy radę.
1: No panowie, już na tym etapie w zasadzie mogę wam gratulować sukcesu, bo na moim telefonie ta aplikacja już jest. Czy my możemy powiedzieć naszym słuchaczom, no właśnie, co w niej jest, jak się w niej poruszać i co w niej będzie, bo wiem, że to cały czas się przecież rozwija.
3: Jak najbardziej. To generalnie teraz otworzymy aplikację i przed Twoimi oczami ukazuje się nasz feed społecznościowy. I w tym momencie na tym głównym widoku masz panel wycieczek, które są publiczne, które są zorganizowane przez różne prywatne osoby, które chciałyby, żeby ktoś dołączył do ich wycieczki. Po wejściu na taką wycieczkę możemy sprawdzić generalnie, co organizator tutaj zaplanował, godziny i miejsce zbiórki, czy organizator zaplanował noclegi i co trzeba ewentualnie wziąć. Możemy taką wycieczkę zaobserwować, ale możemy także napisać do organizatora czy inicjatora tej wycieczki z pytaniem o kilka, o jakieś szczegóły i na tej podstawie dopiero zapytać, czy możemy dołączyć do tej wyprawy. Wysyłamy prośbę, natomiast organizator tej wycieczki także musi tą prośbę zaakceptować. Więc tutaj w tym momencie właśnie tym głównym narzędziem, czy tym główną funkcjonalnością jest przeglądanie i dołączenie do wycieczek, ale także tworzenie nowych wycieczek. My, mając już to doświadczenie, chcąc zorganizować sobie wycieczkę, możemy nacisnąć na logo, które znajduje się w dolnej części wyświetlacza i rozpocząć tworzenie nowej wyprawy. Tutaj możemy wyznaczyć jakiś szlak, możemy też oczywiście w przyszłości będziemy mogli wybrać jakieś szlaki tutaj z puli dostępnych szlaków. Kiedy już wybierzemy punkt końcowy i punkt początkowy, przechodzimy do wpisywania szczegółów naszej wycieczki. Tutaj opisujemy nazwy wycieczki, informujemy o godzinie oraz dacie, dodajemy miejsce zbiórki, ale także zdjęcie, na przykład kiedy chcielibyśmy znajomym pokazać, jak wygląda parking, bo to też jest często bardzo problematyczne. Więc znajomi tutaj już na tym etapie będą mieli zdjęcia szlaku, którym pójdą, godzinę wyjścia, przewidywany czas na podstawie jakby obliczeń naszego algorytmu, który jest jakby połączony tutaj z mapami kom, i przechodzimy do kolejnego kroku. Wyznaczamy przerwę oraz noclegi, czyli jako organizator możemy tutaj opisać wszystko bardzo skrupulatnie, jeśli chodzi o ilość tych noclegów, o miejsce, w którym te noclegi będą, o informacje dodatkowe na temat tych noclegów. Generalnie tutaj użytkownicy, każdy z użytkowników oczywiście na jego głowie będzie zapewnienie sobie noclegów. Inicjator może tylko te noclegi generalnie im zorganizować, w sensie ułatwić załatwienie takich noclegów, no chyba, że są grupą znajomych, no i wtedy jakby jedna osoba za wszystkich ten nocleg ogarnia. Później przechodzimy do ustawień prywatności. Możemy ustalić, czy właśnie ten zwyk jest publiczny, czyli widoczny na tym wallu społecznościowym, czy też prywatny, czyli każda osoba tylko i wyłącznie, którą organizator zaprosi, bądź która ma link do tego zwyka, bądź też zwyk dla znajomych, czyli dla wszystkich osób, które nas obserwują, czy z którymi już byliśmy na jakiejś wycieczce. Kolejnym etapem jest paylista właśnie, czyli lista ekwipunku. Tutaj jako organizator będziemy musieli pochylić się nad, powiedzmy, jednym z najważniejszych elementów tej wycieczki.
1: Czyli pakowanie.
3: Czyli pakowanie, tak. Tutaj bardzo często właśnie były głosy osób pozytywne, które często są najbardziej doświadczonymi w grupie, i mają ten problem, że wszyscy do nich po prostu piszą co kilka dni, co trzeba wziąć, a gdzie kupić, gdzie kupić daną rzecz, tak? I jest później problem. Mówię o tym w kontekście tego też, że w przyszłości tutaj będzie można podejrzeć ewentualnie, gdzie można kupić daną rzecz górską. Natomiast no to jest funkcjonalność, nad którą pracujemy. No i finalnie, jakby kończąc tą listę ekwipunku, przechodzimy do podsumowania. Tutaj na tym etapie sprawdzamy, czy wszystkie ważne informacje zostały już zatwierdzone i możemy utworzyć wycieczkę. Natomiast tą wycieczkę możemy utworzyć i wrzucić ją na wall społecznościowy, ale możemy ją także zapisać w formie szablonu. Więc tą wycieczkę tak naprawdę będziemy mogli zedytować czy utworzyć w późniejszym czasie. Natomiast zwyk w tym momencie, jeszcze wracając, jest to także miejscem, na którym będą wyświetlały się wszystkie wiele różnych festiwali, eventów i tak dalej. Na przykład dobrym przykładem jest Festiwal Górski Adrenalinium, który organizujemy, powiedzmy, czy organizuje Kino Janosik. I właśnie dołączając do tej wycieczki, będziemy mieli dostęp do wszystkich informacji, agendy, które są związane z tym eventem, a dodatkowo osoby, które dołączą do tego zwyka, będą mogły później po festiwalu mieć dostęp do galerii i mieć dostęp jakby do wszystkich rzeczy, które są związane z tym festiwalem jakby po zakończeniu jego. Fajną rzeczą, o której myślę, że mogę powiedzieć, natomiast nie wiem jeszcze, w jakiej formie to będzie przeprowadzane, na adrenalinium pojawi się pan Krzysztof Wielicki. To jest polski himalaista, jeden z autorytetów himalaizmu w Polsce i będzie organizowany z nim spacer na Grojec, prawdopodobnie w przyszłości. Ten spacer na Grojec to będzie coś, czy wyjście, które będzie zorganizowane właśnie w aplikacji Zwyk.
1: Czyli testujecie.
3: Testujemy. To jest jeszcze, powiedzmy, nic super oficjalnego. W sensie nie mogę zdradzić jakichś super szczegółów. Natomiast no, jest to w planach i no, testowaliśmy też przy okazji właśnie premiery naszej aplikacji na Hola Festiwalu. Tam się to bardzo fajnie sprawdziło. Do wycieczki dołączyło 55 bodajże osób. Wiele osób rzucało zdjęcia, więc widzimy, że to działa.
1: Ile osób obecnie testuje ten wasz Zwyk?
3: W tym momencie mamy około 700 userów. Natomiast widzimy, że każdego dnia tworzą się nowe konta. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Te konta nowe tworzą się też, ponieważ tutaj na skrzyżnym na przykład już wisi nasza tabliczka. Każda osoba, która zeskanuje kod, ma dostęp do tej aplikacji i odbiera sobie oznaczenie.
1: Panowie, wyjaśnijcie jeszcze, do czego was obliguje to dofinansowanie? No, wiadomo, wy jesteście na starcie waszego Zwyku, ale co musicie rozwinąć, co musicie zrobić w ramach właśnie tego dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości? No bo podejrzewam, że jakieś zadania przed wami postawili.
2: W ramach dofinansowania jesteśmy zobligowani do spełnienia trzech zadań. Do zakończenia trzech modułów, które przedstawiliśmy we wniosku. Pierwszy z nich jest to moduł związany z bezpieczeństwem, czyli Zwyk Safe. Drugi moduł jest to moduł związany z infrastrukturą kodów QR, nad którym obecnie pracujemy. Oraz trzeci moduł to jest moduł związany z miejscami, które będą widoczne wewnątrz naszej aplikacji.
3: W naszej rozmowie pojawiają się takie sformułowania jak inicjator czy organizator. Natomiast tutaj chcielibyśmy nadmienić, że organizator przede wszystkim związany jest z profesjonalnym organizowaniem wycieczek, a inicjator to osoba właśnie, która chce razem ze znajomymi wyjść i po prostu tworzy tą wycieczkę. Więc tutaj na potrzeby tej naszej rozmowy gdzieś tam te dwa sformułowania się przeplatają. Natomiast inicjator tyczy się właśnie tych wszystkich użytkowników, którzy robią to po prostu tam z pasji, nie mają jakby uprawnień. Natomiast organizator będzie to profesjonalny przewodnik, który w przyszłości będzie takie wycieczki, powiedzmy, organizował poprzez naszą aplikację.
1: No właśnie, bo szykujecie się również do takiego modułu dla profesjonalistów.
3: Tak jest, no bo tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, musieliśmy po pewnym czasie już zacząć myśleć, jak na tej aplikacji zarobić. I to jest, wydaje mi się, fajna droga też, bo nie ma takiego portalu, który gdzieś tam ułatwi tym przewodnikom też dotarcie, powiedzmy, do swoich potencjalnych klientów.
1: W zasadzie, no właśnie, za każdym kafelkiem tej waszej aplikacji to tam kryje się kolejny pomysł, kolejna funkcjonalność, no i to się naprawdę na maksa rozbudowuje. Powiedzcie, jak ważnym elementem tego wszystkiego jest bezpieczeństwo w górach, bo wiem, że to też dla was bardzo ważne.
2: Tak, tutaj właśnie planując wycieczki, przede wszystkim chcielibyśmy też edukować ludzi na temat bezpieczeństwa w górach. Tutaj po wielokrotnych rozmowach właśnie, czy z ratownikami, czy z osobami, które brały udział w różnych ciężkich sytuacjach górskich, mówię o jakichś sytuacjach ratunkowych, doszliśmy do wniosku właśnie, że ludzi po prostu trzeba edukować, zanim wyjdą na tą wycieczkę. I tutaj właśnie przy współpracy z GoPR-em będziemy tworzyć moduł związany z bezpieczeństwem, Zwyk Safe, który pomoże użytkownikom podczas ciężkiej sytuacji górskiej dużo szybciej zmniejszyć czas oczekiwania na pomoc. W super skrócie, wokół tej funkcjonalności będzie kryło się jeszcze wiele rzeczy, o których może parę słów więcej powiedzieć Bartek, ale w super skrócie chcielibyśmy zaoszczędzić czas i przyspieszyć reakcję służb bezpieczeństwa.
3: Tak, generalnie jedną rzeczą, o której nie powiedzieliśmy, jeśli chodzi o Zwyk Safe, jest ta prewencja też, bo tutaj wszystko w Zwyku koncentruje się wokół organizacji tej wyprawy, czyli rzeczach, które się wydarzają przed wyprawą. I jedną z tych rzeczy, takim zwyczajem czy też nawykiem, powinno być informowanie swoich bliskich o tym, gdzie się idzie, z kim się idzie i tak dalej. Zwyk Safe będzie dawał taką możliwość, że przed rozpoczęciem wyprawy, kiedy my do tej wyprawy dołączamy, na adres mailowy osoby, którą podamy jako osobę do kontaktu, będzie przychodził taki króciutki raport właśnie z mapką czy z linkiem, powiedzmy, do tego zwyka, w którym ta dana osoba uczestniczy, tak by osoba kontaktowa wiedziała, gdzie, jakim szlakiem, powiedzmy, kieruje się przyjaciel, małżonek, bądź też osoba po prostu do kontaktu. Ideą była po prostu tylko ta ta informacja, tak, której często brakuje, bo młodzi ludzie o tym zapominają, i z tego się narodził ZwykSafe, jakby z tego, że chcieliśmy przekazać tą informację, żeby ta informacja zawsze była dostępna, żeby te osoby się nie martwiły. No a później jakby narodziły się konsultacje z GoPrem, i po tych konsultacjach, czyli już przed tymi konsultacjami w trakcie, zaczęliśmy myśleć, jak rzeczywiście zwiększyć to bezpieczeństwo, bo tak jak wspomnieliśmy o tych kursach lawinowych, na których byliśmy, i rozmowach z ratownikami, no jest to wciąż przestrzeń, w której można zrobić bardzo dużo dobrego. No i stwierdziliśmy, że czemu nie, jak już mamy taką aplikację, która potencjalnie będzie mogła być aplikacją społecznościową, czyli z samej definicji będzie miała mnóstwo użytkowników, to będzie idealne narzędzie, żeby to bezpieczeństwo promować. Tak?
1: Panowie, wy tak naprawdę jesteście grupą przyjaciół tu z Żywiecczyzny, a pomysł wasz cały czas się rozwija. Można powiedzieć, ochotę ma na cały świat.
3: No na ten moment na pewno Beskidy, Tatry, Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Niemcy. Taki mamy plan. Gdzieś tak tutaj na etapie inkubacji sobie to zaplanowaliśmy, bo jednym właśnie z warunków było to, żeby ten pomysł się mógł łatwo skalować. Więc no oczywiście no pomysł jest tutaj dosyć rozległy geograficznie, natomiast no jak to wejdzie, no to zobaczymy tak naprawdę w przeciągu najbliższego roku.
1: Pozostajecie chłopakami stąd, którzy mają swoją pasję do wędrowania, do gór, do przygód w górach, no i tym chcecie zarażać kolejnych.
3: Dokładnie tak. Dokładnie z tej pasji urodził się ten pomysł. Natomiast no, ta pasja też powoduje to, że my dużo rzeczy testujemy i ta aplikacja, mimo tego, że bardzo się staramy, mamy świetny, bardzo wykwalifikowany team, no to wciąż jest aplikacją, która jest stworzona przez startup. Więc tutaj, korzystając z okazji, że mam głos, chciałbym też wszystkim potencjalnym użytkownikom poprosić ich też o to, żeby dali nam malutki kredyt zaufania, ponieważ my cały czas pracujemy nad tymi funkcjonalnościami. Te funkcjonalności, które w tym momencie są dostępne w aplikacji, one będą rozwijane. Natomiast jeśli osoba będzie miała tą aplikację zainstalowaną, to w przyszłości będziemy informować, czy za pomocą aplikacji, czy za pomocą po prostu newsletterów, to o tym, co w tej aplikacji się zmienia i jak ta aplikacja po prostu się rozwija. Więc taka gorąca prośba do wszystkich, którzy nas słuchają, zainstalujcie sobie Zwyk, nawet jeśli w tym momencie nie będziecie korzystać z tych podstawowych funkcjonalności dołączania czy utworzenia wycieczek, to w przyszłości naprawdę będziemy mieli coś Wam fajnego do zaproponowania. Generalnie staliśmy się troszeczkę biznesmenami mimo woli. Zmusiła nas do tego troszeczkę sytuacja związana właśnie z grantem i z tą całą fazą inkubacji, więc idąc tym tropem po prostu chcielibyśmy i bardzo sobie życzymy, żeby ten nasz pomysł, który sobie tak wymarzyliśmy, się rozwijał. No musimy, chcąc nie chcąc, mieć tych użytkowników, którzy po prostu dadzą nam, będą takim motorem napędowym dla nas i dadzą nam feedback, nad czym mamy pracować, co mamy rozwijać. No bo tak naprawdę, mając aplikację i rozwijając aplikację na bazie tylko swoich pomysłów, bardzo dobrze wiemy, że to ma krótkie nogi. Potrzebujemy, powiedzmy, takiej troszeczkę małej demokracji i dużej próby użytkowników, którzy troszeczkę nam wskażą ten azymut, dmuchną nam trochę w te nasze żagle i będziemy mogli po prostu stworzyć dla nich kompletny produkt.
1: I wtedy będziecie mieć już z górki.
3: No, raczej w zwykłym to zawsze pod górkę, bo jednak lubimy chodzić po górach, ale z górki też czasem się schodzi albo zjeżdża.
1: Wasz pomysł to też pewne rozwiązanie, które pozwala ustrukturyzować to, co mamy w górach. Tutaj skupmy się na Beskidach, ale właśnie mamy obiekty turystyczne, mamy schroniska, tylko te informacje, gdzie, co, jak, za ile, czy są wolne miejsca, czy nie, czy można biwakować obok, czy można rozbić namiot, czy może jednak nie, to wszystko gdzieś jest rozproszone i wasz pomysł Zwyk odpowiada trochę na również takie wątpliwości i takie pytania. Właśnie, to będzie się realizować w ramach waszego pomysłu z kodami QR. Wyjaśnij proszę, na czym to polega i czy to już gdzieś funkcjonuje?
3: Tak, właśnie pomysł jest, powiedzmy, bardzo szeroko zakrojony. Tak jak wspomniałaś, ta infrastruktura może tyczyć się tak naprawdę każdego miejsca w górach. Natomiast w tym momencie wyszliśmy od właśnie schronisk górskich i miejsc, które są po prostu atrakcyjne turystycznie tutaj na naszym rynku przyczółkowym, czyli Beskidy. Docelowo chcielibyśmy, by w każdym takim obiekcie, który jest właśnie albo schroniskiem, albo ma jakąś wartość turystyczną, albo być może trzeba przestrzegać specjalnych procedur, powiedzmy, będąc w takim miejscu, bo są na przykład takie bacówki, w których niektórzy turyści po prostu nie wiedzą, jak się zachować. Czy mają wziąć na przykład śmieci, które zostawili, czy mogą zostawić w koszu i tak dalej. Jest tych rzeczy mnóstwo. Natomiast docelowo ten system kodów QR ma być, powiedzmy, taką też formą grywalizacji połączoną z kontekstową informacją. Czyli na przykład jesteśmy na schronisku na Skrzyżnem, idziemy sobie, odpalamy sobie aplikację Zwyk i skanujemy kod QR, który jest na przykład przy ladzie albo na zewnątrz i odbieramy odznaczenie. Oznaczenie pojawia się nam na profilu, natomiast dodatkowo przy tym oznaczeniu to oznaczenie jest połączone z profilem danego schroniska. Więc my od razu, wchodząc sobie na ten profil, będziemy mogli sprawdzić szlaki, będziemy mogli sprawdzić menu, noclegi, czy są, skontaktować się z właścicielem, czy znaleźć informacje kontaktowe. Nasz team jakby będziemy mieli osobę, która będzie dbała o aktualność tych informacji, no bo niestety tutaj, znaczy niestety albo niestety, nie każdy zarządca będzie chciał albo by miał czas na prowadzenie takich rzeczy, więc tutaj o tym także pomyśleliśmy. Więc Zwyk z kodami QR i system odznaczeń będzie też motywacją przede wszystkim, żeby wyciągnąć tych rodziców z dziećmi z domu, bo jednak ta grywalizacja u dzieci jest bardzo ważna, żeby dać motywację i dać jakiś namacalny punkt po prostu, w którym dziecko może zdobyć jakąś na przykład odznakę. Oczywiście tutaj my nie chcemy gdzieś tam, żeby dzieciaki zapominały o książeczkach Petetaka, które są świetne, natomiast często dzieciaki o tym też i dorośli o tym nie myślą, a telefon jednak ma każdy i każdy z niego korzysta i w ciągu 5 minut możemy zmotywować dzieciaka, a sami dowiedzieć się po prostu, jakim szlakiem wyjść z tym dzieciakiem najlepiej, tak, i na naszej mapie Zwyk sprawdzić sobie, w którym miejscu odbierzemy pieczątkę, więc możemy my dowiedzieć się ciekawych rzeczy, sprawdzić galerię i inne informacje, a także dziecko będzie miało motywację, żeby sobie odebrać specjalną odznakę. W przyszłości planujemy taką bardzo prostą wersję aplikacji Zwyk Kids, żeby dzieciaki mogły sobie zdobywać swoje po prostu odznaki, ale to jest, no powiedzmy, temat na inną rozmowę.
1: Ale prawda jest taka, że dorośli również mają frajdę ze zdobywania odznak.
3: No jak najbardziej. Tutaj obydwoje z Krzyśkiem jesteśmy fanami pewnego producenta zegarków, który po prostu pozwala nam trakować swoje aktywności i sami gdzieś tam sobie porównujemy. I to na kanwie tego też troszeczkę powstało, tak? No bo jak dorosłe osoby gdzieś tam między sobą rywalizują i zdobywają odznaki, tak? Które są kolorowe i jednak są bodźcem do tego, żeby robić kolejne rzeczy, no to stwierdziliśmy, dlaczego dzieciaki tego nie mają robić. Niestety, jest to zaimplementowane we wszystkich grach, we wszystkich aplikacjach, które są przeznaczone dla dzieci, więc chcąc być troszeczkę po stronie tych dzieciaków, powiedzmy, musimy też takie funkcjonalności implementować, które pozwolą nam ich zaangażować.
1: Panowie, przyznajcie się, czy to dla Was ciągle jest też frajda? Tworzenie Zwyku?
2: Oczywiście tak. Przez ani jeden moment podczas całej tej przygody związanej ze Zwykiem nie mieliśmy poczucia, że chyba czas skończyć, że może to nie jest to, co idziemy, że pojawiają się jakieś koszty, a w sumie nie ma żadnych przychodów, nie pojawiają się jakieś wizje współpracy z kimkolwiek, tylko każdy dzień to jest nowy pomysł, to jest nowy pozytywny feedback. Jak już Bartek wspomniał, to jest nowo powstałe konto i właśnie to nas napędza.
1: To czego Wam życzyć na starcie Waszego Zwyku?
3: Co nam życzyć? To jest dobre pytanie. Wszystkiego dobrego, to jest najlepsze, tak, to jest najlepsze życzenie, które zawsze się tak z Krzyśkiem pozdrawiamy zresztą. Więc wszystkiego dobrego. I generalnie wydaje mi się, że jak największej ilości userów, aktywnych userów, czyli ludzi, którym to rzeczywiście aplikacja będzie pomagać.
1: No i panowie, do zobaczenia na szlaku.
3: Do zobaczenia na szlaku, tak jest.
2: Hej.
0: SK Beskidy.
1: A teraz już rozmowa z wicestarostą żywieckim Stanisławem Kucharczykiem o wyzwaniach powiatowej oświaty. Naszym gościem jest dzisiaj Stanisław Kucharczyk, wicestarosta żywiecki. Dzień dobry.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry.
1: Jak zapowiada się ten nowy rok szkolny w szkołach, nad którymi nadzór ma starostwo powiatowe w Żywcu?
4: To będzie chyba rok może nie jakichś rewolucyjnych zmian, ponieważ jak Państwo wiecie, ta główna reforma edukacji dotyczy szkół podstawowych. U nas w szkołach średnich myślę, że pewnego rodzaju stabilizacja. Głównie nam chodziło o to, aby tą sytuację ze względu na duży deficyt, duży niż demograficzny, spadek ilości uczniów jak najbardziej ukierunkować. Czyli robimy tego rodzaju badania, aby sprawdzić zainteresowanie potencjalnych uczniów, absolwentów szkół podstawowych, jakie kierunki cieszą się największym zainteresowaniem. No nie ukrywam, zresztą to już jest od 8 lat, pewnie też do znudzenia powtarzane również na antenie Radia Eski, promujemy szkolnictwo zawodowe. Z różnych względów. tych praktycznych, bo po prostu brakuje fachowców na rynku pracy, tych finansowych, bo to są kierunki naszym zdaniem bardzo atrakcyjne finansowo dla uczniów, dla absolwentów, no ale przede wszystkim promujemy to ze względu na rynek pracy. Tłumaczymy to też młodym ludziom, ich rodzicom, że warto w tego rodzaju kształcenie zawodowe, ukierunkowane oczywiście, bądź to w szkole o profilu technicznym, bądź w szkole branżowej, takie wykształcenie rozważyć, gdyż czasami po prostu to jest odpowiedzią na wymogi współczesności, współczesnego rynku pracy. Tak jak powiedziałem, w dodatku bardzo atrakcyjne z punktu widzenia później zarobkowania i znalezienia pracy, bądź prowadzenia własnej działalności.
1: Ale w tym roku okazuje się, że jednak młodzi ludzie wybrali liceum. I to jest pewien wyłom w tej tendencji, która była przez kilka ostatnich lat, że jednak to branżowe, techniczne szkolnictwo jednak wygrywało. Tym razem inaczej.
4: Tak, cieszyliśmy się, wprawdzie niedługo, ale cieszyliśmy się pewnego rodzaju boomem na kształcenie zawodowe, mówię szeroko rozumiane zarówno w technikach, jak i w szkołach branżowych. No w tym roku tendencja jest inna. Odnotowaliśmy bardzo duży wzrost ilości kandydatów do klas i oddziałów o profilu licealnym. Z różnych względów myślę, również swoją robotę zrobiły klasy wojskowe, które przypomnę również są klasami o profilu licealnym. My mamy je dość mocno rozbudowane. Tu przede wszystkim mamy klasy o profilu wojskowym, czyli branżowe oddziały w Zespole Szkół w Żywcu Moszczanicy. Mamy również na poziomie kształcenia ogólnego nowe kierunki, bardzo atrakcyjne, przygotowujące do różnego rodzaju specjalności na uczelnie wyższe. Otworzyliśmy, trzeba też dodać, klasę mistrzostwa sportowego, również o profilu licealnym. To wszystko sprawiło, że to zainteresowanie moim zdaniem tymi liceami, kierunkami w naszych liceach było bardzo mocno oblegane, aż nad wyraz i nad spodziewanie. Dlatego decyzją Zarządu Powiatu Żywieckiego podjęliśmy taką decyzję, aby zwiększyć i o jeden oddział od planowanej ilości oddziałów w naszym liceum imienia Kopernika w Żywcu oraz zwiększyć o jeden oddział w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, gdyż tam również było bardzo duże zainteresowanie. Dlatego te dwa nowe oddziały myślę, że były właśnie reakcją na to zapotrzebowanie w zakresie naboru, ale równocześnie nie odpuszczamy kształcenia zawodowego, bo to jest tylko nauka na przyszłość. Szukamy kolejnych kierunków, nowych zawodów, które by uatrakcyjniły nabór na kolejne lata. Bo przypomnę, że i dzieci, i ilość absolwentów szkół podstawowych nie wzrasta. Wprost przeciwnie, jest coraz mniejsza i my szukamy również innych odpowiedzi na wyzwania i rynku pracy, i wyzwania osób dorosłych, które są na tym rynku, a potrzebują czy to przekwalifikowania, czy nabycia nowych uprawnień w różnych nowych specjalnościach. Muszę się Państwu też pochwalić, że między innymi doposażyliśmy już wszystkie szkoły techniczne w drony, uruchamiając specjalność obsługi dronów. My na razie nie możemy uruchomić kierunku jako takiego w tym zakresie, natomiast specjalność na przykład na kierunku mechatronicznym jest już otwarta zarówno w ośrodkach w Żywcu, jak i w ośrodkach poza Żywcem, dokładnie mówiąc w Węgierskiej Górce i Milówce, tak aby uatrakcyjnić kierunki, które troszeczkę są deficytowe. Dlatego naszą odpowiedzią są te kwestie związane czy to z obsługą dronów, ale również pracujemy nad kierunkiem cyberbezpieczeństwo, aby również odpowiadać na wyzwania, które stoją czy przed wojskiem, czy przed służbą w obronie cywilnej, czy również w innych służbach, gdzie to cyberbezpieczeństwo staje się bardzo popularne, bardzo ważne z punktu widzenia strategicznego i bezpieczeństwa państwa.
1: Absolwenci szkół podstawowych z Żywiecczyzny zostają na Żywiecczyźnie, wybierają te szkoły powiatu żywieckiego, czy jednak gdzieś uciekają? Jak tutaj wygląda sytuacja?
4: My już od kilku lat odnotowujemy oczywiście wymarzony ten 100% udział absolwentów szkół podstawowych z Żywiecczyzny, bo chcielibyśmy, żeby te 100% dzieciaków zostało w naszych szkołach średnich. Jest to oczywiście założenie realne, bo mamy duże ośrodki wokół powiatu żywieckiego, które część tych dzieci przejmuje, no i mamy oczywiście bardzo mocną konkurencję w postaci szkół prywatnych, szkół niepublicznych. I w tym roku, podobnie zresztą jak w poprzednim, około 8,5% absolwentów szkół podstawowych nie jest w naszym systemie szkół średnich powiatowych. A więc możemy mówić, że około 92-93% młodzieży wybiera szkoły średnie prowadzone przez powiat żywiecki. Generalnie pewien odsetek tak czy siak będzie szukał oferty w większych aglomeracjach, w większych miastach. Będzie też szukał oferty w szkołach prywatnych, które coraz śmielej wchodzą na ten rynek. My musimy konkurować, mając z tego pełną świadomość. Przypominam również przy tej okazji wszystkim, że szkoły publiczne są szkołami bezpłatnymi, a szkoły prywatne to bywa różnie, zazwyczaj jeszcze pewnego rodzaju odpłatności są. Co więcej, nauczyciele pracujący w tych szkołach publicznych, w naszych, mają gwarancję bezpieczeństwa pracy, ponieważ wynika ona z karty nauczyciela. No a w szkołach prywatnych karty nauczyciela stosować nie trzeba. I to są te różnice, które się później niestety przekładają na różnego rodzaju aspekty funkcjonowania. Ja to podkreślam, bo i uważam to i mówię to bardzo otwarcie, szkoły publiczne, samorządowe są dyskryminowane. Z założenia, ze względów na te argumenty, które przytoczyłem, utrzymanie szkół średnich publicznych jest wyraźnie droższe niż utrzymanie i prowadzenie szkoły prywatnej. No ale ustawodawca tutaj nie chce wyjść naprzeciw naszym oczekiwaniom, zrównać tych warunków funkcjonowania na tym rynku edukacyjnym i musimy sobie radzić z tym, tak jak to wygląda na dzisiaj. Podsumowując, generalnie z 1420 uczniów, które była w systemie, a więc absolwentów szkół podstawowych na Żywiecczyźnie, ponad 1245 dzieciaków przyjęło ofertę w szkołach naszych, w szkołach prowadzonych przez powiat żywiecki. To jest bardzo podobny wskaźnik już od kilku lat, jak pani redaktor powiedziała, między 92 a 95% uczniów wybiera szkoły średnie prowadzone przez powiat. I to jest dla mnie najistotniejszy, najważniejszy wskaźnik, bo tak naprawdę my to wszystko robimy, inwestujemy właśnie po to, aby dzieci tutaj z Żywiecczyzny, bez konieczności dodatkowego dojazdu, ponoszenia kosztów gdzieś dojeżdżania do innych szkół, do innych powiatów, mogły uzyskać edukację na poziomie średnim, maksymalnie na najlepszym możliwym poziomie, z pełną otoczką, czyli ze wsparciem psychologicznym, pedagogicznym, ze wsparciem sportowym, rekreacyjnym. I to jest moim marzeniem, tak aby to co roku konsekwentnie realizować.
1: Panie starosto, wakacje to zazwyczaj był taki czas, kiedy w tych szkołach mimo braku uczniów no też bywało głośno, bo trwały prace, remonty, jakieś unowocześnienia. I jak w tym roku, czy ten wielki projekt no właśnie doposażania, modernizacji jej pracowni i szkół, to już wszystko zamknięte, gotowe? Czy w tym roku również były remonty, choćby i te doraźne?
4: Tak, oczywiście. W tym roku akurat to był rok szczególny, ponieważ część remontów chcieliśmy połączyć w okresie wakacyjnym z największym programem, który realizuje powiat żywiecki, a który nazywa się Transformacja Kształcenia Branżowego w Powiecie Żywieckim, obejmująca 7 szkół prowadzonych przez powiat żywiecki: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Technicznych i Leśnych, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce oraz Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górce. Łącznie to jest projekt, który składał się z dwóch części, z tak zwanej części miękkiej, która była nastawiona na szkolenia, na staże dla naszych uczniów w poszczególnych konkretnych zawodach oraz na część twardą, no czyli krótko mówiąc na remonty w tych szkołach. Za ponad 5 milionów złotych tego rodzaju remonty, przystosowanie obiektów również pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale również coś takiego ewenement jak pokoje wytchnień. Tworzyliśmy w każdej z tych szkół pewnego rodzaju strefę, gdzie ze względu na natłok, różnego rodzaju też hałas, część dzieci potrzebuje pewnej izolacji, pewnego wyciszenia i również takie pokoje wyciszeń robiliśmy w tych szkołach. Generalnie ten projekt zamyka się w roku 2026, oczywiście z dofinansowania ze środków unijnych i to w znacznej części, bo prawie 5 milionów złotych otrzymaliśmy ze środków unijnych, a 800 tysięcy to wkład własny powiatu żywieckiego. Myślę, że to projekt, który pozwolił nam, bo to jest kolejna edycja programu transformacji kształcenia branżowego, pozwolił nam na takie takie postawienie kropeczki nad i, czyli wyremontowaniu niektórych pomieszczeń, korytarzy, adaptacji klatek schodowych. Po tym dużym remoncie branżowym, który przeprowadziliśmy w latach poprzednich, praktycznie wszystkie pracownie, a było ich ponad 20, zostały zmodernizowane. Pracownie kształcenia zawodowego zostały zmodernizowane w naszych szkołach. Oprócz tego oczywiście to są te remonty, które w tym roku mamy za ponad 500 000 zł we wszystkich 13 szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat. No wspomnę od tych standardowych już, czyli malowań, korytarzy, sal, a skończywszy na takich dużych remontach odwodnienia, remontach oczywiście całych pionów sanitarnych i remontów łazienek, ubikacji, a skończywszy na dużych projektach związanych z odnowieniem całych pięter szkół, ale to w szkołach, w których w tym roku mamy jubileusz szkolny, no i po prostu wypada, aby absolwenci, którzy się zjadą na jubileusze tych szkół, również mogli zobaczyć odnowione korytarze.
1: No właśnie, wspomniałem.

0: Olimpia, a więc programu na uczczenie stulecia udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich, uzyskaliśmy dofinansowanie na budowę tego obiektu. Trochę było problemów konstrukcyjnych, bo jak Państwo się domyślacie, nietypowa konstrukcja, nietypowy projekt, no a problemy wyszły już w trakcie realizacji, jak to bywa przy tego rodzaju innowacyjnych projektach, ale staramy się te wszystkie niedostatki tego projektu uwzględniać już ze środków własnych. W chwili obecnej trwa proces już użytkowania tego obiektu po wielu tygodniach odbiorów, pewnego rodzaju przepychanych z wykonawcą, ale dzieciaki od 1 września mają już do dyspozycji obiekt. Bardzo się cieszymy, bo tam w tym zespole szkół, również ze względu na istnienie klas wojskowych, zarówno tych ogólnokształcących, jak i branżowych oddziałów wojskowych, a więc oddziałów kształcących w konkretnych zawodach dla potrzeb wojska, taka sala była bezwzględnie potrzebna. W związku z tym wykorzystywana jest na maksa. My też chcemy oczywiście stworzyć cały system możliwości wynajmu tej sali, tej hali sportowej na potrzeby organizacji, stowarzyszeń, mieszkańców Żywca, oczywiście po godzinach pracy szkoły, no bo jednak to wszystko, ta cała infrastruktura kosztuje i to niemałe pieniądze i ich utrzymanie. W związku z tym będziemy się starali dopasować stawki, aby można było również po godzinach przyjść, pograć w piłkę, bo super nawierzchnia, super warunki. Myślę, że będzie to atrakcyjny obiekt dla całej społeczności Żywca. Również w tym roku mamy jubileusz 80-lecia Zespołu Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu. Również tam staramy się wspomóc szkołę w tych przygotowaniach. Tam też będzie duża uroczystość, ale to ważna rzecz, też pokazująca pewnego rodzaju tradycję, ciągłość, bo pomimo zmieniających się realiów, pewnego rodzaju szkoły budzą wiele, wiele sentymentów u absolwentów, u osób, które ukończyły tę szkołę. W społecznościach lokalnych, naszych dzielnic Żywca, gdzie te szkoły wpisały się już na stałe, no Zespół Szkół Technicznych i Leśnych nie miał szczęścia do swojej siedziby, bo przypomnę, długie, długie lata miał siedzibę w Pałacu Habsburgów. No, później przyszły czasy trochę chudsze, przeniesienie tej szkoły do innej siedziby, ale świetny zasób ludzi, nauczycieli, świetna kadra zarządzająca i myślę, że naprawdę szkoła, która może się poszczycić wieloma osiągnięciami wychowawczymi, naukowymi i również taki jubileusz będziemy w tym roku obchodzić.
1: Panie starosto, jeśli jesteśmy przy tych tematach edukacyjnych, no to nie sposób nie zapytać również o BCU. Tam pewien etap realizacji projektu, tak, jest zakończony zarówno w mechaniku, jak i w budowlance. Co dalej z BCU?
0: Oczywiście ten najgorszy wydawałoby się etap pozyskania środków i realizacji projektu mamy za sobą. I na pozostałą część roku 26 otrzymaliśmy 500 000 zł na każde z tych BCU, na ich utrzymanie, aby te wszystkie wskaźniki zrealizować. Oczywiście pytanie jest zasadnicze, co będzie po roku 26, a więc od 1 stycznia 2027. Tutaj pomysłów ministerstwo przedstawiało kilka. My liczymy na to, że te środki finansowe będą dedykowane dla tych BCU, tak jak było zapowiadane, abyśmy mogli na pełną skalę kontynuować szkolenia branżowe, którymi się specjalizują te branżowe centra umiejętności, a więc odpowiednio instalatorskie w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych i właśnie w zakresu fotowoltaiki, energetyki słonecznej w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Zwłaszcza, że mamy świetnie dopracowany system współpracy szkoły z pracodawcami, którzy tak naprawdę angażują się już i personalnie, i osobiście w kształcenie młodych ludzi. Proszę sobie wyobrazić, że mamy tak duże, poważne problemy na rynku pracy w zakresie znalezienia fachowców, że firmy same zrozumiały, że jeżeli one zajmą się, czy będą uczestniczyć w procesie kształcenia młodych ludzi, to tym łatwiej im będzie ukształtować tego młodego człowieka na potrzeby swojej firmy. A więc oni wolą się angażować już na tym etapie szkoły średniej, pomagać w kształtowaniu wiedzy, doświadczenia, praktyki młodego człowieka, żeby ten narywek w przyszłości, jak skończy szkołę, był pełnoprawnym pracownikiem firmy. I tak jest rzeczywiście w każdej branży, które te dwie BCU realizuje. My się z tego bardzo cieszymy, bo to z kolei nam zapewniło sprzęt i pracownie z najwyższej półki. To mogę śmiało powiedzieć, że zarówno w zakresie sieci instalatorskich, różnego rodzaju oprzyrządowania, ale również w zakresie fotowoltaiki, energetyki słonecznej mamy sprzęt z najwyższej półki. Jeżeli przychodzi uczeń i uczy się W całym cyklu kształcenia na tym sprzęcie to jego nie zaskoczy już żadna nowinka techniczna, jeżeli pójdzie do pracodawcy. I tak naprawdę o to chodzi w tych branżowych centrach umiejętności, aby taki uczeń, taki absolwent wychodził ze szkoły średniej. Jest oczywiście problem zagospodarowania osób bezrobotnych, osób, które nie mają wsparcia pracodawcy, który powiedzmy wysyła, chce uzyskać jakieś przekwalifikowania, no i płaci za swojego pracownika, bo mu jest potrzebne jakieś uprawnienie. No bezrobotny takich możliwości nie ma. Próbujemy znaleźć formułę, aby powiązać przeszkolenie, ofertę dla bezrobotnych z Funduszem Pracy, żeby nie wydawać bez sensu pieniędzy z Funduszu Pracy, który jest zagwarantowany w naszym Powiatowym Urzędzie Pracy, tylko z tych funduszy płacić kierunkowe, bardzo dobrze zorganizowane szkolenia właśnie w branżowych centrach umiejętności. To musi mieć oczywiście formułę pewnej organizacji systemowej, ministerialnej, ale mam nadzieję, że ministerstwo to weźmie pod uwagę, bo szkoda by było nie wykorzystać tego potencjału BCU, ograniczyć ich tylko do uczniów, bo tak naprawdę no, nie będziemy mieli podstaw finansowania szkoleń dla dorosłych i dla bezrobotnych. Mam nadzieję, że tego unikniemy i wtedy przystępujemy do organizacji kursów, szkoleń również na tym rynku, bardzo trudnym rynku pracy dla tych osób, które są najbardziej poszkodowane zmianami na tym rynku pracy.
1: A jeśli idzie o nauczycieli, o tych zawodowców, nadal ta tendencja, nadal ich brakuje?
0: Tak, to jest niestety bolączka, ale to chyba w całej Polsce mamy problem, a zwłaszcza w tych mniejszych ośrodkach, gdzie nie ma aż tak rozbudowanego systemu pracodawców, a rynek jest dość ubogi pod tym względem, mamy problem ze znalezieniem specjalistów, fachowców w poszczególnych branżach. No i oczywiście mamy cały proces starzenia się nauczycieli, którzy wiele, wiele lat pracowali, uczyli młode pokolenie, no odchodzą na zasłużoną emeryturę i niestety nie ma ciągłości, nie ma następców. Prosimy też młodych nauczycieli, którzy być może w perspektywie mogą mieć problemy ze znalezieniem pracy w swoich kierunkowym wykształceniem, żeby się przebranżawiali, żeby chcieli robić uzupełniające studia. Z tym jest oczywiście kłopot, bo jeżeli młody człowiek studiował ileś lat jakiś kierunek, tak nawet ogólnokształcący, no to ciężko jest go przekonać, żeby próbować znaleźć jakąś furtkę w innym zakresie. No niestety musieliśmy się nawet ubiegać do tego, że prosimy w takich bardzo szczególnych już kierunkach prosić emerytów, którzy już są na tej zasłużonej emeryturze, aby wrócili przynajmniej na jakiś czas, pomogli jeszcze zorganizować ten kierunek kształcenia, może wewnętrznie jeszcze gdzieś ukierunkować młodych nauczycieli albo pomóc znaleźć młodych fachowców, którzy by chcieli przejść właśnie do systemu oświaty. Z tym jest rzeczywiście bardzo duży kłopot. Będziemy się starali, aby to robić w sposób taki systemowy, ale ciężko mówić tutaj o systemowym rozwiązaniu, skoro oświata jest z założenia mniej atrakcyjna finansowo niż obecnie praktycznie każda propozycja, oferta pracy u pracodawców komercyjnych. No takie są realia. No i musi się znaleźć hobbysta, który by chciał albo to łączyć, albo ewentualnie poświęcić się dla tej oświaty. I z tym będziemy mieć oczywiście bardzo określone problemy w przyszłości.
1: Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No i śmiem twierdzić, że zapowiada się, jeśli idzie o oświatę w powiecie żywieckim, ciekawy rok.
0: Na pewno rok będzie ciekawy, bo wyzwań jest bardzo dużo, ale tak jak wspominałem, my liczymy tutaj na wielkie wsparcie zarówno kadry nauczycielskiej, której już teraz bardzo dziękuję, bo to nie jest sztuka prosta, aby te wszystkie wyzwania, ciągłe zmiany w systemie oświaty, mieć do czynienia na co dzień, sprostać im, a tak już przy okazji uczyć dzieci, bo tak czasami to wygląda. To ma być dokładnie odwrotnie. My chcemy, aby to był system bardzo przyjazny, ale przede wszystkim taki system, który stwarza zupełnie nowe możliwości rozwoju każdego dziecka, które trafi do naszej szkoły.
1: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję Państwu bardzo.
2: SK Beskidy.
1: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
2: SK Beskidy News.
3: Kontynuujemy dziś nasz cykl książki na temat żywca i żywiecczyzny. Dziś Galicja na torach, czyli kolejowa historia Podbeskidzia.
4: Dzień dobry Państwu, Anna Baraba, Żywiecka Fundacja Rozwoju. Tak, dzisiaj kolejne spotkanie, już chyba piąte? Czwarte. Czwarte spotkanie poświęcone książkom, które warto przeczytać, jeśli ktoś interesuje się swoją małą ojczyzną, czyli żywiecczyzną, żywcem. i miejscowościami na tej mapie ulokowanymi. Jacek Kachel, łodygowianin, autor świetnych publikacji i artykułów poświęconych historii szeroko rozumianej żywiecczyzny z naleciałościami, no i trochę o suchej i sporo o Bielsku Białej. Tym razem Galicja na torach, czyli kolejowa historia Podbeskidzia. Książka wydana przez wydawnictwo Księży Młyn. Bardzo ładnie wydana. Jest ładna, wydana w Łodzi w 2013 roku. To pierwsze wydanie tej książki. Książka ma dość nietypowy format, jest kwadratowa. Liczy prawie 110 stron, 108 dokładnie. Jest trochę ilustracji, jest sporo zdjęć, ma 7 rozdziałów. Dobrze pocięty tekst, także bardzo szybciutko można znaleźć tematy, które czytelnika interesują, jeśli nie chce czytać od razu w całości, tylko chce przekartkować i złapać coś, co go interesuje. Na każdej stronie praktycznie jest zdjęcie. Bardzo dowcipne, co cechuje zresztą autora. Jacek Kachel ma dużą umiejętność puentowania i dowcipnego komentowania wydarzeń historycznych. Bardzo dowcipne śródtytuły, na przykład austriackie gadanie, czyli ustalenie tego, co już zostało ustalone. Ci, którzy choć odrobinę orientują się w historii, wiedzą, że biurokracja w Galicji przypominała nieco te wydarzenia, które również zostały zilustrowane w Asterixie i Obelixie w 12 pracach, ale w ogóle no, sama biurokracja ma to do siebie, że jest zwykle nieustającym tematem żartów. Dlaczego ta książka jest ważna? Ta książka jest ważna, bo jest książką przede wszystkim. Nie ma takiej książki, której nie warto przeczytać. Takie rzeczy można mówić po lekturze, a nie przed. Natomiast Jacek Kachel świetnie, dynamicznie, dość krótko spuentował wszystko to, co wpłynęło na ukształtowanie się takiego, a nie innego systemu komunikacji kolejowej na Żywiecczyźnie. Mówi o tym, co było zanim pojawiła się kolej, mówi o tym, jak procedowane były sprawy związane z budowaniem, wytyczaniem lokalizacji, ale również mówi o tym, co zostało zaplanowane, a się nie stało. Pytanie, czy szkoda? To jest bardzo ciekawy punkt do rozmowy o tym, jak mogłaby rozwijać się turystyka i rekreacja na tym terenie, gdyby być może te plany zostały wdrożone w życie. Rozdział pierwszy to rozdział zatytułowany Na kolejowym szlaku zachodniej Galicji. I tutaj informacje o przywilejach cesarza Ferdynanda, czyli kolei żelaznych początek. Taki jest pierwszy podrozdział. Dalej bardzo ważny dla nas dworca lakowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Znajdziecie Państwo informacje na ten temat na stronie 11. Duży drugi rozdział to planowana kolej Łodygowice-Buczkowice, kolej której nie ma. Trzeci bardzo ważny rozdział, duży rozdział, planowana kolej Żywiec-Oświęcim. Czyli również kolej, której nie ma. A
1: ambitne były plany, się nie ziściły.
4: I te plany pan Jacek odnalazł, uporządkował, w dużym stopniu informacje przetłumaczył i przedkłada nam to, co okupione jest bardzo ciężką pracą, taką reportersko-historyczną. Czwarty rozdział to rozdział zatytułowany Kolej Trzech Narodowości. Piąty to Kolej i Robotnicy. A wiemy, że etos pracy kolejarza, podobnie jak górnika, to jeden z ważniejszych fundamentów w Polsce w okresie i przedwojennym, ale również powojennym i do dziś. I rozdział szósty to rozdział zatytułowany Kolejowe Wypadki.
5: Wspomniałeś o tym etosie pracy, to ja pamiętam, mój dziadek był kolejarzem, to u niego się mówiło, zresztą w ogóle potocznie się mówiło, że według polskich pociągów, tego pociągu relacji Warszawa-Berlin nastawiono zegarki, czy relacja Warszawa-Wiedeń, albo Kraków-Wiedeń. Ta relacja już jest mało istotna. Chodziło o to, że według tego pociągu nastawiono zegarki, był tak punktualny.
4: Tak, tutaj ta opowieść lokuje relacje na trasie Wiedeń-Lwów ze śródlądowaniem w Bielsku, Żywcu, Krakowie, no i dalej, i powrót. Pisze Jacek Kachel tak we wstępie. W prezentowanej książce przedstawiony został zarys rozwoju kolei na tym terenie ze szczególnym uwzględnieniem tras Bielsko-Żywiec, Sucha-Żywiec, Żywiec-Zwardoń. Ukazano również problemy, które przy okazji rozwoju tras kolejowych nabrały nowego znaczenia. Dzieje ludzkości, pisze autor, pisane są przeważnie przez wielkie, czasami krwawe rewolucje społeczne oraz kulturowe i techniczne. Przyzwyczailiśmy się do analizowania zmian mentalności ludzi pod wpływem kultury i sztuki. Teraz jednak coraz częściej badacze zauważają, że na zmianę sposobu życia i świadomości mają wpływy zmiany cywilizacyjne. Szczególnie można to odczuć, gdy mowa o sprawach związanych z komunikacją. Nie odnosi się to tylko do rozwoju i przepływu informacji na świecie, ale dotyczy również środków lokomocji. Już w starożytności zauważono, że istnieją naturalne szlaki komunikacyjne, z których ludzie chętnie korzystali. Z czasem w miejscach, gdzie się krzyżowały, pojawiały się osady. Ich rozwój zależał od tras kupieckich, karawan. Tam, gdzie ruch był wzmożony, osady zmieniały się w miasta i odwrotnie. Gdy przepływ ludzi słabł, traciły na znaczeniu i stawały się niewielkimi miejscowościami. I taki sam proces można było zaobserwować na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to zaczęły powstawać linie kolejowe. Ich zakładanie i przebieg miały niebagatelny wpływ na rozwój całych regionów. Tak też było w Galicji Zachodniej.
5: No my jesteśmy na szlaku Kraków-Wiedeń, prawda?
4: Takim. Na szlaku Wiedeń-Lwów dokładnie, tak. Kolej transwersalna z Wiednia do Lwowa i z powrotem powstała w momencie, kiedy ukonstytuowała się tutaj po rozbiorze Galicja i Lodomeria, czyli teren, który został włączony w struktury monarchii austro-węgierskiej. I tak też się faktycznie stało, że ta kolej połączyła tereny wcielane sukcesywnie do korony Habsburgów. Jakoś trzeba było te terytoria bardzo zróżnicowane połączyć. Jeśli te terytoria tworzone były przez narodowości mówiące różnymi językami, no bo raczej mało prawdopodobne, żeby intuicyjnie Austriak, Węgier i Polak się dogadali, niezależnie od ilości wypitego alkoholu, który ponoć rozwiązuje języki. Natomiast trzeba było znaleźć jakieś inne spoiwo, inny łącznik. Bałkany, które były częściowo włączone w strefę wpływów Imperium Habsburgów, to Słowiańszczyzna, obok wspomniane Węgry, tu Czechy, Słowacja, Galicja, czyli południowe tereny Polski. Te tereny były bardzo rozległe, zachodnia Ukraina. I kluczem do połączenia tego terytorium była komunikacja. Trzeba było w jakiś sposób te tereny skomunikować tak, żeby można było do nich dojechać. Ale skupmy się na tym, co szczególnie ważne tutaj na terenie Żywiecczyzny, czyli rozdział pierwszy, podrozdział trzeci od strony 11. Dworca lokowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Przechodzimy do strony 11. Przepiękne zdjęcie, pocztówka z Zabłocia. Jest tutaj pokazana ulica Główna. Jest pokazany dworzec jeszcze przed przebudową, jeszcze bez orłów.
5: Główna to teraz ulica Dworcowa.
4: Obecna ulica Dworcowa jest również, zresztą z widokiem na naszą kamienicę tutaj. I to, o czym pisał pan Tadeusz Dziergas, o czym mówiliśmy w odcinku wcześniejszym, czyli utwardzona, ale tłuczniem, siutrem, czyli żwirem rzecznym, kamieniami. Tak, i widać faktycznie dorożkę, która transportuje mieszkańców. Widać ten plac pod góralem, wszystko łudząco przypomina dzisiejsze Zabłocie. Dworzec różni się znacząco, jest jeszcze przed rozbudową, widać, że jest mniejszy. No i widać synagogę, której nie ma. To miejsce dziś to plac i obelisk, który znajduje się obok szkoły, obok zespołu szkół budowlano-drzewnych imienia Armii Krajowej. Jaką historię przybliża nam autor, czyli Jacek Kachel? Dworca lokowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Ciekawa sytuacja miała miejsce w Żywcu, gdzie długo zastanawiano się nad lokalizacją budynku dworca. Pierwotnie miał być on wybudowany na tzw. Łęgu, w rejonie dzisiejszej zajezdni autobusowej. Jednak gdy inwestorzy zwrócili się z tą propozycją do rajców miejskich, mieli oni odpowiedzieć: „Bydzie nam tu kupić pod nosem, a i ogień nie trudno”. Kupcić, przepraszam, tak. Nie jest łatwe czytanie takiego języka, więc jeszcze raz. Bydzie nam tu kupcić pod nosem, a i o ogień nie trudno. Do anegdot i żartów z brodą przyszła już wypowiedź niejakiego Dowsilasa, który przytoczył w swojej książce Hieronim Woźniak, znawca historii Żywca. Stary Dowsilas, przez którego środek stodoły została wytyczona linia kolejowa, czyli sztreka, opowiadał sąsiadom. Co oni myślą? Że ja tam będę siedział i wrota od stodoły odmykał, jak ta kolej pojedzie? To cytat. To cytat z jednej z książek, o której być może też będziemy mówić. Inną, równie ciekawą informację o tym, dlaczego zdecydowano się na ulokowanie stacji w Zabłociu, przytacza Marek Kubica. W księdze pamiątkowej gimnazjum w Żywcu znalazł się zapis z obrad Rady Miejskiej. Jeden z rajców przekonywał: „Sławetni rajcowie, kolej to dobra rzecz, bo to bez marnowania koni zajedziesz do Bielska, Wiednia i Pesztu, Madziarskiego też. Towary można sobie sprowadzać i szynki, kiełbasy z naszych prosiąt wysyłać. A jak baba sadliskiem okrutnie obrośnięta, że już na siebie kiecki wciągać nie potrafi, to ją łatwiej do jakowego Karlsbardu odtransportować wagonem, bo w nim osie, tak jak w bryszce, nie popękają”.
5: Ale no, mieli poczucie humoru.
4: Tak, tak, zdecydowanie. Ale z tą stacją to mi się nie widzi. Kolejami jeżdżą różni ludzie i Żydzi naturalnie też. Na każdej stacji jest poczekalnia, siedzą w niej ludzie i drzemią na ławkach. A co będzie, jak taka żydówka urodzi dziecko na stacji, w poczekalni, na naszej ziemi, naszego miasta? Nowego obywatela nam przysporzy. Ja pierwszy nie zgadzam się na żadną stację w mieście. Zgodnie z miejskim przywilejem Żydom zabraniano osiedlać się w granicach miasta Żywca. Trudno dziś ustalić, który z argumentów przeważył. Faktem jednak jest, że dworzec żywiecki wybudowano w Zabłociu. Dalej pisze Jacek Kachel tak. Koniec wieńczy dzieło, czyli tory w trzy strony świata. I to informacja na stronie 13 książki i bardzo ładne zdjęcie ratusza w Żywcu i rynku. Nie ma tutaj adnotacji odnośnie datowania. Tak, tak, tak, oczywiście. To są wszystko stare zdjęcia, to są wszystko archiwalia, nie znajdziecie Państwo tutaj nowych zdjęć. Ciężka, mozolna praca autora, świetna rzecz. Pisze autor tak. Szczególnym rokiem dla rozwoju kolei na tym terenie okazał się rok 1884. Wydarzeniem było zakończenie prac na linii Zwardoń-Żywiec-Sucha-Chabówka-Nowy Sącz. W Gwiazdce Cieszyńskiej, pisząc o tym, podkreślano, że Żywiec może stać się bardzo ważnym węzłem kolejowym, gdyż już teraz miasto ma połączenie z koleją pruską przez Bielsko i Dziedzice oraz z Krakowem przez Podgórze. Po zakończeniu prac na linii Żywiec-Zwardoń miało ono uzyskać dogodne połączenie z Węgrami. Cesarsko-królewskie, uprzywilejowane austro-węgierskie Towarzystwo Kolei Państwowych zapowiedziało, że trasa zostanie ukończona 15 października. Prace na poszczególnych odcinkach były prowadzone od 1880 roku. Oficjalny koniec budowy zaplanowano na 20 sierpnia 1884 roku. Czynniki zewnętrzne spowodowały opóźnienie. Namiestnik Galicji, odpowiadając na interpelację, zaznaczył: linia od Żywca począwszy będzie oddana do użytku publicznego przy końcu października. Optymizm urzędniczy jednak zawiódł i oficjalnie linia miała zostać otwarta dopiero 15 listopada. Datę tę jednak można zakwestionować, gdyż Gwiazdka Cieszyńska donosiła, że 25 listopada, wskutek nieładu, jaki od dawna panuje przy budowie kolei Żywiec-Zwardoń, odpięto 9 wagonów od maszyny naładowanych szutrem, czyli żwirem, na których znajdowało się 65 robotników. Koło wagonów, nie będąc niczym podłożone, aby się oprzeć mogły, ruszyły same, a rozpędziwszy się lotem błyskawicy, przebiegały stacje Sól, Rajcze, Milówka aż do Węgierskiej Górki, gdzie zawiadomieni telegrafem powstrzymali rozszalałe wagony przez nasypanie piasku na szyny. Wskutek tego zostało zabitych 2 ludzi i 6 ciężko rannych, których po drodze pozbierano. Ten tragiczny wypadek potwierdza, że oficjalna data otwarcia linii została przesunięta na koniec roku. Trasa ta liczyła 37,288 km, czyli prawie 38 km. Więc trasa Żywiec-Sucha natomiast została otwarta 16 grudnia roku 1884. Na odcinku z Żywca do Nowego Sącza liczyła 147 prawie kilometrów i była realizowana w ramach tzw. Karpackiej Kolei Transwersalnej, nazywanej również Galicyjską Koleją Transwersalną. Dalej informacje na temat kosztów, informacje na temat procedowania spraw, informacje na temat tego, co jeszcze mogło się podziać. Bardzo interesujące wzmianki o tym, że można było poznawać trasy, podróżować z tzw. przewodnikiem ilustrowanym.
5: Na wycieczki się wybiera.
4: Tak, można było jechać na wycieczki. Bardzo ciekawa zmianka. Jak się poruszać, czyli poznajemy kolej z przewodnikiem. Powstanie w krótkim czasie tak wielu linii kolejowych spowodowało przeprowadzenie akcji informacyjnej, której celem było ułatwienie podróżującym korzystania z usług kolejowych. Pomocny był w tym wydany w 1892 roku specjalny przewodnik ilustrowany po cesarsko-królewskiej austriackich kolejach państwowych. W zeszycie numer 28, a to oznacza, że było ich co najmniej 28, zamieszczono ciekawe informacje o trasach kolejowych w rejonie Żywca. Przedstawione są w nim opisy poszczególnych linii, np. połączenia z Suchej przez Żywiec do Zwardonia. Według danych zawartych w przewodniku pokonanie 72-kilometrowego odcinka pociągiem mieszanym, czyli osobowo-towarowym, zajmowało, zgodnie ile? 72 km, 4 godziny i 19 minut. Tę samą trasę pociągiem osobowym można było pokonać w 3 godziny i 6 minut. Informacje zamieszczone w przewodniku w kilku miejscach nie są zgodne, w zależności od tego, czy w publikacji uwzględniono również czas postoju pociągu na stacjach, czy też nie. Ale jeśli w tamtym czasie ktoś się wybierał, to przypuszczam, że nie spodziewał się, że dojedzie tam w 40 minut.
5: No tak, no bo jeżeli to był towarowy, to musiał się zatrzymać na stacji, przeładowania i tak dalej, więc wszystko to, czy...
4: O nie.
5: Tak.
4: Tak, ale co jeszcze, czego jeszcze możemy się dowiedzieć z tej książki? Za co jesteśmy bardzo wdzięczni autorowi, panie Jacku Szapoba. Przewodnik ilustrowany podaje następujące informacje dotyczące miejscowości Sucha, będącej stacją początkową linii prowadzącej przez Żywiec do Zwardonia. Miasteczko z 4000 mieszkańców, oddalone od dworca o 1,5 kilometra. Restauracja na dworcu jest dobra, o 300 kroków od dworca znajduje się hotel drugorzędny. Z pokojami po cenie 1 korona 60 halerzy, z usługą i oświetleniem. W miasteczku winiarnia i 4 piwiarnie drugorzędne.
5: Bardzo potrzebne informacje dla podróżnego.
4: Bardzo. Dowiadujemy się również rzeczy następującej. Podróż z Jaleśni do Pewli Małej, oddalonej o 3 km, trwała 9 minut. Kolejne 4 km pociąg pokonywał również w 9 minut. I docierał do stacji Friedrichshütte, gdzie znajdowały się, i tutaj cytat, huty żelazne arcyksięcia Albrechta, jedna wyrabiająca cienkie i grubsze blachy żelazne i blachy cynkowane, i druga wyrabiająca rozmaite rodzaje kutego żelaza. Następna stacja, do której można było dotrzeć w ciągu kolejnych 9 minut po pokonaniu 4 km, położona była w Żywcu. Była ona w tym czasie największa i najważniejsza, gdyż znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków kolejowych. Budynek żywieckiego dworca został wybudowany na terenie sąsiedniej gminy Zabłocie i oddalony był od miasta o 1,6 km. I to jest niesamowite. Dworzec w Żywcu był w Zabłociu.
5: A Zabłocie to była jakby inna gmina, nie? To nie była dzień.
4: Na wieś, oczywiście. Bo przypominam Państwu, że Zabłocie zostało włączone do Żywca w roku 1939 wraz z okupacją. Później z powrotem przywrócono porządek taki, że Zabłocie było samodzielną wsią i siedzibą gminy Zabłocie, dużej gminy, w skład której wchodziło m.in. Radziechowy, Lesna, Sienna, Lipowa. I później w roku 1950 ponownie wyłączono, rozwiązano tą gminę, siedzibę przeniesiono do Radziechów, a Zabłocie zostało włączone w struktury administracyjne miasta Żywca. Ale czego się dowiadujemy? Stąd też jak oglądacie Państwo jakieś materiały archiwalne i jest stacja Zajbusz, albo mowa o tym, że był dworzec kolejowy w Żywcu, to owszem, ale ulokowany w Zabłociu. Nieco pokrętne, ale na mapach galicyjskich faktycznie ten dworzec opisywany jest jako Zajbusz, a nie Zablocie. Więc jeszcze raz, następna stacja, do której można było dotrzeć w ciągu kolejnych 9 minut po pokonaniu 4 km, położona była w Żywcu. Była ona w tym czasie największa i najważniejsza, gdyż znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków kolejowych. Budynek żywieckiego dworca został wybudowany na terenie sąsiedniej gminy Zabłocie, w której w tej chwili się znajdujemy, i oddalony był od miasta o 1,6 km. Żywiec liczył wówczas 4,5 tysiąca mieszkańców, a Zabłocie 2300. Jak podaje przewodnik? Dorożka jednokonna kosztuje z dworca do Żywca 80 halerzy. Jakbyśmy chciały w tamtym czasie w kapeluszach dorożką to 80 halerzy, a dwukonna 1 koronę i 20 halerzy. Omnibus do Hotelu Narodowego w Żywcu 40 halerzy od osoby. Hotel Narodowy był. Hotel w Żywcu. Hotel Narodowy, najlepszy przy ulicy Głównej, więc zapewne Hotel Polonia późniejszy, a dziś nie ma już tego hotelu. Cena pokoju od 1 korony 60 halerzy do 3 koron włącznie z usługą. Był też hotel pod cesarzem austriackim przy głównym placu. Hotel europejski przy ulicy Głównej i restauracje na dworcu. Oczywiście. Proszę, tutaj mamy.
5: Piękny hotel, tak jest.
4: I to jest właśnie budynek, który Państwo możecie kojarzyć jako Polonia, czyli vis-a-vis obecnego budynku sądu. A budynek sądu to dawna siedziba dyrekcji dóbr arcyksiążeckich. Restauracje, jak pisze autor, cytując. Na dworcu kolejowym, w wymienionych hotelach, piwiarnia i winiarnia Teszla, lokal śniadań Danka i cukiernie Daczkowskiego i Suchego. Kolejny przystanek to już Węgierska Górka.
5: Świetny przewodnik, bo wszystko jest, po prostu wszystko, co potrzeba. Gdzie masz zjeść, gdzie masz się wyspać, gdzie, jak dojechać, wszystko, co, ile kosztuje. No, ci powiem, jestem pod wrażeniem.
4: Tak, to jest fascynujące. Świetnie się to czyta. Doskonałe pióro. Autor bardzo lubi to, co robi. Widać, że czuje tętno kolei, że wszyscy miłośnicy kolei, obowiązkowa pozycja, ale wszyscy miłośnicy Żywiecczyzny również, ale także i Oświęcimia, i Buczkowic, i Suchej, bo i o tych miejscowościach informacje można znaleźć. Przypominam, że w rozdziale drugim i trzecim znajdziecie Państwo informacje na temat planowanych nitek kolejowych, które nie zostały zrealizowane nigdy. W międzyczasie również opowieści, na przykład Nowa Polityka, czyli kolej finansuje armaty, i ilustracja przedstawiająca rozstrzelanie. Dalej, stacja koło Kukucia, czyli robotnicy mają swój przystanek, ale również dworzec w Bielsku. sfotografowany zupełnie inaczej, bez drzew, bez infrastruktury, na peronach wygląda. Bardzo ciekawy rozdział na stronie 35, za chlebem, czyli specjalne pociągi emigracyjne. W 1911 roku, pisze autor, poinformowano, że od 31 maja do 1 września na liniach państwowych kolei będą wprowadzane bilety abonamentowe pierwszej, drugiej i trzeciej klasy na okres 15 i 20 dni. Po raz pierwszy na biletach takich znalazło się miejsce na fotografię właścicieli. Rok 1911. Co roku na wiosnę... Tak, tak. Co roku na wiosnę wiele osób korzystało z tak zwanych pociągów emigracyjnych. Z tego powodu Sejm zwrócił się do rządu z prośbą o zwiększenie liczby wagonów trzeciej klasy. O ogromnej skali zjawiska emigracji, a zarazem o trudnej sytuacji na rynku pracy w Galicji, informowano na łamach niemieckiej gazety Silesia. Specjalnymi pociągami na roboty sezonowe do Niemiec wyjechało 31 marca 4,5 tysiąca osób, 1 kwietnia 3440, 2 kwietnia 2430, a 3 kwietnia 2280 osób, a w nocy z 4 na 5 kwietnia 950 osób. Skala zjawiska była bardzo duża. Mieszkańcy Galicji wyjeżdżali na zachód z Bielskiego Dworca przez 14 dni. Mnóstwo informacji, ogromna praca, studiowanie archiwów po to, żeby znaleźć wzmianki w prasie, w dziennikach, w tygodnikach. Jacek Kachel...
5: Widzę, że to archiwa nie tylko polskie, ale także niemieckie.
4: Jacek Kachel zrobił kawał roboty. Kuriel Lwowski, Dziennik Cieszyński, ale również archiwa, źródła o Krakowski Czas na przykład, dalej z cytowanych, Wieniec i Pszczółka i informacje o miejscowości Kozy. Świetna książka, doskonale się czyta, warto mieć. Tu już zdjęcie dworca kolejowego w Bielsku w nieco innym ujęciu. Piękne zdjęcie, panoramiczne, warto zobaczyć. Zdjęcia z Bielska Białej, widok na Porąbkę. Dzisiejszy Plac Wojska Polskiego, świetna pocztówka z Białej przedstawiająca ratusz, burmistrz z Białej, budowa zapory w Porąbce, zdjęcie monumentalne, niezwykłe, ale też pozdrowienia z Międzybrodzia. Ciekawa jestem, czy mieszkańcy Międzybrodzia wiedzą, że powstała taka pocztówka z Międzybrodzia, gdzie przedstawione jest plebania, kościół i kółko rolnicze. Bardzo ładna z wykorzystaniem motywów roślinnych. I bardzo ciekawy cytat z Kuriera Lwowskiego. Od 20 lat podnoszono potrzebę połączenia kolejowego najdalej na zachód wysuniętej stacji granicznej z Węgrami w Zwardoniu z północną częścią kraju w Oświęcimiu, w punkcie ogromnie ważnym dla zachodnio-galicyjskiego ruchu handlowego. Środków finansowych na te roboty przedwstępne dostarczyły już częściowo interesowane miasta, czyli Żywiec, Kęty i Oświęcim, powiaty Żywiec i Biała i osoby prywatne z łona obywateli miast i wsi położonych wzdłuż projektowanej kolei. Plany trasy opracowuje się już, a rachunek przepuszczalnej rentowności zamierzonej budowy wykazuje rocznie 15 tysięcy ładuk całowozowych i 300 tysięcy osób przewiezionych projektowaną koleją. Takie informacje również Państwo znajdziecie, czyli różnego rodzaju szacunki, bilanse, analizy efektywności tej inwestycji.
5: A równocześnie wielki biznes tak naprawdę dla właścicieli, bo to przecież wszystko było prywatna firma.
4: I perspektywy rozwojowe, tak? To też kalkulowano. Świetna mapa Żywiec Oświęcim z zaznaczeniem projektowanej trasy. Można zobaczyć, którędy ta trasa mogła biec i w jaki sposób miała rozwiązać kwestie komunikacji. Tu raz jeszcze wzmianka na temat austriackiego gadania, czyli ustalania tego, co już zostało ustalone. A równocześnie ryciny, które dokumentują przebieg walk w czasie II wojny i kobiety strzelające, co ważne. Bardzo interesujące zdjęcie żywieckiego rynku, które ilustruje wstęp do czwartego rozdziału, rozdziału zatytułowanego Kolej Trzech Narodowości. Zaczyna się fantastycznie, a rozwija jeszcze lepiej. Kto tu rządzi, czyli spory narodowe na kolei. I pisze pan Jacek Kachel tak. Koniec wieku XIX i początek XX to czas budzenia się świadomości narodowej poszczególnych ludów zamieszkujących monarchię austro-węgierską. Spory na tle narodowościowym nie ominęły również kolei, gdzie przez bardzo długi czas wszystkie ważne stanowiska były obsadzone przez Niemców bądź Czechów z pominięciem Polaków. Sytuacja uległa zmianie, gdy kolej północna została w roku 1907 upaństwowiona. Wtedy to z roku na rok pojawiały się na kolejach coraz liczniejsze grupy Polaków, które zajmowały miejsca Czechów. 1909 roku na kolei północnej pracowało 2300 Niemców, 300 Czechów i 160 Polaków. Od tego roku zaczęło również obowiązywać równouprawnienie wszystkich języków krajowych. Przypominam, rok 1909. Jednak na terenie Podbeskidzia ignorowano wprowadzone zarządzenia i wszystko starano się utrzymać w niemieckim duchu. Sytuacja społeczno-polityczna miała również wpływ na inne sfery życia. Miasto nad rzeką Białą było wówczas największą aglomeracją w regionie. Niemcy nazywali je niemiecką wyspą, gdyż skupiło się w nim bardzo silne środowisko nacjonalistów niemieckich. Szczególnie niechlubnie zapisał się w historii dworzec w Bielsku. Na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej ukazane zostało aroganckie zachowanie kelnerów pracujących w bielskiej restauracji kolejowej w stosunku do gości posługujących się językiem polskim. I tu cały opis tejże sytuacji, ilustrowany obficie cytatami z prasy ówczesnej. Zdjęcie księdza Stanisława Stojałowskiego, którego możecie Państwo kojarzyć z archiwaliów i z prasy przedwojennej, ale również zdjęcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodygowicach. Zdjęcie zrobione przed zamkiem. Tutaj zbiory OSP Łodygowickie. Dom Polski w Bielsku, dworzec kolejowy w Dziedzicach. Dokładnie, to się wszystko dzieje równocześnie.
5: Okres czasu, kiedy budowano kolejne dworce, to się wszystko rozwijało.
4: Podobne, tak? One mają zbliżoną architekturę. Wzmianka o zaangażowaniu posłów, most na rzece Białce, ale również bardzo uporządkowane zdjęcie, przypominające nieco klimaty z defilady filmu, który możecie Państwo kojarzyć. A to zlot Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Żywcu ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żywcu, a w tle stodoły. A w tle stodoły. Stodoły i niewielkie domki z mocno dociskającymi do ziemi dachami i wszystko jest drewniane, tak? Więc ten Żywiec jest, jawi się w tych wszystkich książkach, które, może nie wszystkich, ale na pewno w tych, które przeglądaliśmy, jako niewielkie miasteczko na głębokiej prowincji, które ma swój urok bardzo, bardzo szczególny. Również informacja na temat, bardzo ciekawa, na temat funkcjonowania towarzystw sportowych, w tym Towarzystwa Sportowego Sokół, więc wszyscy miłośnicy historii przedwojennej i Sokoły, reaktywacja jest, towarzystwa funkcjonują, choćby w Międzygrodzie Piaskim, w Czernichowie, więc pewnie i dla miłośników tych form stowarzyszeń to również jest cenna pozycja, bo warto to przejrzeć i zobaczyć, co ciekawego Jacek Kachel wynalazł na ten temat. Każda strona to zdjęcie. Każda strona to rycina. Zdjęcie jest dużo. Bardzo fajnie dobrane. Tak. Strona 82. Dworcowe pożegnania, czyli w obliczu wojny narodowe spory milkną. Napięte polsko-niemieckie relacje uległy zmianie wraz z wybuchem wojny. Mówimy o I wojnie światowej. Polacy zaczęli przygotowywać się do wstąpienia do legionów, a dworce znów stały się wyjątkowymi miejscami. 25 sierpnia 1914 roku w Żywcu nastąpiło podniosłe pożegnanie sokołów oraz ochotników, którzy po kilku dniach przygotowań i ćwiczeń wyruszyli do walki. Po nabożeństwie w kościele parafialnym 182 przyszłych legionistów zebrało się w gmachu Sokoła i stamtąd w uroczystym pochodzie wyruszyło na rynek. Tam udzielił im błogosławieństwa ksiądz proboszcz Sadkę, a następnie zostali pożegnani przez marszałka powiatowego Wiktora Idzińskiego. Odjeżdżającym na wojnę Antoni Mierawski zadedykował wiersz Batory pod Pskowem, który sam wygłosił, gdy kompania stała przed wagonami na dworcu kolejowym w Żywcu przy obrazie Jana Matejki. Dalej opis szczegółowy pożegnania, w tym udział i przybycie arcyksięcia Stefana Habsburga z żoną i całą rodziną. Zatytułowany zresztą był, że arcyksiąże dostojnym właścicielem Żywca w tym opisie. I byli również w tym gronie, jak to zostało nazwane, Hieronimowie Radziwiłłowie z Balic, czyli córka arcyksięcia Habsburga ze swoim mężem, ale również druga wydana za Czartoryskiego. I świetne zdjęcie ilustrujące ten moment, kiedy faktycznie arcyksiąże rozmawia z przyszłymi legionistami. Nastrój był niesłychanie podniosły i rozrzewniający. Gdy pociąg ruszył, orkiestra zagrała Jeszcze Polska nie zginęła, publiczność uchyliła kapeluszy. Arcyksiąże stał na baczność i salutował odjeżdżającym żołnierzom polskim. Przypominam, że mamy rok 1914, to jeszcze jest cały czas specyficzny układ, to jeszcze nie jest moment, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, bo to nastąpiło w roku 1918, arcyksiąże jest Austriakiem, ale jednak te relacje były bardzo mocno osadzone w kontekście lokalnym i już pojawiają się wtedy oznaki tego, co nastąpi jakiś czas później na okoliczność II wojny, kiedy rodzina Habsburgów zrezygnowała z przywilejów wynikłych z faktu bycia Austriakami, ale to inna książka, inna opowieść i inny czas. Rozdział pod tytułem Kolej i robotnicy również bardzo interesujący, zwłaszcza, że jeśli spojrzycie Państwo na specyfikę Zabłocia, specyfikę Węgierskiej Górki i specyfikę Bielska, to rozwój kolei dzieje się równolegle do dynamicznego rozwoju industrializacji, a tym samym klasa robotnicza się pojawia. Tak? Pojawia się klasa robotnicza i to są zmiany w strukturze społecznej bardzo istotne. Od pojawienia się mieszczaństwa jako takiego, to jest drugi tak ważny proces dziejowy, który powodował, że pojawiła się nowa klasa społeczna, która ma bardzo określony system spędzania czasu, bardzo określony system zarobkowania. Tworzy się nowa jakość społeczna i potężna siła.
5: Kolej dawała szansę do rozwoju danych miejscowości, bo po pierwsze tą drogą dostarczano surowce, dostarczano maszyny, powstawały fabryki. W tych fabrykach ktoś musiał pracować, stąd ta nowa siła, czyli klasa, tak zwana klasa robotnicza, która po prostu stawała się takim rdzeniem miasta.
4: Czy rdzeniem, tu bym polemizowała, ale na pewno wyłania się nowa jakość i istotne zasilanie, to bez dwóch zdań. Ale posłuchajcie Państwo, jak to funkcjonowało, jakie były początki, bo zanim klasa robotnicza ukonstytuowała się i zaczęła domagać się swoich praw, wykorzystując m.in. takie narzędzia jak strajki, to na początku faktycznie była to grupa bardzo mocno wyzyskiwana. Tak? Niewielkie kompetencje, brak zaplecza w postaci wsparcia prawnego i po prostu człowiek, jeśli mógł pracować, to przeżył, jeśli nie, to kończyło się zwykle jego życie w sposób tragiczny. Krótki fragment. Biedni robotnicy musieli piechotą dojść do Żywca i tu dopiero znalazł się mądrzejszy urzędnik ruchu, który uznał bilety za ważne i następnym pociągiem wyprawił robotników do Bielska. To jakaś sytuacja, o której Państwo możecie przeczytać na stronie 89, która nastąpiła na kolei. Robotnicy, oprócz mitręgi i trudu odbywania drogi pieszo do Żywca, stracili 3 godziny czasu w fabryce, które im z płacy wytrącono. To była klasa, która długo domagała się swoich praw, w końcu to się stało, ale przeczytajcie Państwo, bo to jest bardzo szczególny moment. Ten początek, pierwsza, druga dekada XX wieku, a wcześniej końcówka wieku XIX, to jak ziemia obiecana. Tak, jeśli zobaczycie Państwo, przypomnijcie sobie Ziemię obiecaną, czy to w formie książki, jest to jeden z najlepszych reportaży historycznych w polskiej literaturze, ale również film bardzo dobry. To faktycznie dobrze rzuca światło na to, z czym zmagali się robotnicy pracujący w zakładach, czy w Żywcu, Zabłociu, czy...
5: To było bardzo podobne, bo też powstawały tam te same fabryki włókiennicze, na bardzo podobnych zasadach.
4: Tak. Mogłabym Państwu, podobnie jak wcześniejsze książki, przeczytać tę książkę w całości, ale na to czasu niestety nie mamy. Szkoda. Jest wzmianka o Łodygowicach. W zasadzie każda miejscowość, która wiąże się z kwestią kolei w Galicji Zachodniej i w okolicach, jest tutaj wzmiankowana. Możecie Państwo znaleźć zdjęcia, możecie Państwo znaleźć miejsca, które kojarzycie w takiej formie, bo część budynków przetrwała, a część całkowicie zmieniła swój kształt, porządek i przeznaczenie. Końcówka to wzmianki z prasy na temat wypadków kolejowych. Również niestety, ale ciekawe, tak? Pisze autor na przykład, i przeczytam tylko jeden fragment. Kolei północnej nie omijały nieszczęśliwe wypadki. Fatum ciążyło nad dworcem w Żywcu. W listopadzie 1905 roku na stacji doszło do zgniecenia mężczyzny przez wagon. Dostał się konduktor Jan Liwacz, słuchaj, między pufry dwóch wagonów i został zgnieciony na śmierć. Zachodzi tu nieszczęśliwy wypadek, aczkolwiek kilka gazet podało, jakoby wzmiankowany konduktor był pijany. I dalej opowieść o kolejnym wypadku, 3 lata później, kolejny miesiąc później. Czytajcie Państwo. To był kawał pracy, ja jestem zachwycona tą książką. Zachwycona, że można o historii lokalnej pisać w tak interesujący sposób, ale żeby pisać w tak interesujący sposób, trzeba mieć gigantyczną wiedzę i autor bez wątpienia na ten temat tą wiedzę ma. Zatem polecam serdecznie książkę Galicję na torach, czyli Kolejowa historia Podbeskidzia. Autorem książki jest Jacek Kachel. Książka wydana przez Dom Wydawniczy Księży Młyn w Łodzi w 2013 roku. Pięknie ilustrowana, szyta, twarda okładka. Kapitalna rzecz na prezent dla samego siebie również. Polecam serdecznie. Anna Barabasz, Żywiecka Fundacja Rozwoju.
2: SK Beskidy.

0: Witam wszystkich, którzy mnie posłuchają. Dzisiaj z panią Marią Grzegorek wybrałyśmy się do pana Mariana z Justyny. Chcemy go popytać o dawne kosowanie. Dowiemy się, jako się klepowało kosę, co to była babka, jako się robowało powrzosła, cymlało mąkę. Posłuchajcie, to się więcej dowiecie o dawnych łobrządkach i zwykach. Pytam pięknie.
1: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej, realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwara.muzyka@gmail.com.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Znajdujemy się w Juszczynie u pana Mariana Ciućki. Pan jest urodzony tu w Juszczynie?
2: Tak.
0: Napytała, co jest ku sobie panią Marysię Grzegorek, bo to jest rodowito juszczynianka.
2: Nie pamiętam, jak ja się rodził.
3: No wiadomo.
0: No właśnie. Chciała dzisiejszy temat taki poruszyć, który trochę pamiętam, ale tak dokładnie nie wiem, bo jeszcze pamiętam posowanie tych wszystkich polan i tak dalej, ale wiem, że to pan powie tak, jak było. Jako to było z tym kosynim? Bo pan się tu urodził, pan chodził do szkoły i został pan na roli, tak?
2: No
0: to wszystko pan będzie wiedział, jako się to od początku do końca gospodarzyło, a najbardziej o tym kosyniu mnie interesuje. Jako się to ryktowało, bo wiadomo, że każda chyba ziemi była w zocy, nie? W poszanowaniu, no to się wszystko polane, niepolane kosiło.
2: No wszystko.
0: Co najpierw trzeba było zrobić?
2: No co?
3: Bo jak to ze sklepu kosa, jaki to przyrządek trzeba?
2: No i kosa, no kosa klapało się różnie. W chałupie to był gnota, jak się nazywało, jest babka. Babkę mu mogę wam pokazać, jak to.
0: Ja jeszcze pamiętam babkę.
3: I z czego ta babka była?
2: No to jest twardy metal resoru. I to wyklepał, abyś wyciął, no kławolce nie na tym, bo musiałeś pić, żeby do tego gnotka bić. Jak się klepało, żeby wyciągało się z nią, to ten rząd, żeby to nazwało, nie?
3: Musiało być cienko na tym rządzie i tak równiczko, nie żeby była w ząbki.
2: Kłosyś nie wyklepał naraz. Jedzie się 10 cm, wraca się.
0: A ja pamiętam dźwięk klepania tej kłosy, że to było rozuderzone i jeszcze się odbiło.
2: Mówił, wyklepał ząbku, nie dłużę, bo na się nie było.
3: Tak,
2: A jak się słona tam na polach?
3: Na skuciole?
2: Na skuciole, to trzeba mieć wiekna polem jak żyletka.
3: Jak coś nie miał dobrej kosy, to ci ślizgała i nic nie
2: było. I na gnotku to się klepało w hołdzie, nie? A jak zajszedł kłosić na cały dzień, nie? A na skolicy, powiem nie, to gnotka nie wziął ze sobą. Jak było bij, i biło się do tego dnia. Babka się brała tym. Aba był tak zwany kłacik. To jest kawałek drewna zrobione, tak żeby pomiędzy innymi wychodził. Płyty były zwinane i spis był taki. I babka była z tym wito, do babka zajrzała.
0: Ale brusić też się brusiło, nie?
2: To się brusiło, co? Ja coś przeszedł. Głoko w stole, że jaki był, nie 20 metrów, tak, u nas, nie, się szło, no to już musiał pociągnąć.
3: No to, że jak z kuciora, bo to trzeba było
2: czyścić.
3: A tu ja bez konicy na cyklu.
2: No co się, bo co się miał, żeś proszę, trafił ci, bo nie, że tam jej, no to już tylko
0: zaszczelało. No. To co, trzeba było mieć przy gaciach ten sólnik, nie?
3: Jak wy to nazywaliście?
2: No sólnik, to jest normalne, ogólna ten. To są aj dwa albo są. Nie w tym wiać woda, no i trzeba było, bo suło mazalką
3: to
2: było
3: tak. Nie,
2: musiała być mazalka.
3: A z czego ten sumnik był? Bo u nas był z rogu.
2: No, tak. To były one kupione są w tym, ale z rogi były.
3: Były te
2: pierce,
3: były z rogu, nie?
2: No, to takie, dzięki, to z byka, róg.
3: Taki do byka, taki fajny.
2: Byka, ucięty od góry.
3: No.
2: I ten śpis zostawiony, tak żeby na łosełka.
3: No blazła, część łosełki wystawała, nie musiała tam łosełka.
0: A łosełka była z czego?
2: To łosełka i musiała być kupną.
3: A jak coś mi nie było?
2: Ja też szukał kamienia.
3: Kamienia, tak.
2: Kamienia i... A najlepsze kamienie były wstępne. No. Tam taki łup z tych kamieni się wyłupane.
3: Aha, kamienie,
2: tak z tych skał.
3: No i to się fajnie wtedy
2: ładuje. To trzeba było później na szmirgu fajnie wyciąć, tak wykorygować. I to się nawet lepiej kłosa tym było, bo ona nie zdzierała.
3: Nie zdzierała taka
2: tego, była, tego żaliba.
3: No delikatnie jest ona to była. Gładziła bardziej.
2: No.
3: No a powiedz mi, a jak zejść kosić zyto, to ktoś musiał mieć w tej kłosy jest.
2: No łobuzek.
0: Słoboncega. Druta był, albo z jakiegoś...
2: Druta był, ale albo brało się ze smeracka gałązkę taką fajną.
0: Długą. Giętką.
2: Giętką. Słynę chociaż ciągło, bo też surowo musiała być. A potem na uspła to... Ta była nawet do jesieni.
3: Tak, jeszcze się położył.
2: Ale nie złomał to.
3: Gwarkowska była no lepsza.
2: No to jest, lepsza to było niż drut.
3: Tak, tak.
2: Drut był cienki i na tym drut się łowijało.
3: No ale też łowiją drut też, jako to łowie albo co, no. Łowiją też.
0: Jak ale łowiją. Trzeba powiedzieć, po co był ten obłączek.
2: No obłączek był po to, że jak zaś kościół robił zamach zboża, bo się zboża łedła w sadu, że tam, dzisiaj tak. Ze zboża się układało.
3: Równiuśko wtedy nie mrawiło się.
2: Nie mrawiłeś, a psiano było to tak.
3: No, baba była piękna i można było odbierać fajnie.
2: Tak, i to
3: znaczy, piękny snopek.
2: Jak ktoś umiał głosić zboże, bo nie wszyscy umieli. Ja wszyscy to tam mrawił w lewo, w prawo, wie? No, no. A to trzeba tak pięknie układać, jak się układał, za te kuracka były. Psuły baby, to i nie wziąłeś
3: porwusy.
2: I to miały ściągało. Łowiec był miękki, z nim się dobrze wiązało.
3: Dopiero przy łuceniu się robiło potrusła, to się kręciło już.
0: A ja z dzieciństwa pamiętam, że się robiło, to przekręcało się za kłosy,
3: tak.
0: I rozdwojało się, no, no. To było powrzusło, jak było no, przeżycie, no. To jednym tym, nie trzeba było tego rozdwajać, bo takie było
3: zależy,
0: długie.
3: Zależy jaki zaś chciała grube snopek.
2: Łapecki.
3: No. Jakie grube łapecki.
2: Ktoś wziął zaś. Ściubel tak o te dobą stalanie i wyciągnął za dwie ściubkę i dość łowinę tak,
3: tak no.
2: Za cudkę,
3: no.
2: Nie? I z więcej głos połowy i zemia no.
0: Aha.
3: To jest tak poznane.
2: No to jest po raz
3: bo to tego jaki wielki snopek coś chciała.
2: No.
3: Jak trzeba więc

0: Nie wiem.
1: No to jest...
0: Za starym szpitalem.
1: No za szpitalem, jak teraz jest tork, z całego placu dzisiaj w jednogłowie nie
0: mieszkało. Z całego placu, bo jednemu to by
1: się... Wtedy sobie babę i...
2: Tak samo jak młoto wozili, to też wszystkim z placu,
0: no,
2: nie?
0: No, no.
2: Jestem się przypomniało takie określenie ze szybkości na ścianę.
0: A, na ścianę.
1: Wiem.
0: No.
2: To,
0: no.
2: Je, to jak się
0: to kosiło znaczy,
1: z wozę... To się zbłoże na ścianę. Czyli? I na ścianę łeb jest, jak się kosiły, to my kosili na podróż. Normalnie.
0: Bo był krótki.
1: Bo był krótki.
2: Ale każdy miał swoją rolę. Jeden był, co kosił zbóże, tak? Zanim szła...
1: A zbóże, jak miałeś żyto i cieprzynicę, ktoś nie kosił na... tylko na ścianę.
2: Na ścianę, bo reszta, co rosła, była ścianą, nie?
0: No, tak czyli sobie... leżało na tym zbóżu nieskoszonym.
1: Nieskoszony. On ja też skosił, to leży, nie brało się syrów do kokosu, żeby to było docięte. I ono leża stałe stojące na ten, lekutko
0: pochylone. Tak.
1: Za ta baba nie zbierała za ziemię, zgięta, to na pula za stojące
0: no.
1: I wiązała. Nie?
2: No dobra, to wiemy na pokos, na ścianę, a wróćmy do kosynia właśnie polany cytrowy, bo to kosiarze jeden za drugim set.
1: No tak.
2: To się brało sąsiadów, tak?
1: Nie, ileś nosów
0: za sobą. Albo byli synowie, to wszyscy spojrzeli.
1: Trzech. Szpierek do stu był, no, tam ze stali ładnie. My tam dostali w tej stodole.
2: Na stolu żeście tam...
1: No pewnie, bo...
2: To kiela tam żeście mieli tych arów, coście to musieli na noc zostać, boście no się nie wyrobili
1: nie, dzień? Bo lepiej się nam słowo... Albo się słowo czwarte im schopy rano, nie? No to się wysłał tam na piątą, godzinę trzeba iść. Albo my wolili z Jankiem iść wieco.
0: A jak żeście hejkali?
1: No, bo tam...
0: Dawali płatu!
1: No i z drugiej strony z Bagory zaś baby grabiły się.
0: No, no, no.
1: Jakby hajkali, to one od zew dawały.
2: One wyskały zaś, nie?
1: Tak, no i to tak.
2: To było wesoło.
1: Tam było więcej ludzi, jak uchałby to jakby czasu, nie?
0: Ale powiedz, czy to nie była uciecha iść tam kosić tą bolanę.
1: No, durajka tu jak ze wyszedł, bo nie było, nie? Cała durajka, to wszystko ludzie kosili
0: grabili. Kosili, hajkali, no. Śpiewali.
2: To durajka jest za lizojką, nie?
1: No jak wychodzi z wyczesconej,
0: no.
1: My to nazywamy na wyczesconej.
0: No, no, no.
1: No jak?
2: Ale na lizojka, durajka, wyczesconej.
1: No bo durajka to byli...
0: Ale lizoj to było nazwisko.
2: Tak? Mhm. No to durajka też było nazwisko.
1: Tak, duraj byłem.
0: Będę się od dyndysów. Będę się od dyndysów. A rębio od tego, że tam rąbali, to rębio.
1: No to też...
2: Do rębie, no.
0: Do rębie.
1: A gwarane dostał tata.
0: Na przegib, czyli już tam się przegibało na drugą stronę, na haberku.

0: polanek. To była strasznie fajne wiano, jak dziewka dostała polanę. To już była taka uciera.
1: No ale na polanie rosła skuciora.
0: No nie kładzie, jak ponowozili troskę, ty tam gnoja łoskidali.
1: No bo to we wszystkim chodziło o to, żeby więcej na zimę przysporzyć tak, tego tak, siana,
0: a
1: tak?
0: No ty łaki kosili. A ty nawet na pola tak ziomniaki sadzowali. Bo zwierza było mało, bo ludzie rocznikowali. Mało co tam zwierza było.
2: Mama ważyła chłopie. Kłeś sobie na zjednanek, bo mają chłopcy, no. A nie wszyscy ci chłopcy kupiali.
0: No, no,
2: u nich porady nie umieli kusić za
0: no, bo to jest... No to czali, bo skuciony umie.
2: No, to miała tam chłopów zjednany, to im trzeba łobio wynie. No, jak wynieśli ten łobio, u nich na pierwszą skłosili, łobio zjedli i puścili ku chołpie. I to była wypłatanie, mama na plecach...
0: No, a
2: oni były chłopy te zjedli.
0: No pewnie, no, ale to tak było. No,
2: chleb się wzięło, jak się no, mama upiekła. Na plecach do tego, tam jakąś kiełbasę, co się wzięło. No i te twoje, oni wystarczyły.
0: No pewnie.
1: Albo
0: no.
1: Maślonkę też brali, nie?
0: No tam... Co bądź brali?
1: No. Herbotkę.
0: No. Tyle co brali.
1: To no. Wszystko
0: tak, pożywne. To, no to było tak, kto był biedniejszy, to brał, co miał. Żeby cię głosili.
2: Teraz chcę ci powiedzieć więcej, bo tam z Jankiem płosili. Spali, no. No i dobra, cześć, herbata się już napijemy i studnie wyrwały się mu wiaderko. I tamtej źródła były koło nos i tam mi wkładają tył, tą wiaderko. No i dobra, nabrał tej ziemi z tego wydełka, dołga aniela wlała, za chwilę się woda tak chodziła, tak trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr do tej głowy. No.
1: Uważam z konikami?
2: Z konikami, no bo jako dawno trzeba było, nie? A to też przy świecę wyzielili.
1: Nie trzeba było i Jaberko naprawić.
0: Ale jak parzyła ziemniaki, to popom od razu jajka też do ziemniaków przysła i parzyła ziemniaka. No ale nikt nie umarł. Nie.
1: No i co, baby oszczepały i co, przysypały?
2: No i potem trzeba iść w głowie, czasami było tak, że na drugi dzień się skło przewrócić, grabić, bo to
0: na polanach pięknie skło, bardzo prędko. Wystarczyło przewrócić już wieczór,
1: bo nie było gęste chyba te
0: Takie intro trowa.

0: dorosła. Ja była piękna, no to potem krowę wygnali. Konicynka urosła, ale u nas do kosynią się nie nadawał. To była młoda. Ale też trzeba było wazować, bo by krowę łezdyło. Długo tak. Też się nie pasło. Na chwilę płapazika na trój.
1: I nie rano.
0: I nie rano było.
1: Zrosło mnie.
0: Z pająkami.
1: Za to łazło.
0: No bo tak to łezdyno krowę, bo to młodzieńko.
2: Ale to ino konicyna miała chyba takie coś.
0: Konicyna miała takie właściwości.
2: No i też z trawą było tak, że jak za czas zwieźli, bo nie do susunę, to to mogło łodrzyć, nie? Jak to nazywali na sąsiedku?
0: Mogło się zapalić.
1: Zaparzyło
0: się i zapaliło się.
1: Jak włożyła rękę, wilgę to była taka gorąca, jakby
0: nie wytrzymałaś, nie wytrzymałaś i kurzyło się normalnie, bo trafiła się zapalić. Azot, który był zbity na kupę, oto azot tu jest dużo, jest taki zielony. Spaliła się, normalnie się to doła spaliła.
1: Płada do wasiadu.
0: Ta soliny,
1: żeby to się soliło.
0: Jak było wilgłe, to solili.
2: Tak? No, to żeby sól wciągła?
0: Za, no zabezpieczą to jest
1: wszystko. Na sopie jakby dawać, bo trzeba ci się dawało na sopę na prawie.
0: No.
2: Nie to jest azot.

0: A do zjedzenia, nie żeby potem chłodzimy.
1: No, a zaś do wyścielania ciemników to zjedzło.
0: Łowsiano, nie? Bo teraz była zdrowotna.
2: Jak?
0: A jak się robiło majki? Po takim okresie, co się kłosowało z bozo i kopało ziemniaki?
2: Majkę to była tak. Jak my skończyłeś na to zboża, nie? I obociłeś, a my włociły, jak jeździli maszyny po chałupach.
1: No bacza, bo
2: bacza, bo na puchty. Nie było tak tych ludzi, że my jechali do Mądrala.
1: Tak.
2: Na tym to stra, albo się, jak się z pola przywiedło, to się wcisło jarzębinę, koja go spawą z niej, łańcuszek, tam się wcisło do tego, bo tu jest bozłe stawę. Że nie można polu nic.
1: No, że jest moc bezprzątane.
2: To przeważnie to dawali do zbóż.
1: No do
2: zbóż. Do zbóż.
1: No bo zbóż one woźniejsze.
2: No bo tam siano to tam. Pierwsze siano w pobliżu.
1: Siano krowy zjadły.

0: ty na
1: no
0: taki...
1: i młynek, ty, ja ile się do chłopcy tu namleli, to zawsze spalisz, a nie dawnie, bo nie było tego takie.
0: No, no pewnie, że
1: ta babka ci dała już tam z błędza przyniosła i się wygadali, mleć, bo radość trzeba mieć.
0: No pewnie gotowe, żeby było w czasie.
1: No, i to był kamień jeden, no, taka była łabręcz, no. Na tym drugi kamień. I jak się dawało sufit?
0: No, tam musiał być młyńco.
1: Młyńco i tam był przypięty na to, że on tam był w jednym miejscu, które jest kręcony tam do tamtu. I tu się go obracało i to się mleło. I ta bąka była tak fajnie, że ci zaszła z złotym bankiem, nie? No ale potem były pracowne, były te cita, nie?
2: No, po to, żeby to było.
1: Żeby
0: łotem się przesiało.
1: Ja tej dłużej heblował, to ta bąka była drobnica. No tam ci oddzielał, pierwszy mąkę i drugą mąkę.
0: Rozumiesz mnie.
1: A tam te kołupy odleciały, co w trzecim
0: dół,
1: a to były na kostki.
0: Powiedzieli mi ci do torty.
1: No i widzisz, sobie urobił się, ugonił, jest coś postaci, ile tu zabaw było.
0: No pewnie, nie?
1: Uliszło się na zabawy.
2: Ale meble wynosili wtedy?
0: A kata meble, uabijali
1: pokój
0: o kredensy.
1: Była jeden pokój, a kuchnie były duże.
0: Ale też nie było tych mebli. Ile z tych mebli było? Gdzie?
1: Stół
0: w rogu, stoł i stołków też nie było. Zaś takie ławy pod oknami były i tela.
2: To ja

0: chciała pięknie podziękować za
1: to. Ale za co?
0: Co się pan zgodził koło opowiadać.
1: Dziękuję, że chce z panami pogodą.
0: Ja się też cieszymy. Pogodą. Właśnie, bo to jest teraz już mało co spotykane, ta gotka, nie? No.
2: Z Bogiem.
3: Dobra.
0: Z Bogiem, panie Marianie, Bóg zapłodzie z Ceros.
2: Kapocek miała? Miała.
4: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwara.muzyka@gmail.com.
5: Jako mnie babka sztorcowali. Kiezek była małym dziewczęciem, to rada słuchała, kie mi babka bajdurzyli łozmajte ciekawe historie, a opowiadali ich walnie. Na lekie przysła sobota i czasie było braj zaprzątanie chałupy, to ino patrzyła, co by się łobrócił napięcie i zniknej babce z łoców, bo byli strasznie śporni. Szybko z tej robocie musieli wtrąknąć swoje trzy gruse. Kiezek wycierała kredens, to naprzód wiedziała, co bąkną. Na przycisk za tą ścierkę, bo ino brudło zmazo. Na bo zamiatoj miejsce w miejsce, bo taki zamiatani to łozadek łozbi. I cały co strąfkała, zamiast patrzy i plecień o kopytek, za które się wzięła. Ino patrzyła spod okularów, co kto robi, żeby mu co przygodaj. No taką już mieli naturę. Godali ze mnie zodyn chłop nie weźmie, kie uwidzi jako się niemraworusom przy robocie. Roz, babka z dziadkiem pojechali do ciotki Bruni, ze chłoro. I przykazali mi, co fałpie ma być wyprzątane na glanc. No ale się zrobiło cichuśko fałpie, kie ich nie było. Wzięłam się do roboty, no ale cego się nie chyciła, to mi się przybocało, co godali babka. Pomyła czopy, wyglajcowała kredens w kuchni, ja ze się świecił, a potem wzięłam się za podłogi. Myślała kse w duchu, ze mi to prząta mi dość prędko idzie i chłopa to ja se na mój dusiu prędko znojdę. Ciekawe, jako się grajfali babka z robotą, ze takiego sykownego dziadka mają. Uwinęła się sprzątaniem, wyniesła popiół, naniesła drzewa, napoliła w szporchecie, jestek napiekła blinków na kwaśnym mleku, bo ich babka strasznie radzi mają. Ciekawość, co będą godajkie przyjdą. Może choć raz mnie pokwolą, tak sykowno, no ale mogliby się hadaj, bo mi się już za nimi cni. Kie się dokulali ku chałupie i babka wleźli do kuchni, to jaze im dych zaparło. Łocy wybliscyli, ze wsyndy się jaze świeci tak cyściuśko. Jo stoła i cekała, co będą godaj. A oni skłocyli ku mnie, wycałowali, a kie uwidzieli jeszcze napiecone blinki i łogi w szporchecie, tak wyciągli z chusteczki walnego grusa i wciśli mi do ręki. Jeszcze obiecali, za już mnie nie będą sztorcować, bo wszystko syków nie robię. I co wiecór mi będą bajdurzy i łozmaj te historie. A ja pomyślała kse w duchu, że to prawda, co mi zowdy godali. Że nauka w las nie idzie, a cego się naucys, to ci woda nie zabierze. Hej.
6: SK Beskidy News.
7: Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteśmy w gminie Łękawice. Rozmawiamy z wójtem, panem Tadeuszem Tomiczkiem. Witam serdecznie, panie wójcie. Rok szkolny za pasem. Dzieciaki pakują tornistry, a wy przygotowaliście pewnie placówki. Co udało się zrobić?
8: Witam państwa bardzo serdecznie. Okres wakacji, w ogóle okres tego roku, jeśli chodzi o placówki oświatowe, dla nas był bardzo wytężony. Z tego względu, że w Kocierzu Moszczanickim była głęboka termomodernizacja budynku. Od wymiany okien, poprzez wymianę części pokrycia dachu, docieplenie stropu, docieplenie budynku, wymianę źródła ciepła. Także tam placówka przeszła głęboką termomodernizację. To trwało od ubiegłego roku i zakończyło się końcem sierpnia tego roku. Także to był taki projekt realizowany wspólnie z termomodernizacją części budynku Zespołu Szkół w Łękawicy. I tu koszt był około 3 600 000. Środki pochodzą z środków unijnych, dedykowane przez Urząd Marszałkowski. W ramach konkursu otrzymała gmina te pieniądze, wkład własny Urzędu Gminy, no i dzięki temu mogliśmy zrobić tak piękny remont. Natomiast placówka w Okrajniku w tym roku były to tylko bieżące remonty, gdyż tydzień temu okazało się, że z Narodowego Funduszu otrzymaliśmy środki finansowe na termomodernizację tej placówki i prace na pewno rozpoczną się w przyszłym roku. Również głęboka termomodernizacja, bo zarówno docieplenie okna, źródło ciepła, jak również taka bardzo fajna rzecz, która powstanie, to będzie dobudowa świetlicy. Tego chyba oczekiwali mieszkańcy. Bo tutaj akurat była grupa mieszkańców, byli radni, którzy zwrócili się z prośbą, czy jest w ogóle możliwość dobudowa świetlicy przy tej placówce oświatowej. Uzyskaliśmy środki finansowe, tam również będzie termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych w części, jak również budynku komunalnego w Łysinie i wartość tego projektu to jest około 5 200 000. Wszystko razem. I te prace planowane są rozpoczęcie w przyszłym roku. Kalendarzowym, nie szkolnym. Tylko w przyszłym roku kalendarzowym. Także jeśli to ukończymy, to wszystkie placówki na terenie gminy oświatowe będą termomodernizowane, piękne, z dobrym źródłem ciepła i wydaje mi się, że zarówno kadra pedagogiczna, jak i uczniowie będą mogli spędzać rok szkolny w miłej atmosferze.
7: To jeśli chodzi o szkołę, a teraz kolejny ważny temat to kwestia inwestycji w drogi. To oczywiście mieszkańców najbardziej interesuje, czy dziury będą połatane, czy drogi nowe powstaną, czy jakieś duże remonty się planują. Co udało się zrobić i co planujecie w najbliższych miesiącach?
8: Szanowni Państwo, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, to w tym momencie bieżące jakby łatanie tak zwanych przysłowiowych dziur zostało wykonane. W tym momencie mamy prace związane z budową wodociągu gminnego w Łękawicy, również z odbudową nawierzchni asfaltowej. Natomiast w najbliższym czasie będzie ogłoszony przetarg na modernizację i remont dróg gminnych. Zobaczymy, jak ukształtują się ceny i na ile, że tak powiem, będziemy mogli tych dróg, ulic wyremontować. Natomiast również mamy otrzymane dofinansowanie na budowę chodnika wraz z modernizacją drogi powiatowej ulica Krakowska w kierunku Gilowic. To jest też taki odcinek chodnika w Łękawicy, którego brakuje. I otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach ze środków zewnętrznych. Trudno powiedzieć, ile mamy stricto na tą drogę, bo tam dofinansowanie jest w wysokości około 3,5 miliona, ale to jest też skupisko takich zadań, gdzie będą też realizowane budowa kanalizacji, budowa zbiornika na wodę pitną i w tym jest również budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową chodnika. Poprawi oczywiście komfort życia mieszkańcom, jak również bezpieczeństwo. To jest przede wszystkim najważniejsze, zarówno dla pieszych, jak i dla tych, którzy uczestniczą w ruchu kołowym.
7: Już Pan wspomniał o wodociągach i inwestycjach, bo coraz częściej mówi się tutaj na Żywiecczyźnie, że problem wody, szczególnie w sezonie wakacyjnym, jest problemem coraz bardziej dotykającym tu mieszkańców, więc ta inwestycja w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną jest bardzo ważna. No ale także zbiorniki wody, źródła wody i tak dalej, to wszystko to są duże inwestycje pochłaniające duże pieniądze, no i bez dotacji ze środków zewnętrznych zrobić się tego nie da. Jak to wygląda u Was?
8: Dokładnie, Szanowni Państwo, inwestycje to są, które sięgają milionów. Milionów, milionów. W tym momencie otrzymaliśmy również dofinansowanie na modernizację, drugi etap naszej oczyszczalni ścieków z Narodowego Funduszu. To jest rząd wielkości 9 milionów. Jeśli nie byłoby środków zewnętrznych, chyba żaden samorząd nie byłby w stanie realizować takich zadań, bo małe samorządy realizują zadania, tak jak ja mówię, 9-10 milionów. Duże samorządy realizują dużo większe inwestycje. I też na pewno wkład własny muszą pokryć, natomiast jestem pewien, że nie byłoby ich stać na realizację całości z własnego budżetu. Także my w najbliższym czasie na pewno zmierzymy się z modernizacją, czyli drugim etapem modernizacji oczyszczalni ścieków w Łękawicy. Również, tak jak wspomniałem, dostaliśmy środki zewnętrzne na budowę trzeciego zbiornika wody pitnej. Tak jak pani redaktor podkreśliła, to jest takie naprawdę kluczowe przedsięwzięcie z tego względu, że w tym okresie letnim, ten ruch w szczególności to pokazał, ta susza, która panuje, można powiedzieć, od wiosny. Jest na tyle poważna, że mamy ogromny pobór wody z naszych zbiorników gminnych, gdyż spotykamy się z coraz częstszą informacją, że takie indywidualne studnie po prostu mieszkańcom wysychają i wszyscy się przełączają na naszą wodę gminną, więc my musimy też tą wodę nagromadzić i mieszkańcom dostarczyć. Wszyscy liczą, że zacznie padać i sytuacja się uspokoi, ale też cieszymy się z tego względu, że mamy te pieniądze, będziemy mogli to zadanie zrealizować i w jakimś stopniu oczywiście zabezpieczyć mieszkańców.
7: A trzeba dodać jeszcze to, że tu są inwestycje o tyle trudne, że to jest teren górzysty. I to nie jest tak prosto, tak jak gdzieś tam namazał w szuch. Moi ludzie, w takim razie jeszcze, bo mówiliśmy o wodociągach, o drogach, o szkołach. Jakie ważne dla Pana inwestycje są planowane, albo ma Pan w zamyśle?
8: Szanowni Państwo, te inwestycje, które mam w zamyśle, to może nie będę zdradzał, bo, że tak powiem, mam dwie bardzo fajne rzeczy, ale oczywiście trzeba wystartować w konkursie i trzeba ten konkurs wygrać, więc szczegóły zostawię dla siebie, a jeśli pani redaktor pozwoli, to w późniejszym czasie, jak już konkurs będzie rozstrzygnięty, się pochwalę. Natomiast, drodzy Państwo, jeśli chodzi o kolejne inwestycje czy o kolejne zakupy, to jest obrona cywilna. Mamy bardzo duże środki finansowe, które otrzymaliśmy na zakup agregatów, na zakup koparki, zakup tych elementów, które w sytuacji kryzysowej pomogą gminie funkcjonować. Bo są różnego rodzaju zdarzenia, są powodzie, są wichury, są jakieś podtopienia, zalania, więc tutaj wsparcie ze strony rządu czy Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach jest bardzo duże. Część tych zadań jest w trakcie realizacji, część będziemy realizować z pewnością do ostatnich dni tego roku. Bo te środki i umowy cały czas spływają i musimy je po prostu wykorzystywać, żeby jak najwięcej zakupów wykonać.
6: SK Beskidy.
3: Mamy dla Was całkiem niezłą lekcję historii, bo opowiemy Wam o umocnieniach, o kilku schronach, które mamy w Węgierskiej Górce. Jeden z nich od niedawna w zasadzie dopiero został wpisany do rejestru zabytków. Z nami dzisiaj Artur Caputa z Muzeum Czynu Zbrojnego Żywiecczyzny. Ta grupa nieraz organizuje tam pokazy, ale przede wszystkim stałą ekspozycję. Zacznijmy od tego, co to za umocnienia, co to za budowle, ile ich mamy?
9: Mamy 5 schronów w rejonie Węgierskiej Górki. To jest linia ciężkich schronów bojowych, budowanych w roku 1939, od końca czerwca 1939. Planowano wybudować 16 tego typu obiektów, które miały stworzyć linię zamykającą przejście doliną rzeki Soły. Ta linia umocnień miała zagrodzić drogę prowadzącą z rejonu Zwardonia, no i później, jak wiadomo, z terenu Słowacji i ułatwiała albo umożliwiała bardzo szybkie przejście nieprzyjaciela w głąb naszego kraju w kierunku na Żywiec, ale można oczywiście się udać na Kraków, no i otwiera to oczywiście nowe możliwości dla nacierających. Ponieważ w naszym dowództwie zdawano sobie sprawę zagrożenia. To wszystko oczywiście wynika z rozwoju sytuacji politycznej na naszej południowej granicy, to znaczy po 15 marca, kiedy przestaje praktycznie już istnieć Czechosłowacja, a powstaje państwo słowackie. No to zagrożenie stało się realne z tego powodu, że Słowacja udostępnia swoje terytorium dla oddziałów niemieckich, jest z nimi związana oczywiście umowami różnymi, są to po prostu sojusznicy w tym momencie III Rzeszy i ta do tej pory w miarę bezpieczna granica południowa wymaga no po prostu umocnienia, obsadzania jej siłami zbrojnymi. No i wymyślono właśnie takie rozwiązanie, aby pozamykać te doliny, którymi nieprzyjaciel może się poruszać w głąb naszego kraju. Z terenu Słowacji i tutaj na Żywiecczyźnie w grę wchodziły dwie doliny, doliny rzeki Soły i dolina rzeki Koszarawy. Obydwie zostały umocnione. Niestety te linie zostały nigdy ukończone. Tak jak mówię, z tych planowanych 16 obiektów w rejonie Węgierskiej Górki udało się wybudować 5, a z planowanych 10 obiektów w rejonie Jeleśni, powiedzmy, chodzi oczywiście o Przyborów i o Krzyżową, tam udało się również wybudować 5 tego typu obiektów. Obiekty w trakcie budowy, bo tak to trzeba powiedzieć, nie do końca wyposażone. Gdyby udało się dokończyć budowę tej linii, na pewno byłby to większa przeszkoda dla nienacierających sił niemieckich, natomiast te właśnie obiekty w budowie, bo tak to trzeba teraz powiedzieć, no jednak jakąś tam rolę swoją odegrały. Oczywiście nie w pełni, ale na tyle, na ile było to możliwe, zostały przez obsadzające te tereny Wojsko Polskie wykorzystane.
3: Gdyby się okazało, że udałoby się dozbroić te obiekty, trochę alternatywna historia, prawda? Ale Czy byłaby szansa na to, żeby Polacy, polscy żołnierze, no rzeczywiście wygrali? Czy siły były po prostu już...
9: No, nie no, cała Węgierska Górka, starcie w rejonie Węgierskiej Górki, ogólnie tutaj na terenie ziemi żywieckiej, to jest jeden z epizodów kampanii 1939 roku. Tutaj na Żywiec to nie był główny kierunek natarcia. Tutaj oczywiście to były siły wiążące, siły nieprzyjaciela, czyli w tym wypadku nasze. Uderzenie tutaj na węgierską grupę 7 Dywizji Piechoty w rejonie Korbielowa również to jedna dywizja niemiecka, trzecia dywizja bakurska. Więc to nie były jakieś wielkie siły, oczywiście cały impet szedł zupełnie w innym kierunku. Zagrożone były skrzydła Armii Kraków, więc przede wszystkim ta bitwa pod Wysoką, oczywiście bitwa pod Pszczyną, porażka naszych wojsk w rejonie Częstochowy. No, to były decydujące momenty, kiedy Armia Kraków musiała opuścić te zajmowane pozycje, aby uniknąć po prostu okrążenia. Nie ma co się tutaj bawić w jakieś alternatywne historie. Wiadomo, że no raczej nie będziemy w stanie w 1939 roku wygrać, czy nawet opóźnić tej klęski wrześniowej z wielu oczywiście przyczyn, głównie politycznych i militarnych. Walczyliśmy z dwoma przeciwnikami w końcu. A można powiedzieć, że z trzema, bo jednak Słowacy również wzięli czynny udział w agresji na nasz kraj, akurat nie na naszym kierunku, tylko na kierunku podtaczańskim. No często się o tym zapomina, ale w sumie Wojsko Polskie walczyło z trzema armiami.
3: Te najbardziej krwawe i te decydujące walki w Węgierskiej Górce, to jaki czas?
9: To jest między 2 a 3 września, w zasadzie to jest kilkadziesiąt godzin, 28 godzin, tak liczymy mniej więcej, kiedy ta główna linia oporu była w bezpośrednim kontakcie z nieprzyjacielem i trwały te najcięższe walki. No i tak jak już wspomniałem, no, Wojsko Polskie z Węgierskiej Górki odeszło na rozkaz. To nie jest tak, że żołnierze Niemcy zdobyli linię, przeszli przez tą linię. Nie, to wynikało właśnie z tej sytuacji na innych odcinkach frontu Armii Kraków, gdzie generał Schilling zarządził wycofanie całej armii w celu uniknięcia po prostu okrążenia. To są właśnie te działania na skrzydłach armii i na tych głównym kierunku śląskim. Więc batalion Berezwecz pod dowództwem majora Czarkowskiego, wykonując rozkaz, opuścił pozycję, wycofując się na wyznaczone nowe miejsce obrony. Natomiast dwie załogi schronu, bo to wiemy, takie są wspomnienia majora Czarkowskiego, czyli schron Włóczęga, gdzie dowodził podporucznik Marian Małkowski, oraz schron Wędrowiec z kapitanem Symikiem jako dowódcą kompanii, no po prostu nie wycofały się, nie otrzymując tego rozkazu najpewniej. Tak samo jak zresztą kilkudziesięciu innych żołnierzy w liniach, którzy po prostu nie wiedzieli, że należy opuścić tę pozycję. No i to skutkowało tą walką późniejszą właśnie przez noc 3 września, przez dzień 3 września, z tym, że no, dla nacierających to już nie był wielki jakiś kłopot, oni po prostu izolowali te punkty oporu, no i po kolei je likwidowali. Tak?
3: Czyli niby epizod, a z drugiej strony tu powiedzmy w naszej lokalnej historii przeszło to wydarzenie, przeszło do historii jako Westerplatte Południa. Do dziś się tak mówi, prawda?
9: No tak, to jest zwrot ukuty przez dziennikarzy jeszcze w latach 80-tych, 70-tych. No ale trzeba pamiętać, że ta wojna roku 39 w większości składa się z takich epizodów. Nie doszło do żadnej wielkiej, rozstrzygającej bitwy. Oczywiście pomijamy tutaj Bzurę, tak, jedyne nasze zdecydowane kontrnatarcie. Natomiast cała ta kampania polska, no, wyglądała w ten sposób. To była wojna manewrowa, można by powiedzieć. To znaczy my musieliśmy cały czas się cofać, aby nie wpaść w okrążenie. Tak to wyglądało. I cała ta wojna wyglądała właśnie w wielu, wielu miejscach, w tysiącach miejsc z takich epizodów.
3: Ale nasi walczyli podobno i już bez amunicji, no nie mieli tych wieżyczek. No,
9: no tak, no walczyli dokąd się dało, tak? Jeżeli kończy się amunicja, a nie ma możliwości uzupełnienia, no to zostają dwa wyjścia, albo czekać na pomoc, albo niestety się poddać. No. Nie było szans na to, aby aby uzyskać jakąkolwiek pomoc dla tych dwóch osamotnionych schronów, które walczyły później 3 września. I po wyczerpaniu wszelkich możliwości dowódcy podejmowali już indywidualne decyzje. Mając oczywiście poległych, mając rannych, nie mając możliwości nawet pomocy tym swoim żołnierzom jakiejkolwiek, bo przecież nie mieli ani wyposażenia medycznego, nawet wody, podstawowych środków ratunkowych, więc jedyną rozsądną decyzją było zakończyć walkę.
3: Panie Arturze, a czy to jest prawda, czy to może taka właśnie ubarwiana co nieco historia, choćby na potrzeby pokazów, które od lat się tam odbywają, organizowane przez Muzeum Czynu Zbrojnego Żywiecczyzny, że właśnie nacierający Niemcy już po kapitulacji, można powiedzieć, tego schronu oddali na swój sposób hołd dowódcy polskiemu?
9: Trudno mi powiedzieć, czy można to tak nazwać, natomiast ze wspomnień kapitana Asenika wiemy, że jeden z dowodzących tutaj wyraził mu swoje uznanie za ten opór, który stawiał wraz ze swoimi żołnierzami. Na ile była to kurtuazja, na ile jakieś faktyczne odczucia tegoż oficera niemieckiego, trudno mi powiedzieć. Kapitan Asenik wspominał o takim fakcie, ale ciężko mi, żeby to był jakiś hołd. Tak, biorąc pod uwagę, że już po zakończeniu walk jednak zginęło jeszcze naszych żołnierzy, tak? Po poddaniu schronu Wędrowiec była taka sytuacja i podobna sytuacja w schronie Włóczęga. Również tam doszło do mordu na już bezbronnym polskim żołnierzu.
3: Panie Arturze, mówimy chyba o najbardziej znanym z tych 5 schronów w Węgierskiej Górce, czyli o Wędrowcu. On od niedawna figuruje w rejestrze zabytków. Szansa dla tego obiektu?
9: No na pewno szansa na to, że zyska ochronę prawną, to znaczy jest to już obiekt zabytkowy, no i podlega tej prawnej ochronie nie tylko jako sam obiekt, ale również jako otoczenie. Czy to jest szansa? No w jakiś sposób na pewno tak, no ale jest to też jakby, można powiedzieć, docenienie wartości tego obiektu dla historii. Nie tylko tu naszej regionalnej, ale dla historii Polski, można powiedzieć. Cała linia oczywiście tych schronów wymaga naszej uwagi, naszej opieki i żeby to po prostu przetrwało dla kolejnych pokoleń.
3: Wy jako muzeum, można powiedzieć, trochę opiekujecie się tym miejscem, ale przede wszystkim organizujecie tam wystawy. W czasie, kiedy można tam zajrzeć, nie ma obostrzeń, przynajmniej jakoś podkręcanych, jest wystawa. Co tam można oglądać?
9: Jest to wystawa w schronie Wędrowiec oczywiście, dokumentująca wydarzenia z tych walk tutaj na ziemi żywieckiej. Co można obejrzeć? No można obejrzeć zdjęcia, dokumenty, wyposażenie, uzbrojenie, umundurowanie żołnierzy Wojska Polskiego. Sam obiekt jest również warty oglądania, sam schron Wędrowiec. Na wystawie staramy się jak najwięcej pokazać takich pamiątek osobistych czy związanych z tymi obrońcami, z żołnierzami Korpusu Obrony Pogranicza, którzy tutaj od 1 września bronili naszych południowych granic. Udało się nam zebrać trochę fotografii, trochę dokumentów o tych ludziach, o ich historii. I cały czas oczywiście liczymy na to, że będą jeszcze napływały do nas te materiały od rodzin tych żołnierzy. No i musimy powiedzieć, że już przez tą naszą działalność te nasze zbiory mocno się wzbogaciły o wiele, wiele cennych informacji.
3: Takie miejsca są właśnie szansą, żeby ta lokalna historia, te lokalne potyczki, być może bez większego znaczenia w takim globalnym jakimś ujęciu, ale właśnie ważne dla lokalnej społeczności, żeby one przetrwały?
9: No, oczywiście, że tak. To jest nie tylko dla lokalnej społeczności, ale przede wszystkim, oczywiście, to są bardzo ważne miejsca, to jest nasza historia, to jest nasza tutaj ziemia i to są przeżycia naszych przodków, krótko mówiąc, co tu dużo mówić. No, trzeba o tą pamięć w jakiś sposób dbać, tak? Te obiekty stały się atrakcją turystyczną gminy, można powiedzieć, i bardzo dobrze, bo im więcej osób będzie je oglądało, będzie zwiedzało, no to tym lepiej. 2 schrony są oczywiście dostępne w tej chwili do zwiedzania, czyli to jest schron Waligóra i schron Wędrowiec. 2 pozostałe jako trwałe ruiny również nadają się do oglądania, do zwiedzania, do zapoznania się nawet z konstrukcją tych obiektów. No i jest to taka cenna lekcja dla zwiedzających, lekcja historii tutaj i lokalnej, ale też no, ogólnopolskiej. Tak jak inne tego typu miejsca w naszym kraju.
3: Wspomniał Pan o czterech schronach. Piąty jest podobno zabudowany po prostu budynkiem mieszkalnym.
9: Tak, to już od wielu, wielu lat na schronie Włóczęga stoi budynek mieszkalny i ten obiekt nie jest dostępny dla zwiedzających.
3: Zawsze w ostatni weekend sierpnia, w ostatni weekend wakacji można było oglądać rekonstrukcję historyczną właśnie tych walk z Węgierskiej Górki. To już drugi rok bez rekonstrukcji, prawda?
9: Tak, tak. Już dwa lata nie odbywa się te widowiska historyczne, no ale zobaczymy, co czas przyniesie i może wrócimy do tematu.
3: No bo te spotkania cieszyły się ogromną popularnością.
9: No, wzbudzały oczywiście zainteresowania i nie narzekaliśmy na brak widzów. Więc tym bardziej myślę, że sprawa jest aktualna i zobaczymy, jak się tutaj nasze wszystkie losy potoczą. Wtedy wrócimy do tematu i być może w przyszłym roku zaprosimy Państwa do Węgierskiej Górki.
3: To jeszcze pytanie, jak dla Was, miłośników historii, rekonstruktorów, ten rok kolejny już z pandemią, jak Wy funkcjonujecie? Mieliście w ogóle możliwość, żeby się spotkać na, no właśnie, choćby takich spotkaniach, takich wydarzeniach jak w Węgierskiej Górce?
9: No tak, były oczywiście takie spotkania, o wiele mniej tych imprez niż w poprzednich latach. Mniej tych imprez, mniej tych spotkań, ale jeżeli chodzi o zainteresowanie turystyczne, no to myślę, że jest na spokojnie na takim samym poziomie jak w poprzednich latach. Być może nawet więcej osób, które nie wyjechały za granicę, zwiedzają nasze tutaj ziemię, naszą ziemię żywiecką, zahaczając też o Węgierską Górkę.
3: Czyli co, czekamy tak naprawdę na kolejny rok, kolejną końcówkę wakacji, no i miejmy nadzieję na spotkanie przy forcie.
9: No myślę, że tak. Trzeba mieć nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
6: SK Beskidy.
10: Po raz kolejny wybieramy się na spacer po Żywiecczyźnie, a może dokładnie po Żywcu, tylko po jego różnych dzielnicach.
11: Anna Barabasz. W zasadzie wyprawa do Moszczanicy miała zupełnie inny charakter niż wszystkie inne wyprawy, bo każda z tych wypraw była nacechowana jakąś dla siebie swoistością. I tutaj doszłyśmy do wniosku, że wykorzystamy ten potencjał, który Moszczanica ma, mianowicie szkołę. I szkoła i Joanna Paciecha z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących była naszą przewodniczką, była naszym kontaktem w Moszczanicy. I z tego wyszło bardzo ciekawe rzeczy, bo zawsze, kiedy pyta się młodzież o recepcję ich otoczenia, rzeczywistości, to oni mówią zupełnie inne rzeczy niż te, których moglibyśmy się spodziewać, choć w kontekście bardzo zbliżonym do tematyki rozmowy. To było zachwycające, jak ciekawie, jak fajnie młodzież reaguje na tą szkołę. To jest, myślę, że dla samej szkoły bardzo cenna informacja. To dobrze, kiedy ludzie dobrze się czują w miejscu, z którym spędzają tak dużo czasu. I mam nadzieję, że uda mi się Państwu przekazać te emocje, które nam się nasunęły od razu po lekturze korespondencji z tą młodzieżą. Moszczanica zatem. To był kolejny punkt naszej wyprawy. Moszczanica. Historia tej osady jest równie długa jak Żywca i Zabłocia. Autobusem linii numer 7 jedziemy najpierw obszarem pod górą, potem przez górę Burgałowską, zwaną bardzo często przez mieszkańców Żywca Bułgarowską. To jest jedno z modelowych przejęzyczeń. I chwilę później wjeżdżamy do Moszczanicy. Po lewej stronie mijamy cmentarz żołnierzy radzieckich, a z kolejnym zakrętem zabytkowy budynek Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu Moszczanicy. Szkoła na tyle mocno jest wpisana w lokalny krajobraz, nie tylko krajobraz Moszczanicy, ale Żywiecczyzny, że często uczniowie pytani, do jakiej chodzisz szkoły albo z jakiej szkoły jesteś, odpowiadają z Moszczanicy i wszystko wiadomo. Dlatego właśnie przewodnikiem po Moszczanicy zostali uczniowie uczennice tej szkoły, a pośredniczką między Mozaiką, czyli nami, a młodzieżą ze szkoły była Joanna Paciecha, która w Moszczanicy jest germanistką. Jak to się stało? Przesłałam Joannie 5 pytań, prosząc, by chętne osoby wypowiedziały się anonimowo. Reakcja była nadspodziewanie duża, byłam tym zachwycona. Ankiety trafiły do Kina Janosik, tam zostały zdeponowane i z Kina Janosik przekazano je mnie. To był kwietniowy, słoneczny wreszcie piątek, taki dobry sygnał, że będzie można fajnie pracować, endorfiny się uwolnią. I czego dowiedziałam się od młodzieży na temat Moszczanicy? Całkiem sporo. Pytanie pierwsze, lokalizujące. Z czym kojarzy się nazwa Moszczanica? I cytaty. O ile mnie pamięć nie myli, nazwa pochodzi od licznych mostów. Pisze jedna z uczennic. Ze spokojnym miejscem, pisze ktoś inny. Ze szkołą, z końmi, z klubem strzeleckim, padają najczęstsze odpowiedzi. Oczywiście kojarzy się również z Pałacem Kępińskich, w którym przebywał Piłsudski w 1934 roku. Co jeszcze? Z czym jeszcze kojarzy się Moszczanica? Piękny krajobraz, miejsce, gdzie można odpocząć, cisza i spokój, piękne drzewa i ludzie, przyjaciele, dobrzy znajomi, fajne dziewczyny, dobra zabawa i brak chodnika. Skojarzenia bywają też nieco inne. Jeden z uczniów pisze: nazwa Moszczanica kojarzy mi się z Dżownica oraz akcja ratownicza. Dla innego ucznia skojarzenie jest jedno: jajecznica. Pamiętam, że jak czytałam te skojarzenia słowne 1:1, to pomyślałam sobie, że pewnie gdyby była okazja, to polubiliby Derrida, postmodernista francuski, który uwielbiał pracę nad językiem. Myślę, że Derrida byłby zachwycony tymi skojarzeniami. Kolejne pytanie, pytanie numer 2, pytanie refleksyjne. Brzmiało tak: pamiętam, że gdy byłam tu pierwszy raz, to i młodzi mieli dokończyć. I co pamiętają? Pamiętam, jak na dniach otwartych z grupką znajomych postanowiliśmy wracać z Moszczanicy bez pytania o drogę, a byliśmy tu pierwszy raz. Stojąc pod bramą, naradzaliśmy się, że idziemy w lewo. Szliśmy 45 minut. Z jednej strony drogi na drugą, śmiejąc się i opowiadając o wrażeniach i planach na przyszłość. Po dojściu do głównej drogi wiodącej z Żywca na Suchą, kolega ją rozpoznał. Chcę podkreślić, że żadne z nas nie wyjeżdżało za często spoza naszej miejscowości, więc był to pewien wyczyn. Oczywiście rozpiski autobusów nie było, ale po pół godzinie zobaczyliśmy znajome logo Janowca i wróciliśmy do domu zmęczeni upałem i z pierwszym wspomnieniem ze szkoły. Zupełnie pomylili drogi, poszli dokładnie nie w tą stronę, co trzeba, ale bus lokalny z odpowiednim oznakowaniem dał sygnał, że są jeszcze cały czas u siebie, są w strefie, z której mogą się spokojnie przemieszczać. Co pamiętają inni? Piękne widoki, piękną okolicę, jezioro, lasy, konie. Pamiętam, że gdy byłem tu pierwszy raz, to byłem zachwycony widokiem gór. Widok gór z dziedzińca szkoły, następna osoba, dodaje kolejny uczeń. Jeszcze inna uczennica pisze: a gdy wjechałam pierwszy raz do szkoły, zobaczyłam piękne konie, a na nich uczniów tej szkoły i oczarowała mnie ta Moszczanica. O tym, że architektura jest tu niebanalna, mówią sami uczniowie. Spodobał mi się budynek szkoły, pisze kilka osób. I wcale się nie dziwimy. Następny cytat. W sumie spoko miejsce, ale daleko od centrum i nie ma tu zasięgu. Fajne są tu drzewa i cisza. Ta odległość od centrum pojawiać się będzie jeszcze kilkukrotnie i w zasadzie trudno stwierdzić, czy wada to, czy jednak zaleta. Co jeszcze? Kolejny cytat. Ciepło, duszno, miałem spalone ramiona, cały byłem spalony. Wiedziałem, że będę uwielbiał to miejsce. I kolejne wspomnienie. Ogrom ludzi, nowe rzeczy, nowi nauczyciele. To wszystko było super. A potem mandat w MZK.
12: Wow, ale to jest niesamowite, jak zupełnie inaczej młodzież, tak jak powiedziałaś, spostrzega rzeczywistość i świat. My byśmy mówiły o zupełnie innych rzeczach.
11: Pytanie trzecie zatytułowane kierunkowskazy i zadałam pytanie, co koniecznie trzeba zobaczyć w Moszczanicy. I odpowiedzi. Myślę, że przede wszystkim warto przejść się na nogach przez Moszczanicę. Krajobraz jest zachwycający, zwłaszcza wiosną i latem, kiedy można podkradać jabłka z drzew mieszkańcom. I to była odpowiedź rozbudowana i pełna, ale a gdyby tak bez wyjaśniania, oto miejsca, które należy zobaczyć. Dlaczego? Bo wskazują je nasi przewodnicy. Szukajcie zatem. Pierwszy kierunek. Teren szkoły i cmentarz żołnierzy radzieckich. Kolejny kierunek. Trzeba koniecznie zobaczyć krajobraz i stadninę koni. I dalej. Na pewno pałacyk, w którym przebywał Józef Piłsudski. Dalej. Pomnik w środku lasku, strzelnica, stawy, małpi gaj, kapliczka przy stawie na drodze do Rychwałdu. I dalej krajobraz, pole konie, dworek Kępińskich, obraz Józefa Piłsudskiego w bursie szkolnej. W Moszczanicy trzeba zobaczyć przepiękny krajobraz, ponieważ jego widok pozostaje w pamięci na długo. Las, stajnie przy szkole, bo to miejsce z pasją i rozwija ludzi. Pisze jedna z uczennic. Pytanie czwarte, czyli wspólna podróż. Gdybyś mógł zabrać tutaj kogoś, tutaj czyli do Moszczanicy, na spacer, na wagary, na wycieczkę, to dokąd? Nie chodzę na wagary, XD. Co do wycieczki, to mam świetne wspomnienia z praktyk, więc jakiś biwak w lesie moszczanickim byłby super pomysłem. Wypowiedzi uczniów zarysowują bardzo wyraźne ścieżki, trasy i trajektorie. Trzeba zatem koniecznie stanąć na mostku na Rychwałd, co zresztą nie powinno dziwić, przecież to Moszczanica, mosty są tu niemal najważniejsze. Niemal, bo ważne są również, jak piszą uczniowie, lasy i stawy. Trzeba koniecznie iść również nad jezioro do szkolnej stajni w godzinach na jazdy konną. Wątek koni i przyrody staje się tu wręcz podstawowy. W jednej kwestii zgadzają się wszyscy. Do lasu. Co jeszcze? Sklepik u Żuni pojawiają się kilkukrotnie. Oznacza to, że koniecznie trzeba to miejsce zidentyfikować. I jeszcze na strzelnicę. Nadstaw na drodze do Rychwałdu, na płyty, a potem w las na strzelnicę, spacer po okolicy obok stadniny. Jeden z uczniów pisze, gdybym miał gdzieś tu pójść, to poszedłbym gdziekolwiek, ponieważ miejsce jest bardzo ładne. Gdzie zatem iść? Od czego zacząć? Może po prostu, jak powiedział jeden z uczniów, w las. Pytanie piąte. Ludzie, ludzie, ludzie. Jakie nazwiska, osoby, legendy związane z Moszczanicą znasz? I cytat. Oczywiście Józef Piłsudski. Oprócz niego wydaje mi się, że Komorowski był właścicielem tych okolic z czasów, kiedy pojawiają się pierwsze podania o Moszczanicy. Faktycznie, obecność marszałka Piłsudskiego rok przed śmiercią w Dworku Kępińskich trwale zaznaczyła się w mentalności ludzi. Mieszkańcy często mówią Dworek Piłsudskiego, no i oczywiście państwo kępińscy. Ale to nie wszystko. Co mówią jeszcze nasi przewodnicy? Cytuję. Po tej szkole jeździł kiedyś Ursus 914. Nie wiem, czy to fakt, czy prowokacja, ale brzmi nieźle. I jeszcze na pytanie, jakie nazwiska, osoby, legendy związane z Moszczanicą znasz? Jeden z respondentów odpowiada. Karol Lach, Gachu, Żygliński, Jakub Hankus, których z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy. Nasze przewodniczki i przewodnicy są w większości przyjezdni. Nie mieszkają w Moszczanicy, ale są tam niemal codziennie. Skąd są? Czy będą wracać i ruszać w las lub na stawy w drodze na Rychwałd po zakończeniu szkoły? To już zupełnie inna historia. I tak skończyła się nasza wyprawa do Moszczanicy.
10: Moszczanica wyjątkowa, byłam tam kilka razy i rzeczywiście krajobrazy urzekające, no a szkoła to w ogóle wyjątkowe miejsce, bo miejsce z pasją i te zwierzęta i te dzieciaki, które tak kochają te zwierzęta, bo właśnie takie dzieciaki przychodzą do tej szkoły. No możemy sobie pozazdrościć, że mamy taką placówkę w takim miejscu, w takim regionie. No jak widać, młodzież to mocno docenia. A już niebawem w kolejnym odcinku wybierzemy się w kolejne piękne miejsce w Żywcu, ale o tym za kilka.
6: SK Beskidy.

0: Dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywieckiej Fundacji Rozwoju i Gminy Radziechowy Wieprz.
1: Dzień dobry.
2: No witam pięknie. Moje nazwisko Brudka Grzegorz. Przyjechałem z Radziu. Rokowizmowanie, bo 65 lat skończył niedawno. No i jak ze Holcem był, zainspirował mnie już tak wreszcie znalazłem, co się u nas dzieje, ale nie było na to czasu. Człowiek później pracował na kopalni. Mało było czasu, bo trzeba było się zająć rodziną, wychowywać dzieci. No jak ze krzesłem na pensję w 2007 roku, to zacząłem spełniać marzenia z dzieciństwa. No jak się zrobił trochę więcej czasu, no to zaczął się zajmować tym zbójnictwem. To mnie zainteresowało to, jak to tu było u nas w Beskidach na przełomie XVII-XVIII wieku. I trochę poczytał dziejopisu, takich innych książek o zbójnictwie. Tego Janosika się też trochę naoglądał. No i tak pomału sobie myślę, że trzeba coś w tej materii zrobić, bo to przecież jest dziedzictwo naszej kultury tutaj beskidzkiej. No i ustawiłem sobie taką copkę, co się nazywa Głowuk Zbójnicki. No i zaczął się od takich niewinnych, różnych spotkań. Chłopcy się też koło mnie gromadzili. Co to jest, jak to jest. Poszłano pani Jadzia Juraszowa stroje do tego. A to wykończenie na głowę ja już zrobił. No i z początku my się nazywali Głonosporu. Nazywaliśmy się bez Zbójnicy Łodżywca. No ale każdy się chciał nosić paradnie, bo zbójnicy nie wyglądali. Tam był ino jeden harnaś, który dowodził taką bandą. No i on miał ten komuś zbójnicki paradny, a resztę było targane w kapelusach cyminowymi i ciupagami na ciebie. Nie tak z ciupagami, bo ciupagi to mieli do walki i tak było to reprezentować to zbójnictwo. Bo byle jaką nahaje, byle jaką kawał karkowski i tak bronili. A skąd się to wzięło? To zbójnictwo Beskidach się wzięło stąd, że właśnie na przełomie XVII-XVIII wieku tutaj nasze tereny były pod zaborem austriackim. Bieda była straszna. Ludzie się żyli z tego, co uprawili, jeszcze musieli oddać daninę. Młodych chłopców brali do wojska, do Austrii na 9-10 roków. No i przychodzili stamtąd albo kaleki, albo nie przychodzili wcale. No i chłopcy się zbuntowali, poszli w las, no i tak się zaczęło to zbójnictwo tu. I robiło się bardzo dużo tych band zbójnickich po lasach. No i ci zbójnicy przebywali przeważnie pokryci po tych lasach, mieli kontakt z bacami, bo tu obcarstwo było na tym terenie strasznie rozwinięte. No, tam się żywili u nich, pomagali im przy łowcach. No, na zimę schodzili znowu pod przykryciem, nawet u panów się zatrudniali jako parobkowie, a oni nawet nie wiedzieli. No jak przyszło budzki zazieleniały, no to zaś ruszali do lasu. No a w lesie siedzieli, no i jak tutaj był szlak cesarski, kupcy od Krakowa, nawet z Austrii, z Węgier, tym szlakiem tutaj się przemieszczali przez nasze tereny i zbójnicy wtedy napadali na nich. No i co tam mieli, to im brali. No i dzielili się z tą biedotą we wsi. No i tak to wyglądało.
1: Kto zbujował?
2: No zbujowali chłopcy z rodzin biednych, no. No bo biedota tu była. Ubierali się w co mogli, jak mogli, no a my to chcemy otworzyć trochę w innej formie. No i potem jako zbójnicy Łodżywca my długo działali, ale każdy chciał się nosić paradnie. No i posłuchaj im te chłopuki na głowę, no i zmienimy nazwę na Beskidzcy Harnasi. No i tak działamy do dzisiaj. Jest nas czasami takich czynnych, co tym żyją, tak jak ja, to jest może z 5-6. No ale jak trzeba, no z więcej na jakąś imprezę plenerową, czy co, bitwy ze Szwedami prowadzimy tutaj na Zaduszkach Narodowych. Potem w Wilkowicach jest bitwa na Szańcach. No to też tam bierzemy udział. No to jak trzeba, to się nawet no, z 14-16 zbierze. No i tak to wygląda mniej więcej.
1: Ale skąd się zrodził ten pomysł? Opowiadał ktoś o Burym, o Proćpoku, o tych zbójnikach?
2: No właśnie. To jak też zacząłem czytać tą historię o tych zbójnikach, no i to tam i opisuje, że tutaj na tym terenie działało bardzo dużo takich kompanii, którymi dowodzili hetmani Harnasie, między innymi bracia Klimczakowie, Ondraszek, Bury, Kroćpok, no i wiele innych, było ich to masę. I przy takiej jednej kompanii zbójnickiej potrafił nawet ten Harnasz 250 ludzi zgromadzić. To były kompanie wielkie. No i tak to zostało zapomniane, no bo wtedy w tych czasach zbójnicy byli przestępcami. No według panów to byli przestępcami, ludzie wyjęci spod prawa, którzy ino mordowali. Ale tak do końca to nie jest, bo na przykład o Hitlerze, Mussolini nie ma żadnych ballad ani pieśni, o zbójnikach tego jest masę. I nie było tak do końca, że oni byli tylko. Pewnie jak wszędzie ludzie byli dobrzy i źli, no ale większość poszło w ten las, żeby pomóc tym rodzicom, tej biedocie we wsi.
1: No w filmie tego też tak do końca nie pokazali jak było, ale chcieli ich w lepszym świetle postawić, że też pomagali, bo na pewno tak było, że tym swoim rodzinom pomagali.
2: No ten film Janosik to taka bardziej była komedia. Ten nasz polski, bo słowacki to tam pochodzą straszne mordy. Tam byli bezwzględni ci zbójnicy w tym filmie, którzy Słowacy zrobili. Oni mieli tylko jednego zbójnika, Janosika Sterchowej. No ale tam został mit po nim wielki. Jest wioska, ma pomnik tak potężny. Parę razy my tam byli przy tym pomniku. No i tam są dni janosikowe, które obchodzone są przez 3 dni co roku. Piękne imprezy. Mieliśmy okazję też tam być. Jeżdżymy w różne miejsca, nas proszą. Na takich, najwięcej na takich pasterskich, z pasterzami na Redykach, na Osodach. Nawet byliśmy w Instytucie Polski w Czechach, w Urzędzie Marszałkowskim też my byli.
1: To jednak ci zbójnicy zostawili dobre wspomnienia po sobie, na pewno skoro im pomniki budują i pieśni o nich układają.
2: No myślę, że tak, no. Ja o tym żyję, nie wiem jak długo będę żył, ale mnie to kręci. Zajmuję się tym, na co dzień trwą w tym. Mało tego, robię różne takie górskie rzeczy, jak drogi pasterskie, pistolewskie, wakat do dziadowzek też zrobił niejedno. No mnie to kręci i dopóki dam rady, no to będę się bawić.
1: Panie Grześku, słyszę, że pan mówi ładną gwarą. Skąd ta gwara? Czy z domu wyniesiono, czy nabyto, nauczono?
2: Nie wiem, jak to powiedzieć. No od Polsańcek był wychowywany też w takiej biednej chałupce z babką, a babka nie mówili i nogodali. No i trochę mi zostało w głowie tej pary. Ja wiem, czy do końca ona taka była. No ale co mi zostało, to no to próbuję to też ich tam zakodować w tej głowie i czasami tą gwarą coś ich powiedzieć.
1: Gwary nam zakazywali za młodych roków.
2: No to jest też prawda. W szkole to jak się powiedziało gwarą, to się ich tu nie dostało. No i takie to jest czasy.
1: A co pan pamięta jeszcze, czy z babcią związanego, czy z dziadkiem? Co robiły dzieci? Co pan pamięta?
2: To były odległe czasy, ale to były inne czasy. Było całkiem inaczej, ciekawi. Zabawy dzieci to nie wyglądały tak jak teraz. Kawałek patyka, czy tam ślajdra się wzięło.
1: Co to ślajdra?
2: Ślajdra to jest ówczesna proca. To było zrobione tak prymitywnie, kawałek łokracki, gumy nawet były od słoiku, od beku, kawałek skórki kamieniami i się strzelało do plasek, do bylecek. A dzisiaj taka proca to już jest zrobiona porządnie. elegancki z jakiegoś pożywa peruchy, do tego gumki takie konkretne, skóra wyprawiona. Aczkolwiek tym się dzieci nie chcą bawić, bo wolą telefony, komputery.
1: I szczelają się w grach.
2: I szczelają się w grach, dokładnie.
1: A co pan pamięta takiego przyjemnego? Słyszałam coś o rybach, że pan łowił ryby.
2: No jak bym był obcym, to nie było tak jak teraz. Nie dość, że mało tej wody płynie w potoku. Ja pochodzę z Cięciny, tam był potok taki, nazywał się Cięcinka. Była rzeka nieregulowana, całe co z mostki zawierała, to pamiętam. Jak przyszła powódź, to im mostki zbierali. No i było takich dużo wyrwów w tej rzece, jak chłopcy zastawiali plosa, to się nazywało. Dzisiejsze takie tamy. To było lato, było inny był czas, inny klimat był u nas. Przyszły wakacje, jak się udało majtki, to cały tydzień się w samych majtkach goniło, tak było ciepło. No i jak zastawili plosu, zacieni, żeby nazbierać tej wody, to ta woda ino płynęła takimi pomiędzy kamienie i w tych lochach się chowały ryby. No to my zaraz z chłopcami poszli i wyciągaliśmy takie bogate pstrągi, palmy. A dzisiaj to tam nawet dziady nie pływa.
1: Ale co z tymi rybami? Nieśliście mamie?
2: No przynieśliśmy mamie, no i zrobiła na obiadu, smażyła. Wspaniała ryba. Taki pstrąg potokowy, dzisiaj to jest raryta.
1: Były czasy. No teraz nie wolno.
2: Teraz nie wolno. Zresztą tych ryb już tam nie ma.
1: A w co się dzieci bawiły, pamięta pan? Oprócz tej procy.
2: No co, no dziewczęta grały w klasy, chłopcy się bawili w podchody. No co z takiego? No nie było, w piłkę my, najwięcej to my w piłkę kopali. Tak rano człowiek zjadł śniadanie, dwie wakacje, to potem cały dzień za tą piłką gonił. Przyszedł do okę, porwał jaką fajdę chleba ze smolcem. No i zaś wziął, a wiec on dostał pożyczki od ojca, od matki, za to, że przyszedł wybabrany, potargany gacie. I tak to wyglądało.
1: Tak było. Tak sobie myślę, nurtujemy taki temat, świniobicie. Myślała o gaździe, którego mi na ten temat poopowiadał. Mogę się popytać, może co pan pamięta?
2: To była uciecha. Czekało się na to prawie cały rok. Jak przyszła jesień, to te świnie w każdej chałupie prawie naprzychowali, nadeptali kapusty. No i potem przyszedł ten co z świniobicią. No te dzieci nawet się wtedy do szkoły niosło. No bo to był dzień święto strasne. Się już tego nie miało. Ale ja tak jak sobie pomyślał, bo mi się to cały czas w głowie potłowało i napisał jak taki wiersz nawet, bo trochę też się czasami zajmuje taką barową poezją. Świniobić. Kiesik u nas tak bywało, że prosięcko się chowało. Babka z dziadkiem zryć dawali, duzą świnie uchowali. Jak urosła na 100 kilo, świniobicio przysła chwilę. Gornek wody trza naważyć, żeby świnie dobrze sparzyć. Ujek gonił cały ranek, co by kupić majeranek. Krupy, cosnek, torbkę pieprza, żeby dobrze sprawić wieprza. Potek noże nabrusili, bo co roku świnie bili. W gorści trzyma już siekierę, cekaj świnie jak cię zdzielę. Jak ją praśnie między łocy, ujek z miską już do skocy. Zaraz świnie łoparzyli, na korycie położyli. Worym świnie polewali i nożami ją szkrobali. Już ją pięknie łogolili, radki bremką łopolili. Po te świnie powiesili, flaki z niej wybebesyli. Do gora wsadzili ryło, by się godnie uważyło. Na wyroby przyszła pora, ryło trzeba wyjąć z gora. Pokostowaj wieprzowinę, użnąć kąsek pod garliny. Krupy trzeba wsuć do miski i wymieszać dobrze kiski. W Plaki już wyślamowane, zaraz będą nadziewane. Ujek mielą już wątróbkę, żeby zrobić pasztetówkę. Salce są już zrobione, świniobici zakończone. Dzisiaj mamy inkse czasy, rzeźnie robią już kiełbasy. Unia na wsi zagościła, świniobicio zabroniła.
1: No pięknie, z tego wiersza już się można dowiedzieć, co do czego było, że do pasztetówki szła wątróbka. Świnie trzeba było zmierzyć, nie? Jak miała ile? Mierzyli jakiś...
2: No mierzyli, mieli kawałek porwuska, zakładali tu za łopatki, potem mierzyli centymetry. Jak na porwusku było metr, no to miała 100 kila, a każdy centymetr, no to było 10 kila więcej. Tak to mierzyli.
1: I co, świnie zabijało się piersi łobuchem?
2: Łobuchem prasną w łeb i potem robili talik.
1: Zawiesili
2: na takim wiercu. W stodole to przeważnie bywało. Różne metody mieli. Jedni skrobali, jedni nawet słomą łobijali, łopalowali. No ale u nas tutaj to bardziej parzyli wodą i wrzątkiem, no i skrobali tę sierść. Potem ją pięknie umyli, powiesili, rozkroli, no i bebesyli po kolei, rozbierali.
1: Jaką rolę miały dzieci przy świniobiciu?
2: No dzieci przy świniobiciu to podawały gorki.
1: Szlamowały flaki?
2: Nie, tego to musiał robić dobry fachowiec, bo jak to trzeba było umieć zrobić, bo jakby trochę mocniej przycisk, bo to taką się robiło z drzewa, taką packę.
1: Wyżłobioną
2: i to musiał mieć wyczuć w rękach, bo jak mocniej przycisk, to te jelita się rwały. No i to trzeba było fajnie wyślamować, żeby nie było, że nie zostało nic. No i potem dopiero nadziewali te kasze z krwią, z przyprawami, z podgarliną. Bez tego postawa dzisiaj są kaszanka.
1: Kiszka.
2: Kiska wtedy nagodali.
1: A do pasztetu? Wątróbka, co jeszcze?
2: Do pasztetu szła wątróbka, kawałek podgarliny, boczku, nie wiem, płuca zdaje się te

0: albo zrobił nas desek, albo po kapuście starej do tej bestii układali, zrobiło się polenisko pod tym, poliło się drzewem bukowym, przeważnie twardym, albo dodawało się na koniec jałowca, żeby takie fajne takie obasa goryczki dostała. Dodawało się też owocowych drzewów, śliwkę. Temperatury tam wtedy nie było ani tych, żeby to mierzyć. Jak rękę wkładał do wędzoka, cudze jest ciepło, to znaczy, że było dobre. I tak wędzili.
1: Co się najczęściej wędziło?
0: No wędziło się zrobiło, bo z liszenki się robiło. No, a ta druga noga to była zmielona właśnie na te kiełbasy. Do tego był dodany boczek. No i czosnek, pieprz, przyprawy. No i z tego była fajna kiełbaska. Dzisiaj takie kiełbaski trudno spotkać.
1: A po co się peklowało mięso?
0: No żeby się jak najdłużej trzymało i żeby zmiękło, bo mięso było takie surowe, twarde. Jak się dodało tej soli peklującej, kiedyś się dodawało saletry. A teraz już jest sól peklująca, która powoduje, że to mięso kruszeje i ono się nie psuje, bo on dostaje taką porcję soli, że się konserwuje. No ale to jest wszystko z chemią. No i nie wiem, czy do końca to takie zdrowe jakieś było.
1: Kiedyś nie było gdzie przechowywać, to nie trzeba było.
0: Nawet do studni w dzwoneckach wpuszczali. Bo jak nie było lodówek, no to na podwózku do studni i tam było cały czas jednak temperatura chłodna w lecie i w zimie i tak przechowywali mięso. Albo do becek solili słoninę.
1: W płótniach.
0: Płócierki to dodali.

0: no to...
1: Styrkę.
0: No styrkę tak robili, no. Nawet mięso do słoików, czy kiełbasy jak narobili, żeby dłużej przechować, to też dawali do słoików i zalewali smolcem, co natopili z tej

0: się tymi wyrobami z sąsiadami czy z rodziną?
1: To był też rytuał. Musiała być w tym dniu kwaśnica. Jak się biły te świnie, jak już się dostał do karczku, masor, jak rozbierał świnie, to zawsze tam ta korę kąską ukrył. No i się ważyło na tej kapuście z tej becki, co była nadeptana, kwaśnicę. Była też to dobro rzecz. Dzisiaj się ją zrobi, ale ona już tak nie smakuje, Kasik. To mięso jest inne. Inny smak ma, jak Kiesik miał. No a potem, jak już po tym świniowiciu, już masor poszedł po chałupie, no to trzeba było podzielić, po sąsiadach się roznosiło kiski, kawałek kotleta. No i to taki był rytuał, że jak żeś zaniósł sąsiadowi, to ci potem sąsiad zaś oddał. Zajcos mieli świeże, bo nie w każdy dzień, tylko zdywił. Ba jeden ten dzień, drugi za tydzień.

0: dzielić.
1: A ja pamiętam, nie wiem czy dobrze pamiętam, z dzieciństwa móżdżak z jajecznicą.
0: No, też pamiętam. Móżdżak jak był, to już były jajka przyrychtowane, trochę cebulki, pieprza jak usmażyli. To był taki rarytas, którego dzisiaj chyba nikt nie pamięta.
1: No właśnie, mi się zboczyło, ale nie wiedziałam, czy to dobrze pamiętam i chciałam się żeby mi ktoś potwierdził.
0: Był to rarytasik na tamte czasy.
1: Co pan sądzi o dzisiejszych wyrobach wędliniarskich, o mięsie?
0: No trudno mi jest powiedzieć, bo nie mam kontaktu z rzeźniami, z tymi. No ale jest to inny to ma smak. Jest to tak nafaszerowane chemią, że niekiedy to aż język boli od tej soli, tej salety.
1: Wszystko szybko.
0: Szybko i

0: za pieniądze.
1: A ma pan taką myśl, co by pan chciał, żeby się wróciło z dawnych lat? Czego brakuje?
0: Ja wiem, no, brakuje tej takiej ludzkiej życzliwości, takiego zbliżania się do siebie. Ludzie się, Kasiu, pozamykali, poobsadzali tujami, jeden na drugiego, tam zaglądnie od czasu do czasu. Nie ma tych czasów, co ludzie tam jeden na drugiego nie zawołał, już pomagali sobie przy ziemniokach, przy kopaniu, przy sianie. A dzisiaj każdy sobie rzepkę skrobie i mi się wydaje, że to lepsze było, jak ta więź międzyludzka taka była naprawdę bardziej uczciwo, życzliwo. Ludzie dzisiaj to jest jeden przez drugiego i każdy by chciał być lepszy jeden od drugiego. No to nie powinno być, bo taką życzliwość ludzką spaja naród i ludzie są wtedy, to państwo, ci ludzie są wtedy lepsi. No. Nie wiem, co o tym sądzić, ja już chyba nie doczekam tych chwil, no ale chciałbym, żeby tak było.
1: No każdy ma swoje

0: czy świniobicie, czy jakieś inne myśli zaczną im przychodzić do głowy, inne wspomnienia. Myślę, że to wszystko było bardzo wartościowe, bardzo Panu dziękuję. I myślę, że to nie koniec naszej rozmowy.
1: Jak tam się komuś to przyda na cenę, ty.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ja też dziękuję.
2: Dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywieckiej Fundacji Rozwoju i Gminy Radziechowy Wieprz.

0: Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni i może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
1: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
0: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment w duecie z Zalią. Ta artystka przyznała w eskowym studiu, że bardzo dobrze im się współpracowało.
2: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem. On się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
0: Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. Jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Singiel Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lambery, która w 2018 stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. A te artystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior, przypomnę, 24 października na Malcie. Malta Maltą, my pewnie teraz we własnych ukochanych łóżkach, znaczy nie tyle my, co wy, chociaż pewnie są i tacy, którzy, no właśnie, pracę zaczynają. Niedziela, świetny dzień. Rafał Adamczak, dzień dobry, a muzycznie Daria Zawiałow, Podsiadło i Vito Bambino. Ej, żeby nie było, że tylko jednego po nazwisku, Dawid Podsiadło oczywiście i ciebie też, bardzo.

17 po 9 to SK, to są hity na czasie, niedzielny poranek. Kiedyś mi się taka rolka gdzieś wyświetliła, jak to pies, kiedy widzi, że wieczorem już zdecydowanie wieczorny outfit narzucamy, to znaczy, że spaceru już nie będzie. No ale rano, w niedzielę, ten wieczorny outfit, albo jeszcze ten nocny, absolutnie nie przeszkadza, żeby był ten pierwszy spacer z psem. I rzeczywiście, kiedy rano, w niedzielę szczególnie właśnie wybieramy się na spacer z czworonogiem, to spotykamy innych, którzy wyglądają tak, no oryginalnie, może powiedzmy w dużym uproszczeniu, czyli wiecie, dół od piżamy albo góra od piżamy gdzieś schowana pod jakąś tam taką domową narzutką. Wiecie, byle szybko, byle rzeczywiście ten pierwszy spacer zaliczyć. Niektórzy tak mają, nie? Mój kolega kiedyś założył spodnie na taki spacer, a potem w czasie spaceru z psem na przykład z nogawek wypadły mu skarpetki. Co one tam robiły, jak się tam znalazły? Nie wiem. Ale różnie z tym bywa. Słuchajcie, dzisiaj możemy sobie pozwolić na wszystko, na ogromnie dużo luzu i ogromnie dużo dystansu i odpoczynku. Od tego przecież jest niedziela. Nawet jak jesteście w pracy, to kombinujcie, a będzie dobrze. Temper City, Reverse Psychology, taka muzyczna uczta przed chwilą, a teraz już, no trochę rozgrzewkowo, tak żeby się jednak trochę chciało. Shakira i Burna Boy, daj.

0: Paulina napisała, że w spodni od piżamy na niedzielnym pierwszym porannym spacerze z psem. Że to zupełnie jakbym ją widział. Znam życie, po prostu Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Są takie fajne współprace jak właśnie Calvin Harris i Dua Lipa, ale też już mieliśmy kiedyś współpracę Naked i Portugal The Man. Oni dali nam numer Glide, niesamowicie popularny w streamingach. No i teraz znowu zabrali się do roboty i dają nam piosenkę, która odnosi się do tak zwanego odlotu, który pojawia się zawsze, kiedy jesteśmy zakochani. Jak brzmi w takim razie Some Kind of High? Posłuchajcie sami, Naked i Portugal The Man.

0: Zupełnie nieświadomie okazało się, że Katy Perry jest, pewnie nieświadomie dla niej samej, jesieniarą, bo w tym numerze z samego tytułu wynika, jakby o jesiennym dniu śpiewała. Rano zimno, jak nie wiem co, po południu ciepło i tak w kółko. Potem to się miesza i odwrotnie. Katy Perry, Hot and Cold, to jest Tecka, to są hity na czasie. Tak baliśmy się trochę tej jesieni, a jednak proszę bardzo, gładziutko weszliśmy, czy coś się komuś stało, a niektórzy w tej porze roku odnajdują się świetnie, na przykład nasi siatkarze zostali mistrzami Europy, więc wielkie brawa i to po raz drugi z rzędu i trzeci w historii. W finale, przypomnę, pokonali Francję 3-1, no i dzięki temu mamy bilet na igrzyska i tak to się dzieje. Ale ja wiem, że teraz niektórzy pójdą dalej i zapytają, no dobra, dobra, jak już mamy jesień, to kiedy skoki? 20 listopada sezon się zaczyna, jeżeli chodzi o skoki. W Lillehammer potrwa do 21 marca, wtedy finał w Planicy, ale dla nas, Polaków, tutaj najważniejsze są dwa weekendy. 5-6 grudnia, wtedy skoczkowie pojawią się w Wiśle i 16-17 stycznia, wtedy będą skakać w Zakopanem. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat back.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

Jak ktoś potrzebował sobie zrobić rozgrzewkę, taką wiecie, żeby się dobudzić, taką trochę logopedyczną, no to mógł razem z tym gościem spróbować porapować. MJ Deli, Deli Supreme w Radiu SK to są hity na czasie za 5 minut 10. SK.

0: Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: I po reklamie.
4: Beskidy na czasie.
5: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Niedziela w naszym regionie to przede wszystkim łosot, czyli zakończenie sezonu pasterskiego w województwie śląskim. Wydarzenie w Bacówce na Bukowinie, Żabnica, ulica Bukowina 5. W programie pokaz tradycji pasterskich, prezentacja i degustacja produktów pochodzenia owczego, występy muzyków ludowych i kapel regionalnych, stoiska rękodzielnicze, regionalna kuchnia oraz wspólne biesiadowanie. Serdecznie polecamy. Tymczasem 9 października w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu wystąpi Mama na obrotach. Nowy trzeci program Niezły Bajzel. Początek o godzinie 19. Serdecznie polecamy.
6: Muzyką się żyje.
7: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca dokładnie. Wystąpi i zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Eską przyznał, że już nie może się doczekać. Minęło trochę czasu, bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy. Więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc miło będzie tam znowu wrócić na pewno, tak mówi Tiesto. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu w tym roku na tej imprezie zagrał m.in. przypomnę Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie pracuje i tworzy nową muzykę, i to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych, a tą legendą jest Jerry Wanda Duplessis, który jest cenionym producentem. Stworzył m.in. takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry, czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston. A więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy. To kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu Eska, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness Is So Sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Leke Lee. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali Tylko Kochaj Mnie, co aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoi Post Malone i Swae Lee. Całe notowanie na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 17. A teraz mamy niedzielę po godzinie 10. Dokładnie 3 po 10. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie, jak już jesteście obudzeni. Będę tutaj to nieco wtrącał, a on będzie śpiewał. On, czyli Dawid Podsiadło na początek tej godziny. Na błysk.

Rozbujałem was trochę, udało się? No, to w takim razie misja zrealizowana. Mogę sobie przypisać sukces. Tu część z Kalefa, We Own It, z Szybkich i Wściekłych, ten numer już za nami. Zaraz będzie Margaret i Prima Ballerina, będzie The Colors, będzie Tame Impala. To są hity na czasie, to jest SK20 po 10. Słuchajcie, dzisiaj mamy, no to nie, czy niedziela, to wiadomo, to już mam nadzieję, że czujecie doskonale, ale też Światowy Dzień Turystyki. A, no i właśnie. Gdzie byście chcieli teraz się przenieść? Gdzie byście chcieli być? W którym regionie świata albo naszego kraju? Krótko mówiąc, gdzie byście chcieli się teleportować i dlaczego miałoby to być inne miejsce niż to, w którym jesteście w tym momencie? Czekam na wasze głosówki. Jak ktoś mi powie o Egipcie, to ja wam tylko powiem, że Bocian, ten słynny celebryta, nasz Bocian Krutek już w Egipcie jest. Was wyprzedził. Tą drogą nieźle to zwierzaki sobie wykombinowały, nie? Że my musimy tyle się narobić, żeby na wakacje do tego Egiptu. No, on sobie poleci, wróci. Elegancko. No dobra, to gdzie byście chcieli się teleportować z tej miejscówki, w której jesteście teraz? W jaki zakątek świata, kraju? Dajcie znać. Czekam na Messengerze, na głosówki. Ewentualnie SMS-y też przyjmuję pod 664 402 302.

0: taki dzień szczególny, prawda? W większości przypadków jesteśmy wszyscy w domu, ale mam nadzieję, że jakichś zgrzytów rodzinnych, domowych od rana nie było. 24 minuty do 11. Eben i Easy Bizu, All My Love już za nami. To jest SK, to są hity na czasie teraz. Rock and Bone Man i Human. Odnośnie tego, gdzie chcielibyście się teleportować, gdzie teraz chcielibyście się przenieść, gdzie chcielibyście być. Krzychu napisał pod 6644202. Nie wiem, jak to ująć. Wczoraj byłem w biurze podróży i kupiłem urlop, mój kochany Egipt. No, to na ten teleport jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać, ale już jest zaklepane, zapłacone, więc teraz tylko Krzysiek czeka. Pewnie jeszcze walizek nie pakuje, ale zaraz będzie je pakował, więc teraz pewnie planuje, w co się zapakować, co zabrać i tak dalej. To jest bardzo przyjemna, jak nie najprzyjemniejsza część podróży. Ja bym chciał wylecieć na Malediwy w 4 osoby. No, niestety w tym momencie nie pomogę, ale Marcin jeszcze napisał. Ja to bym chciał teleportować się na Wyspy Karaibskie, chociaż na jeden dzień, ale niestety dzisiaj do pracy. O, znam ten ból. Ból w cudzysłowie, bo praca bywa też bardzo przyjemną. O, i jeszcze to jest bardzo ładny SMS. Jestem na A4 koło Wrocławia, jadę na Nysę z ziemniakami tirem i chciałbym się teleportować do domu na obiad niedzielny. No i pewnie miałyby to być ziemniaki, może te ziemniaki ze schabowym. Tu się niestety kierowca tira nie podpisał pod tym SMS-em, ale ja w prezencie od Eski daję taką małą turystyczną wyprawkę. Będzie i torba Eskowa, i butelka Eskowa, i jeszcze coś dorzucę.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
2: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
17: Elektryk? Pewnie drogi.
16: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
17: Co? Z serwisem i gwarancją?
16: I tylko 10% opłaty wstępnej.
17: Tylko gdzie jest haczyk?
16: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
17: Czekaj, 30 tysięcy?
16: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
21: I po reklamie.
22: Eska.

typowej złotej polskiej jesieni, więc korzystajcie, jeżeli teraz wyjrzeliście za okno i jest tam u was, gdzie wyglądacie za to okno całkiem znośnie i tak się wahacie, czy może jakiś spacer albo rower, to się nie wahajcie. To koniecznie spacer albo rower. No, chyba, że akurat jesteście tak nieszczęśliwie w takiej szerokości geograficznej, nawet w Polsce, gdzie ta aura no nie jest taka książkowa i nie jest taka, o jakiej mówią synoptycy i trochę kaprysi i się nie chce, no to róbcie co chcecie, bo w końcu od tego jest niedziela, prawda? Zawsze możecie postawić na hity na czasie w Radiu SK i już będzie zdecydowanie lepiej. U nas muzycznie za nami Liwka, Poza Tobą Nic, to jest ten numer, który nam trochę osładza oczekiwanie na drugi album Liwki. Ja już doczekać się nie mogę. A jeżeli wy chcielibyście się przenieść w jakieś fajne miejsce na świecie i ta teleportacja miałaby wam pomóc, bo o tym też w tej godzinie rozmawialiśmy, to myślę, że mogę już uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że już niedługo znowu wam to zrobimy. To, czyli zabierzemy was totalnie w nieznane. Wiadomo tylko, że z kim polecicie, kiedy polecicie, no to będzie wiadomo, prawda? Ale dokąd? Aha. To się dopiero na lotnisko okaże. Znacie odlot ściśle tajny? No to niebawem znowu wam właśnie to zrobimy, a do zgłoszeń na pewno przyda wam się nasza eskowa apka.

0: tylko promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: Pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
19: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Mamy wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Pogrzebatem, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła podtytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od 2000 roku. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się śpieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób. Sugar Babes. Tak komentują artystki. Dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz mam imprezkową propozycję dla fanów Gipsa. W najbliższą sobotę raper będzie świętował piąte urodziny swojej wytwórni muzycznej i z tej okazji organizuje specjalny koncert w katowickim MCK-u. Na scenie oprócz Gipsa pojawi się ekipa spod szyldu Dope House oraz specjalni goście. To na przykład Opał, z którym Gips stworzył numer Drive. Na scenie pojawi się też Kukon, którego znacie z hitu Ty Masz, a także Guzior. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a cztery nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze trzy premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Fani artystki twierdzą, że jej najnowszy numer, który na pewno zagram w tej godzinie w Radiu SK, to jest numer o jej byłym. Ciekaw jestem, jakie Wy będziecie mieli skojarzenia. A jeżeli chodzi o Zalię, Tylko kochaj mnie lubicie? Tak zaczepiam i pytam, bo Zalia tym numerem otworzy tę godzinę pełną Waszych ulubionych hitów na czasie, które mam nadzieję robią Wam niedzielę. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, to już 2 minuty po godzinie 11:00.

Jak sobie postanowiliście, że wskoczycie rano na bieżnię albo pójdziecie, no nawet pochodzić, ale będziecie szli na tej bieżni albo tak po prostu w rytm tego, co wam ASK zagra, no to bardzo przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie, że takie tempo zawrotne. To zrobili oni. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, no ale musicie przyznać, że numer jest bardzo dobry i tempo też chyba pasuje każdemu, prawda? Bo to już 16 po 11, najwyższa pora nawet w niedzielę się o tej godzinie obudzić. Jakiś czas temu cała Polska mówiła o tym, że w jednej z podlaskich miejscowości dzięki inicjatywie młodego mieszkańca pojawił się kartoflomat, czyli taka drewniana budka, gdzie każdy mógł podjechać, czmychnąć sobie stamtąd worek ziemniaków, oczywiście płacąc za to. Na miejscu też czekała skarbonka, więc tak to dokładnie wygląda. To było Podlasie, a teraz proszę bardzo, mamy kolejną podobną inicjatywę. Tam był kartoflomat, tymczasem w Skrzeszewie, niedaleko Koszalina, pojawił się inny nietypowy punkt sprzedaży owoców tym razem. Jest odnowiony wóz konny, na nim worki świeżych jabłek, jest skarbonka, ale można też bliczkiem za taki worek jabłek zapłacić. I proszę bardzo, mamy teraz jabłkomat. No to gdybyście chcieli poszukać jeszcze innych podobnych urządzeń, to myślę, że podróż po Polsce w tej kwestii was dokształci rewelacyjnie. Ale takim inicjatywom lokalnym oczywiście bijemy wielkie brawa. Jeżeli chodzi o nasz eskowy hitomat, to teraz tutaj ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money.

0: Bartek napisał odnośnie tych urządzeń nietypowych różnych matów, które się pojawiają to tu, to tam, że jeszcze powinien być taki z pieniędzmi, ale nie, że bankomat, tylko taki, że jak ktoś potrzebuje, idzie sobie wypłaca tyle, ile chce i tyle. Świat wtedy by zwariował totalnie. Ale Bartek, dziękujemy bardzo za tę inicjatywę. Felix Jen, Jasmine Thompson już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Gdyby takie były... Nie wiem, nie mam komaty, tylko pieniądzomaty? Może? To ciekawe, ile byście dzisiaj wypłacili dla siebie. Ciekaw jestem. Ja sam nie wiem, ile ja bym wypłacił, bo pewnie zwariowałbym przed takim urodzeniem totalnie. Słuchajcie, ale dobra, teraz nowka sztuka hit. Wspominałem już, że zagram w tej godzinie nowość od Taylor Swift, numer, który nazywa się Patient Zero. To jest jeden z czterech nowych kawałków, które dostaliśmy na rozszerzonej wersji ostatniego albumu artystki The Life of a Showgirl. Jak brzmi, to przekonamy się już teraz, jeżeli jeszcze nie słyszeliście i będzie to dla was pierwszy raz, możecie śmiało zrobić głośniej. Czy to jest numer o jej byłym, czy może zupełnie nie? No takie spekulacje są, gdzieś tam krążą w świecie, ale może postawmy trzy kropki niedopowiedzenia. Patient Zero, Taylor Swift.

0: Damelia. Chociaż miałem kiedyś kolegę, który mówił o niej Damelia. Może, można i tak. Superstar za nami. To jest SK, to są hity na czasie. 26 minut i niedzielne południe. Postanowiłem sprawdzić, jak to będzie z pogodą w tym nowym tygodniu, który od jutra. Jak to będzie z pogodą w całej Polsce. I słuchajcie, okazuje się, że całkiem, całkiem przyjemnie. Podobno początek tygodnia chłodniejszy, potem miło, bo uwaga, lokalnie temperatura może podskoczyć nawet do 20, nawet do, uwaga, 25 stopni, ale zdecydowanie widać tutaj, że noce będą chłodne, więc jeżeli wychodzicie wcześniej rano z domu, no to zawsze warto mieć coś ciepłego, nie tyle, że pod ręką, ale może na sobie, a jak będziecie wracać, to już to, co rano mieliście na sobie, będziecie mieć pewnie właśnie w ręku. Tak to dokładnie wygląda. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy mieli takiej koncertowej tutaj, koncertowego porównania użyć, no to zgodnie ze scenariuszem imprezy, bo taki czas na scenę zdecydowanie wchodzi już jesień, a lato jeszcze wywoływane jest na bis i na ten bis wraca na moment. To będzie fajny tydzień, więc fajne rzeczy możecie planować. Mam nadzieję, że one się jakoś komponować będą z tą fajną pogodą, a za chwileczkę też będzie zupełnie fajnie muzycznie. Thomas Gray i Rumors.
1: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Beskidy na czasie.
17: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Niedziela w naszym regionie to przede wszystkim łosot, czyli zakończenie sezonu pasterskiego w województwie śląskim. Wydarzenie w Bacówce na Bukowinie, Żabnica, ulica Bukowina 5. W programie pokaz tradycji pasterskich, prezentacja i degustacja produktów pochodzenia owczego, występy muzyków ludowych i kapel regionalnych, stoiska rękodzielnicze, regionalna kuchnia oraz wspólne biesiadowanie. Serdecznie polecamy. Tymczasem 9 października w Miejskim Centrum

0: Kultury w Żywcu wystąpi Mama na Obrotach. Nowy, trzeci program, niezły bajzel, początek o godzinie 19. Serdecznie polecamy.
1: Muzyką się żyje.
2: Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7. krążka w swojej karierze. To album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
3: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B. I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć po czym pisać tekst.
2: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią. Te kawałki już w październiku fani będą mogli usłyszeć na żywo, bo Mrozu rusza w trasę koncertową. W najbliższy piątek zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem dwukrotnie na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, w Ergo Arenie w Trójmieście. Zakończenie trasy 30 października w Tauron Arenie w Krakowie. A Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Prey jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął 3. miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak celistę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Prey w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. To połączenie musiało przynieść hit. Mata i White 2115 na szczycie Rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion wskoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis Isobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż 4 artystów. To kawałek Wszystko na potem, za którym stoi Kubi producent, Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie i Guzior. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujecie na wasze ulubione rapowe kawałki oczywiście właśnie w tym miejscu i słuchajcie Rap 20 już jutro. Znowu po 23 będzie z wami Mati Fuczyło. A teraz jest niedziela, 27 września, 2 po 12, czyli południe minęło i jestem z wami ja, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Avicii Waiting for Love to będzie muzyczne otwarcie kolejnej godziny, a później Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Gdybyśmy ten numer cofnęli kilkadziesiąt lat do tyłu. Wyobrażacie sobie na przykład, jak Reksio stemplowałby w czołówce swojej wieczorynki tę taśmę, która tam się przewijała w rytm Take It Slow? Albo jak Bolek i Lolek zasuwaliby dookoła świata? Albo jak Krecik jeździłby tym samochodem takim na pedały w rytm Take It Slow właśnie? No ja wiem, że może to trochę nadinterpretacja i zbyt szalone porównanie, ale czasami dla poprawy humoru samemu sobie warto sobie na takie rzeczy pozwolić. Robin Schulz, Watermark, Take It Slow. To jest SK, to są hity na czasie. Na naszym messengerze SK-owym pojawiła się wiadomość od Maćka z Gdyni, który napisał: dzięki muzie, którą puszczasz, dobrze się biegło i dzięki tobie przebiegłem 11 kilometrów. Czyli jak ten sukces podzielimy na dwóch, to znaczy, że ja nie robiąc nic, tylko grając hity na czasie, przebiegłem 5,5 kilometra?

0: Zawsze tutaj wchodzę wokalnie, jak oczywiście nikt nie widzi, nikt nie słyszy, tylko że ten numer zaraz się kończy i tyle z mojego śpiewania i mojego ooo. Jamal Policeman, to jest SK, to są hity na czasie 27 minut i będzie godzina 13, pora taka i wieczory chłodne i ranki również. No jeżeli mieszkacie w tak zwanym własnym domu, to sami decydujecie, kiedy wpuścić do niego trochę więcej ciepła, wiadomo, kiedy tam odpalić piec, kiedy odpowiednią temperaturę ustawić, wiadomo, kosztem pewnie jakiegoś wydatku. Natomiast mieszkacie w bloku, sytuacja się komplikuje, bo też kosztem wydatku, natomiast już decyzja jest jakby troszkę mniejsza, prawda? I bardzo często takim miłym zaskoczeniem jest, kiedy dotykamy grzejnika, okazuje się, że jest ciepły, że można powiedzieć, już grzeją! Ciekaw jestem, u kogo w tym tygodniu taki radosny okrzyk już wybrzmiał u mnie, tak? Kaloryfery ciepłe, mówi wam, jakie są teraz przyjemne poranki w łazience, kiedy się wchodzi, jest tak przyjemnie cieplutko. Jutro znowu się nie będzie chciało z tej łazienki wyjść, ale moi drodzy, pamiętajcie o tym, że rzeczywiście ciepło, ciepłem, fajna sprawa, rzeczywiście dbajmy o to, żeby było nie tylko to prawdziwe, ale i takie, wiecie, domowe. Natomiast pamiętajmy, że zimę i wszystkie inne pory roku nie spędzamy raczej metodą na tak zwanego kiszonego ogórka, tylko kiedy możemy, to takie grzejniki zakręcamy, otwieramy okna i też wietrzymy, bo o to chodzi i o tym nie zapominamy. 25 do 13, za chwileczkę Tame Impala i Jenny Dracula. No ale najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to mieć odkręcone maksymalnie ogrzewanie i wietrzyć jednocześnie. Wtedy to ten koszt, o którym wspominałem na początku, a zresztą sami wiecie.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: Pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
18: I po reklamie.

0: No, co tam wczoraj robiłeś, powiedz, bo już mi się tego pochwaliłeś.
1: To ja się pochwalę, mogę jeszcze raz?
2: Może, rzeczywiście.
1: Oglądałem mecz polskich siatkarzy i świętowałem razem z nimi.
0: Ja oglądałem polskich piłkarzy w piątek, nie świętowałem, bo nie było czego.
1: A? I zgadnijcie, który z nas teraz płacze ze szczęścia, a który w ten inny sposób.
0: Znaczy, ja spodziewałem się, jak będzie, ale nie ukrywam, potraktowałem ten mecz piłkarski w piątek jako powód do tego, żeby nie mieć wyrzutów, że zjadłem całą paczkę chipsów.
1: Także dziękujmy naszym piłkarzom, po to właśnie są.
0: Mam nadzieję, że u was na niedzielny obiad coś zdecydowanie lepszego, bo do obiadu będą hity na czasie, które zagra wam Łukasz Zduńczyk, który z wami zostaje.
1: Polecam się.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Autopromocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online.

0: dostępne wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już nawet kilka gotowych utworów. Tak powiedział Tiesto w rozmowie z Mattim Fuczyło. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Była premiera nowej płyty, a za chwilę rusza trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko, czego chciałem. To już 7 album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment, Z Zalią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu, zgodnie z tytułem tej płyty, ma już wszystko, czego chciał?
4: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo. No, gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja 7 płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa. Cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robi jakiś progres.
3: Już w najbliższy piątek, 2 października, Mrozu rusza w trasę koncertową promującą ten krążek. Start w Atlas Arenie w Łodzi, a potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. Taylor Swift zaskoczyła fanów nowościami. Wydała nie jedną, a aż 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały na imprezie, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała sukces. Numer Patient Zero na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się gdzie? W Radiu SK. Teraz uwaga, weźcie głęboki oddech. Czujecie to? Tak się właśnie czują mistrzowie Europy. Jesteśmy najlepsi w siatkówce, słuchajcie. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Fornalami, Semeniukami i Lemańskimi. Także ja nie jestem Łukasz Zduńczyk wyjątkowo, tylko Łukasz Lemański. Co prawda o 2 metry niższy, ale hity na czasie gram.

Black Eyed Peas i Justin Timberlake. Hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, już za chwilę dosłownie powitanie naszych mistrzów. Polscy siatkarze już za moment powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie. I już tam czeka na nich tłum kibiców. Wczoraj, przypomnę, obroniliśmy tytuł mistrzów Europy. Wygraliśmy w wielkim finale z Francją 3-1. No i po meczu było wielkie świętowanie. I jak to za każdym razem bywa, po zwycięstwie polskich siatkarzy musi pojawić się pociąg. W roli konduktora, no oczywiście, że Tomasz Fornal. I tak się siatkarze bawili podobno do 4 nad ranem. Niektórzy przed wylotem w ogóle nie spali, także dzisiaj jak wylądują, to mogą nie być zbyt rozmowni. Ale słuchajcie, najbardziej mi się spodobał komentarz jednego z fanów pod tym filmikiem. I to jest właśnie taka mała różnica. Siatkarze bawią się po zwycięstwie, a piłkarze zawsze przed. Może to jest klucz do sukcesu. A już teraz na naszej antenie świeżo upieczony mąż. Damiano Dawid wziął ślub. I to była naprawdę impreza na bogato. Mamy zdjęcia na eskowym Instagramie. Polecam tam zajrzeć. To jest Radio SK.

0: Z nami zawsze jesteście na czasie. To gorąca nowość. Katwiel i Paco Amoroso w Radiu SK. Numer z nadchodzącej gamingowej premiery GTA 6. Premiera 19 listopada. A to się, słuchajcie, dzieje właśnie teraz. Teraz polscy siatkarze wchodzą do hali przylotów na lotnisku Chopina w Warszawie. Oleg Śliwka niesie puchar mistrzostw Europy, a reszta siatkarzy rozdaje autografy, zbijają piątki z fanami. Jest wielka wrzawa wśród fanów. Wszyscy teraz witają naszych mistrzów. Także jeszcze raz gratulujemy naszym siatkarzom mistrzostwa Europy i obrony tytułu i biletu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. No ale właśnie, słuchajcie, dzisiaj możemy się wszyscy poczuć jak mistrzowie, więc dajcie znać, w czym jesteście dzisiaj, albo tak ogólnie, mistrzami, albo w czym wasza druga połówka nie ma dzisiaj sobie równych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram coś dla wszystkich w samochodzie. Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, gips i opał po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: rok Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Stanach w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i świętujemy razem z naszymi siatkarzami Mistrzostwa Europy. Z tej okazji wy dajecie znać, dlaczego czujecie się mistrzami, albo dlaczego wasza połówka druga jest mistrzem. Dawid.
1: Cześć SK. Moja dziewczyna dzisiaj jest niesamowita pod względem tego, jakie dzisiaj wspaniałe śniadanie dostałem i jakie dzisiaj niesamowite porządki się dzieją u nas. Aktywna niedziela, pozdrawiam.
0: Dawid, ty już wtedy o poranku powinieneś się zorientować, że coś jest nie tak. Jeśli druga połówka jest zbyt miła rano i zrobi zbyt dobre śniadanie, to jest pierwszy znak ostrzegawczy, że potem będzie propozycja wspólnego remontu, zakupów, albo właśnie sprzątania. No ale dobra, no dobre śniadanie jest warte wszystkiego, dlatego leci do was zestaw eskowych gadżetów. Dawid, poczęstuj tym swoją dziewczynę. A wy też nagrajcie głosówkę, w czym wy albo wasza druga połówka nie ma sobie równych. A u nas za chwilę newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.
13: Beskidy na czasie.
14: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Kto lubi sport ekstremalny, ten nie może ominąć tego wydarzenia. 3 i 4 października Baran Trail Race. Serdecznie polecamy, więcej info na ten temat w sieci. A tymczasem 10 października drugi kongres kobiet. W programie 6 inspirujących wykładów, rozmowy o hormonach, metabolizmie, tarczycy, włosach, jelitach, zdrowiu intymnym, a także o relacji z własnym ciałem. Serdecznie polecamy. Tymczasem Król Latino, czyli Skoli, pojawi się w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. Jego koncert 20 października. Więcej informacji już teraz na mckżywiec.pl. Na razie to tyle. Trzymajcie się. Dobrego weekendu.
15: Dochodzi 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie. Na lotnisku Chopina czekał na nich tłum kibiców, a relacja z miejsca w kolejnych SK News. Kraków wybiera prezydenta. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporterski Jakub Solarz. Powiedz, jak przebiega głosowanie.
16: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
15: A ta potrwa do 21, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na A4. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył na czepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
17: A jeszcze wracając na chwilę do naszych siatkarzy, ja widziałem, jak oni wynosili ten wielki puchar Mistrzostw Europy i oni to normalnie mieli w bagażu podręcznym, w tym takim schowku w samolocie nad głową. Ja się zastanawiam, jak to możliwe, że taki kawał żelastwa przeszedł kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Dobrze, że nikt im tego nie zabrał. A na lotnisku Chopina w Warszawie nieprawdopodobne tłumy, chyba się rodzi siatkówkomania w naszym kraju. Minuta po 14, Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Kygo i Max Macnon. To są niedzielne hity na czasie w Radiu SK. Siatkarze mistrzami Europy, ale mistrzowie są też wśród was. Nagrywacie w tej sprawie głosówki na SK-owym Messengerze. Antosia z nami.
1: Ja uważam, że mój tata jest mistrzem, ponieważ wczoraj sam poszedł do lasu, nazbierał grzybów i dzisiaj od samego rana je tnie, suszy, jest cały zarobiony.
0: Pozdrowienia dla taty i dla naszych wszystkich bohaterów, którym się chce te grzyby przygotować, żeby się nadawały do jedzenia. I coś czuję, że w to niedzielne popołudnie w sezonie grzybowym niektórzy wpadli teraz na pomysł, ty, a może byśmy tak wpadli w odwiedziny do teściów albo do rodziców?

0: The shape of you. Ed Sheeran w Radiu SK w niedzielne popołudnie. W porze obiadowej na naszym muzycznym talerzu są najlepsze nowości.
1: Zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy najlepsze nowe numery i teraz zaglądamy za ocean do Ameryki, bo właśnie stamtąd pochodzi Ash, czyli rozkręcająca się wokalistka, która współpracowała z międzynarodowymi gwiazdami, jeździła na trasie koncertowej na przykład z Bensonem Boonem, a teraz przygotowuje się do wydania nowego albumu i ma dla nas nowość Stop the Wedding, czyli zatrzymać ślub. Podobno lepiej późno niż wcale, może ktoś tu przejrzał na oczy. I nie, obiecałem sobie, że nie zażartuję z Filipa Heizera i Bianki.

0: To jest recepta na zjazd energetyczny po obiedzie. Rihanna stawia nas na nogi. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie, a wy szukacie mistrzów w waszym otoczeniu. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Siemano SK, Seba z tej strony. Moja narzeczona jest mistrzynią w przekonywaniu. Ma taki po prostu dar przekonywania. Ja na przykład dzisiaj powiedziałem jej, że będę grać na laptopie w swoją ulubioną gierkę. Ona powiedziała, że nie będziesz, i ja jednak stwierdziłem, że nie będę w to grał, także będziemy razem spędzać wieczór inaczej.
0: Nie no, Seba, to była po prostu wasza wspólna decyzja, to nie było jakieś tam wymuszenie, nie. Ty po prostu sam podjąłeś taką decyzję, że jednak nie masz ochoty grać, prawda? A poza tym w tej całej dyskusji to do ciebie należało to ostatnie słowo, prawda? Powiedziałeś, tak, masz rację, kochanie. Czyli co, Seba z okazji niedzieli założył pantofle.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
11: I po reklamie.

to nowa gwiazda polskiego rapu, MJ Deli. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a tymczasem ktoś obliczył, ile wynosiłby majątek Stanisława Wokulskiego z lalki, gdyby żył w dzisiejszych czasach.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem.
3: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
4: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
5: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
6: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: I po reklamie.
8: Minęła 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili dziś z Mediolanu. Skandowali kibica, w rozmowie z naszym reporterem podkreślali.
9: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie, jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
10: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
11: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
10: No, ale ekipa fajna się zebrała.
8: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili.

0: W nimi sobie też awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków w ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To 2 medal imprezy tej rangi w dorobku. Polki przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
1: I to jest naprawdę piękne popołudnie, bo nie dość, że jesteśmy mistrzami Europy, to jeszcze do dnia na P jest bardzo daleko, z czego cieszą się szczególnie studenci, którzy w tym tygodniu zaczynają nowy rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was trochę rozluźnimy, żebyście bez napięcia weszli w nowy rok. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Radio.sk.
1: Powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

Temper City w Radio SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie 16 minut po godzinie 15, a takiej serii w XXI wieku nie ma nikt. Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić po prostu nie ma sobie równych. Wczoraj zdobyliśmy Mistrzostwo Europy i uwaga, według statystyk, odkąd Nikola Grbić objął polską reprezentację w 2022 roku, to od tamtej pory z każdej imprezy międzynarodowej przywozimy medal i tych medali u Nikoli Grbicia nazbierało się już w sumie 10. Jaka seria, słuchajcie. Może warto go zapytać, czy nie chciałby sobie dorobić na drugim etacie i trochę piłkarzy potrenować, co?

0: September w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. 1 października już za chwilę. Dla niektórych to oznacza, że wypłata niebawem wleci na konto. A niektórzy już wiedzą, że z tej wypłaty trzeba będzie jednak trochę zabrać i kupić dziecku albo sobie nowy sprzęt na studia. No i właśnie wtedy wchodzi Radio SK. Mamy dla Was 1000 zł na nowy sprzęt. Na taki sprzęt, na którym się można trochę pouczyć, ale przy okazji się zrelaksować. No bo jak na przykład kupicie sobie nowego tableta. Tam można mieć materiały do nauki, ale też na przykład serwis streamingowy z serialami. Albo jakąś fajną grę. SK ma 1000 zł, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl i już jutro Jankę z Kama i Wiktor o poranku dzwonią w tej sprawie do kogoś z Was. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: I po reklamie.

0: nowość od Miley Cyrus. Tak gra Radio SK w niedzielne popołudnie. No i to jest świetna informacja, słuchajcie. Polska jest numerem jeden na świecie. Jesteśmy po prostu liderem, nie mamy sobie równych. Uwaga, według najnowszych danych to właśnie w Polsce najszybciej rośnie liczba osób ultrazamożnych, których majątek przekracza 30 milionów dolarów. Nie no, bardzo dobrze, cieszymy się, jesteśmy dumni, że Polacy, najbogatsi Polacy, bogatszą się jeszcze bardziej, prawda? Czyli to jest jasny sygnał, że chyba można iść do szefa po podwyżkę. Podobno co za dużo, to niezdrowo.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja.

0: Szybcuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
6: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
7: I po reklamie.
8: Beskidy na czasie.
9: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Kto lubi sport ekstremalny, ten nie może ominąć tego wydarzenia. 3 i 4 października Baran Trail Race. Serdecznie polecamy, więcej info na ten temat w sieci. A tymczasem 10 października drugi kongres kobiet w programie. 6 inspirujących wykładów, rozmowy o hormonach, metabolizmie, tarczycy, włosach, jelitach, zdrowiu intymnym, a także o relacji z własnym ciałem. Serdecznie polecamy. Tymczasem Król Latino, czyli Skoli, pojawi się w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. Jego koncert 20 października. Więcej informacji już teraz na mckżywiec.pl. Na razie to tyle. Trzymajcie się. Dobrego weekendu.
10: Zbliża się 16. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Polscy siatkarze wrócili do Polski po pokonaniu Francji w finale Mistrzostwa Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
11: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
10: Siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. Teraz w newsach: Kraków i pożar hali magazynowej w Nowej Hucie. Znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
12: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
10: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał. Kierowcy ogromny korek na S3 w zachodniopomorskim w rejonie węzła Rzęśnica. Na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
13: A w pogodzie za to zero utrudnień, prawie w całym kraju słońce i okolice 20 stopni. To my możemy zrobić tylko jedno, dorzucić do tego hity na czasie, bo u nas ciągle wakacyjnie brzmiąca playlista. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Sean Paul w Radiu SK, ale to jest dobry zestaw, hity na czasie, słońce prawie wszędzie i jeszcze do tego złoto polskich siatkarzy. A co byście jeszcze do tego zestawu dołożyli? Nagrajcie o tym głosówkę na SK-owym Messengerze. Co was cieszy dzisiaj, w niedzielne popołudnie, tak jak złoto siatkarzy, tak jak słońce? Może kosz pełny grzybów, a może cieszy was absolutny brak planów? Może dzisiaj nic nie robicie, tylko leżenie do góry brzuchem, nie otwieracie drzwi, nikogo do siebie nie wpuszczacie, po prostu odpoczywacie. Co was dzisiaj cieszy? Nagrywajcie o tym głosówki, a ja dobrze zagram Margaret już teraz. Czemu mi Margaret nie gra? Czekajcie. O, teraz powinna zagrać.

A cześć Radiojajska, cześć Łukasz. Co mnie dzisiaj cieszy? Oczywiście złoto też wczorajsze, ale jakie leżenie. Jest idealna aura. Oczywiście ja jak zwykle biegam z waszą muzyką. Jest dzisiaj po prostu świetnie. Trzymajcie się, hej.

0: Eben w duecie z Easy Bizu. W Radiu SK są najlepsze nowości na niedzielne popołudnie. Zapytałem, co was dzisiaj cieszy, no i jest ważne przypomnienie.
1: To jest Kałka z tej strony, a co mnie cieszy? A mnie cieszy srebrny medal indywidualnego mistrza świata Bartka z Mazlika. Ja wiem, że siatkarzom należy się pierwszeństwo, ale Bartek zdobył 10. medal w swojej karierze, także na propsie. I ja tam wczoraj w Toruniu też byłem. Kibicowałem, trzymałem kciuki.
0: Jakby nie patrzeć, to jest też częściowo twoja zasługa, że kibicowałeś. Na miejscu też był nasz eskowy Michał Korościel, który przecież Żużel komentuje w telewizji i którego teraz pozdrawiamy. Słuchajcie, no tyle sukcesów jak na jeden weekend to dawno nie było. Siatkarze, Żużel. Jeszcze przed chwilą Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Chinach. Także naprawdę, bardzo dobrze, że przynajmniej piłkarze wybijają nas z rutyny.
2: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: A potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana.
4: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
8: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja.
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak?
13: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm. Dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: W
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Armin van Buuren. Jeśli go lubicie, słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 23:00 tylko na antenie Radia SK. A tymczasem w niedzielne popołudnie pytam was, co was dzisiaj cieszy, bo mamy bardzo dużo sukcesów. Siatkarze, dobra pogoda prawie w całym kraju, ale Magda ma jeszcze jeden powód.
1: Otóż mnie cieszy to, że posprzątałam cały dom po remoncie, więc teraz chwila odpoczynku, no i za chwilę do pracy.
0: Domownicy też się cieszą, że miałaś na tę późniejszą zmianę i przed pracą zdążyłaś posprzątać. Magda, na twoim miejscu na drugi raz to ja bym brał tę wcześniejszą zmianę w pracy, bo wtedy byś odpoczęła dwa razy. Najpierw w pracy, a potem w czystym domu. A was co dzisiaj cieszy? Dopisujcie kolejne rzeczy na naszej liście, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Jak brzmią

0: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
0: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
0: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
0: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Zbliża się 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jadący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok, popularny kierunek wśród turystów, zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni, ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki autografów rozdane, kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
13: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które jeszcze wygrywasz, jest koncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej mieć swoją najlepszą formę.
12: Ja przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
14: Ale to będzie siatkarskie święto. Ja już nawet wiem, jak my wtedy będziemy krzyczeć.
15: Jesteśmy mistrzami świata!
14: Tak jest. A na razie cieszymy się z wolnego niedzielnego popołudnia, także witam Was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Robin Schulz i Watermet w Radio SK. Przy tym numerze można zwalniać, korzystać z wolnego niedzielnego popołudnia. 17 minut po godzinie 17 zakończył się maraton warszawski. Tam niektórzy naprawdę mocno przyspieszyli. Wśród kobiet najlepsza była Węgierka, która skończyła bieg w czasie 2 godzin i 24 minut. A wśród mężczyzn najlepszy był Kenijczyk z czasem 2 godziny i 9 minut na ponad 42 kilometry. Słuchajcie, przecież większość z nas przez cały sezon letni tyle nie robi, a on zrobił w jedno niedzielne popołudnie. Musiał być strasznie zmotywowany. Pewnie mu się jakieś wesele zbliża i musi się zmieścić w spodnie od garnituru.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, która dosłownie w kilka godzin stała się światowym hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: A słychać, że się pan lektor zna na radiu. On doskonale wie, że w Radiu SK zawsze są najlepsze premiery. Nie pozwalamy wam przegapić żadnej dobrej nowości. No i Taylor Swift przychodzi do nas z nowością. Kawałek powstał na imprezie w Szwecji i fani twierdzą, że w tym numerze Taylor Swift śpiewa o swoim byłym. Musiał ją strasznie czymś wkurzyć, skoro już cały świat o tym wie. Na miejscu jej obecnego męża to bym się trzymał, bym się pilnował. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Gramy właśnie takie energiczne hity na czasie dla tych wszystkich, którzy w tę niedzielę nie mogą sobie pozwolić na słodkie nic nie robienie, tak jak Sara.
1: SK, pozdrawiamy ze składania łóżka w niedzielę. Nie dla wszystkich niedziela jest wolna, niestety.
0: Oho, czyli klocki dla dorosłych. Ja mam wrażenie, że oni specjalnie tak te instrukcje składania robią, żeby się człowiek najpierw namęczył, a potem, jak już się uda wszystko zrobić, to człowiek był tak zmęczony, jednocześnie szczęśliwy, żeby nie przyszło mu do głowy zwracanie takiego mebla, który się tak ciężko składało. A wiadomo, jak coś potem będzie piszczało to łóżko, skrzypiało, to wiadomo, nasza wina, że my źle złożyliśmy. Żeby się wszystko dobrze układało, gram za chwilę, no między innymi romantycznego Alexa Warrena, jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby takie świeżo złożone łóżko testować. Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac. Bo każdy zasługuje na dobry sen.
17: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: I po reklamie.

0: Oskar Sims w Radiu SK na poprawę humoru w niedzielne popołudnie, kiedy zbliżający się dzień na P już powoduje takie leciutkie napięcie. To ja mam coś jeszcze, słuchajcie. Pewien bardzo przyjemny dźwięk z wczorajszego wieczora. Być może coś wam się obiło o uszy.
1: Semeniuk, Semeniuk, Tomasz Forward, lockout! Lockout i tam się położył pod siatką Tomasz Forward. Teraz wszyscy biegają. Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy.
0: I co, humor od razu się poprawia, prawda? Od razu banan na twarzy wraca. A w newsach Radia SK, które już za chwilę tak dla odmiany powiemy o naszych piłkarzach i też będą dobre informacje, bo podobno nie Słowacja, tylko Szwecja osłabiona przed jutrzejszym meczem w Lidze Narodów. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
18: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
0: To będzie ostatnia reklama.
19: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: I po reklamie.
15: Beskidy na czasie.
8: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Jak oprzeć się wszechobecnemu konsumpcjonizmowi i wykorzystać zasoby, które już mamy? W Bibliotece w Radziechowach niebawem ruszają ekowarsztaty dla dorosłych. Co w

0: 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
1: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
0: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

0: Eska.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: Reklama. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
12: I po reklamie.

0: Polska. Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania.

0: Reklama. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: I po reklamie.

0: Wódka Beskidy. Reklama.
1: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: I po reklamie.

0: i Bartek.
1: Panowie, zacznijmy od tego, czym jest zwyk. Bo ja sobie sprawdziłam w mądrych księgach, że to spotkanie sąsiadów lub pasterzy dla rozmowy, pracy albo świętowania. Wy trochę poszliście w inną stronę, ale korzenie te same.
2: Dokładnie tak. Zwyk w dawnej nomenklaturze górali pasterzy żywieckich było to spotkanie z rodziną, czy też ze znajomymi w celach wspólnej pracy, czy tej wspólnej biesiady właśnie w górach. I stąd też pomysł na nazwę. Gdyż dokładnie nic się nie zmieniło, chcielibyśmy, żeby ludzie dalej chodzili i spotykali się po górach, czy ze znajomymi, czy z rodziną.
1: No dobrze, ale wasz zwyk to coś dużo większego.
0: Tak, no myślę, że nie wiem, czy można to porównać 1:1, natomiast jak najbardziej chcielibyśmy, żeby przede wszystkim to wspólne spotykanie się w górach miało jakąkolwiek strukturę, bo zauważyliśmy, że no, jest potrzeba wśród i młodzieży, i osób, które publikują różnego rodzaju posty na różnych grupach, na przykład na Facebooku, żeby no, tutaj ci ludzie chcą spotykać się z innymi ludźmi w górach, natomiast my chcemy dać im narzędzie, umożliwić im taki bardziej ustrukturyzowany organizer wycieczek.
1: I dlatego stworzyliście aplikację Zwyk.
0: Tak jest, tak. Aplikacja właśnie pozwala na wspólne na wyznaczenie szlaku, na zaproszenie znajomych do wspólnej wycieczki, ustalenie też listy ekwipunku, co jest niezwykle ważne w górach, zarówno czy w Beskidach, jak i w Tatrach oczywiście dużo bardziej. Natomiast zawsze ten ekwipunek jest gdzieś nieodłącznym elementem, ale także parkingi, czy miejsca zbiórki, godziny wyjścia. Po prostu użytkownicy, którzy są w kontekście jednej wycieczki razem z organizatorem, mają dostęp do tych wszystkich informacji, co po prostu pozwala organizatorowi skupić się rzeczywiście na organizacji tej wycieczki, a nie cały czas odpisywaniu na pytania użytkowników, gdzie idziemy, o której wyjazd, co mam spakować i tak dalej, bo ci użytkownicy mają to już podane w jednej formie.
1: No dobrze, ale załóżmy, że w sobotę wybieram się w góry ze znajomymi na szlak tutaj jakiś Beskidzki. No i jak wygląda przygotowanie do takiej wyprawy z waszą aplikacją? Co musiałam sprawdzać właśnie w kilku, powiedzmy, aplikacjach do tej pory, w takich rozproszonych źródłach? A teraz z waszym zwykiem zrobię to w jednym miejscu.
2: To przede wszystkim wycieczka zaczyna się od pomysłu i od jakiegoś komunikatora. Teraz użytkownicy czy ludzie, którzy chcą się spotykać w góry, no to wykorzystują Messengera, wykorzystują SMS-y czy innego rodzaju WhatsAppy, żeby się skomunikować ze sobą. Do tego musimy sobie wyznaczyć trasę, czyli potrzebujemy wejść na strony typu mapy.com, mapy turystyczne, czy inne serwisy, które, czy nawet Google Maps, które serwisy, które wytyczają szlaki górskie. Do tego potrzebujemy sprawdzić sobie pogodę, do tego potrzebujemy przejrzeć mnóstwo stron internetowych, jaki sprzęt powinniśmy zabrać na jakąś wycieczkę i właśnie wszystkie te narzędzia możemy zamieścić, właśnie i tak zrobiliśmy, zamieściliśmy wewnątrz naszej aplikacji. Zrobiliśmy takiego górskiego multitoola.
0: Myślę, że jeszcze kilka kwestii chciałbym powiedzieć, ponieważ no w tym momencie to jest taki, powiedzmy, górski multitool w wersji podstawowej, natomiast no, udało się nam dostać grant tutaj w konkursie organizowanym przez Startupolis, dostaliśmy się do komponentu 2 i mamy po prostu możliwości teraz, żeby ten górski multitool troszeczkę bardziej rozwinąć o kilka nowych funkcjonalności. A to nie wiem, tutaj może później troszeczkę wspomnimy o tych funkcjonalnościach.
1: Dla kogo właściwie wy stworzyliście to narzędzie?
2: To narzędzie jest tak naprawdę dla każdego. Czy dla doświadczonego turysty, który chciałby sobie uporządkować wszystkie swoje wycieczki, chciałby mieć jedno miejsce, jedną aplikację, gdzie będzie sobie mógł wrócić do wycieczek, które już odbył, tak żeby jego przyszłe wycieczki były jeszcze lepiej zorganizowane. Ale przede wszystkim chcemy trafić do turystów, i którzy chodzą po górach, może nie jakoś super często, ale chcieliby zacząć swoją przygodę z górami, chcieliby to robić lepiej, ale przede wszystkim bezpiecznie.
0: Tutaj ja chciałbym uzupełnić, że jest to aplikacja też dla osób, które często chodzą po górach, ale chciałyby w to chodzenie po górach też zaangażować albo członków swojej rodziny, albo znajomych, którzy nie do końca są zaznajomieni z tematem, to pozwoli im po prostu lepiej, łatwiej zarządzać tą grupą i tak jak wspomniałem wcześniej, umożliwi to po prostu zorganizowanie wszystkich tych informacji dla uczestników, którzy nie są zbyt doświadczeni, w jednym miejscu.
1: No właśnie, ja pamiętam z własnego doświadczenia wycieczkę trzyosobową, gdzie okazało

0: Okazało się, że te same elementy ekwipunku nieśliśmy wszyscy troje, ale no właśnie takich sytuacji warto unikać, choćby ze względu na ciężar.
1: I tak, i nie, bo czasami ten ekwipunek warto jest właśnie sobie zdublować. Natomiast zwyk pozwoli na zamieszczenie w ekwipunku rzeczy rzeczywiście, które może wystarczy, że weźmie jedna osoba, nie są jakieś krytycznie ważne w kontekście tej wycieczki. Natomiast będzie można, inni użytkownicy będą widzieć, że na przykład Bartek wziął głośnik albo jakąś inną rzecz, która rzeczywiście, jeśli się uszkodzi, powiedzmy, nie zagrozi bezpieczeństwu czy też organizacji tej wycieczki. Dlatego też wspomniałem o tym głośniku, a nie o jakimś palniku, tak? Bo w przypadku na przykład palnika już byłby problem, gdyby tylko jedna osoba go zabrała.
0: No dobrze, ale cofnijmy się do początku. Zwyk, bardzo chwytliwa nazwa, ale podobno powstała pod Grojcem. A w zasadzie na Grojcu.
1: Oczywiście na hamaka. Znaczy może nie nazwa powstała pod Grojcem, natomiast pomysł na aplikację, na który wpadł Krzysiek, kiedy leżeliśmy sobie, czy siedzieliśmy na hamakach pod Grojcem, Krzysiek stwierdził, że właśnie fajnie było zrobić takie narzędzie. Zresztą z własnego doświadczenia gdzieś tam cierpiał, powiedzmy, na te problemy z organizacją grupy. Zawsze na to narzekał i stwierdził, że dobrze by było zrobić takie narzędzie, które pozwoli zorganizować po prostu wyprawę i zaangażować w to też inne osoby. Natomiast no, później narodziło się mnóstwo innych pomysłów na inne funkcjonalności, dlatego też no, jedną tylko z tych funkcjonalności jest ta organizacja wypraw.
0: No i w zasadzie to ta funkcjonalność właściwie podstawowa, póki co.
2: Tak, jak najbardziej jest to, tak jak Bartek wspomniał, core naszej aplikacji. Już od tego wszystko się zaczyna, od planowania wycieczki. Ale tak jak Bartek wspomniał, oprócz tego będzie jeszcze mnóstwo innych funkcjonalności, ale wszystkie i tak będą kręciły się wokół organizowania wypraw wycieczek górskich.
0: Panowie, zgodzicie się ze mną, że to jest projekt, który powstał z pasji?
2: Jak najbardziej tak. Gdyby nie pasja, no to takie projekty by nie powstawały. Jesteśmy ludźmi, którzy całe życie spędzają w górach, całe życie aktywnie spędzamy czas na zewnątrz i nie wyobrażamy sobie sytuacji, gdzie nagle przychodzi teraz jakaś warszawska korporacja ludzi, którzy kompletnie nie mają do czynienia z ludźmi w schroniskach górskich, ludźmi na szlaku, z ludźmi z innych organizacji turystycznych, takich jak PTT czy PTTK, i przychodzą i chcą robić taką aplikację, bo po prostu nie da się niektórych rzeczy wyczytać w internecie, bo wiele z takich rzeczy, które przenosimy do aplikacji, trzeba po prostu przeżyć w górach.
0: Czyli można powiedzieć, że zwyk powstał z waszego doświadczenia górskiego.
1: Tak, przede wszystkim powstał z doświadczenia Krzyśka, bo Krzyśek jest tutaj dosyć skromny, natomiast ma na koncie wiele szlaków długodystansowych, między innymi jest pierwszą osobą, która przeszła Delupa, czyli ponad 200-kilometrowy szlak tutaj w Beskidach, w naszych okolicach. Tutaj głównie jakby z jego inicjatywy ten pomysł powstał. Ja tutaj tylko jestem osobą, która gdzieś tam dokłada jakieś nowe pomysły. Więc odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że można odpowiedzieć na nie tak, że zwyk powstał tutaj z doświadczenia.
0: No ale dzisiaj też możecie o nim powiedzieć jako o pomyśle na biznes, o biznesie. No ale to chyba nie było u podstaw.
2: Myślę, że nie i śmiało mogę stwierdzić, że nie, że pomysł powstał z pasji i pomysł powstał przede wszystkim, żeby pomagać takim ludziom jak my w organizacji.
0: A kiedy zrodził się ten pomysł, że okej, to narzędzie może, po pierwsze, może się przydać takim ludziom jak my, a z drugiej strony to może być pomysł na biznes. No przecież my dzisiaj rozmawiamy w momencie, kiedy wy macie już swój startup.
1: Tak. Znaczy generalnie logika tego była troszeczkę pokręcona, ponieważ no my dopiero zaczęliśmy się zastanawiać, kiedy można na tym zarobić, kiedy zaczęliśmy rzeczywiście po prostu wykładać pieniądze na to, żeby utrzymać infrastrukturę, żeby może zatrudnić nowego programistę, żeby rzeczywiście ten pomysł rozwinąć. Natomiast ja pamiętam pierwsze 2 miesiące w ogóle, jak my rozmawialiśmy na temat tej aplikacji i spotkaliśmy się ze znajomymi, bo tutaj jednym z naszych programistów jest jeszcze mój szwagier, z którym tutaj mamy wspólnie spółkę, no i zaczęliśmy rozmawiać na ten temat, no, że trzeba już będzie za niedługo ponosić jakieś koszta. No i idąc tutaj tym tropem, znalazłem program, który jakby pomaga rozwijać się młodym startupom, czy nowym pomysłom, bo to jeszcze nie były startupy, właśnie Mazowian Startupolis, gdzie wystartowaliśmy w inkubacji. Udało się nam wtedy dostać pozytywną rekomendację, dostać się do tej inkubacji, a jednym z warunków tej inkubacji było założenie spółki. Więc ta spółka tak naprawdę nie powstała dlatego, że my mieliśmy super pomysł biznesowy i chcieliśmy to zmonetyzować, bo prawdopodobnie jeszcze przez, no może nie kilka lat, ale przez najbliższy rok na pewno tego nie zmonetyzujemy. My po prostu jesteśmy ludźmi, którzy pracują na etacie w innych też branżach i mieliśmy po prostu taki pomysł, który jest związany z tym, co robimy na co dzień, w wolnych chwilach. Chcieliśmy to rozwijać. Stąd też, no odpowiadając już finalnie na twoje pytanie i kończąc, ten pomysł na biznes oczywiście dopiero wyklarował się, kiedy my tworzyliśmy model biznesowy na etapie inkubacji. Wtedy musieliśmy się w ciągu tych 6 miesięcy skupić na tym, nad czym my rzeczywiście możemy zarobić.
0: No właśnie, bo to trochę jest tak, że od tego waszego pomysłu, który kompletnie w założeniu nie był biznesowy, nie był komercyjny, trochę cała ta droga wymagała od was tego, żeby pomysł przekształcić w coś, co może finalnie zarabiać, choć wciąż nie jesteście jeszcze na tym etapie i aplikacja nie jest na ten moment komercyjna, tak to możemy powiedzieć.
1: Jak najbardziej, aplikacja nie jest komercyjna, generalnie te podstawowe funkcjonalności, o których rozmawiamy, czyli organizacja wycieczek, zarządzanie tymi wycieczkami, one, te funkcjonalności nigdy nie będą płatne. Płatne będą raczej jakieś funkcjonalności, które są funkcjonalnościami premium, dostęp do jakichś szablonów wycieczek, które są na przykład tworzone przez przewodników, tak? No generalnie tych pomysłów jest kilka, to jest jeszcze nie do końca sprecyzowane, natomiast to wszystko, co nad czym my w tym momencie pracujemy, no nie dąży do żadnej komercjalizacji.
0: No dobrze, a powiedzcie coś, bo rozmawiamy o szlakach, nieraz tych długodystansowych, o szlakach górskich. A powiedzcie coś o tej drodze, no właśnie, od pomysłu do realizacji, do startupu, bo tam podejrzewam też wybojów i przepaści wam nie brakowało. Długa droga?
2: Jak najbardziej tak. Zaczęliśmy tak naprawdę w styczniu zeszłego roku, kiedy pomysł się narodził i od tego czasu bardzo dużo się zmieniło, ale przez ten czas bardzo dużo też się działo. Począwszy od zebrania zespołu, przez wybór podstawowego komunikatora dla naszego teamu, przez właśnie przygody takie jak inkubacja Startupolis, przez pierwsze negatywne oceny ekspertu, przez walidację naszego pomysłu i planu biznesowego, kończąc na szczęśliwej i super informacji dla nas o uzyskaniu grantu na dalszy rozwój aplikacji. I to wszystko działo się przez całe poprzednie półtorej roku.
0: Braliście pod uwagę to, że będzie startup, będzie firma, będziecie pracować w zasadzie na drugich etatach nad tym?
1: Na samym początku, tak jak wspomniałem, w przeciągu tych 2 pierwszych miesięcy wydaje mi się, że nie aż tak do tego poważnie podchodziliśmy, ale też jakby z Krzyśkiem się znamy oczywiście na stopie przyjacielskiej, natomiast no, nigdy razem nie pracowaliśmy i okazało się, że nagle po tych 2 miesiącach jeden i drugi nie traci tej werwy, tak? No i widzimy, że chcemy to robić dalej.
2: Bardzo dużo dały nam pozytywne komentarze od ludzi, z którymi rozmawialiśmy na temat tego projektu. Tak jak mówisz, na początku w ogóle nie braliśmy pod uwagę tego, że będziemy mieli spółkę, że to będzie biznes, że będziemy na tym zarabiać, że to będzie nasz kolejny etat, tylko braliśmy ten pomysł jako narzędzie, które ma pomóc nam i naszym znajomym, czy też ludziom, z którymi się gdzieś tam kumplujemy, z którymi łazimy razem po górach. Ale z każdym kolejnym etapem, z każdą kolejną rozmową z ludźmi, z którymi się nie znamy, właśnie ten feedback był super pozytywny i to nas napędzało do tego, żeby działać. Tak?
1: Ani na chwilę gdzieś tam nie mieliśmy ochoty, powiedzmy, żeby zwolnić, tylko z każdym jednym spotkaniem, czy to na przykład w starostwie, czy to rozmawiając z jakimś dyrektorem PTT, czy z jakąś osobą, która, nie wiem, jest w branży turystycznej, czy z jednym z naszych partnerów. Generalnie nas to motywowało, bo każdy gdzieś tam z każdego tego źródła dostawaliśmy taką informację, że super, że świetny pomysł i aż dziwne, że nikt tego wcześniej jeszcze nie wymyślił. i mieliśmy taki jeden locker, ale to w związku z funkcjonalnością, o której będziemy chcieli powiedzieć później właśnie w związku z kodami QR. Nie byliśmy pewni, czy rozmieszczenie tej infrastruktury na pewno będzie tak łatwe w kontekście tego, czy osoby, które są dzierżawcami, czy mają jakieś obiekty właśnie turystyczne, czy po prostu wyrażą zgodę na to. Natomiast tutaj też mieliśmy bardzo pozytywny feedback. Wszyscy są jak najbardziej na to otwarci. No i to nas też tak naprawdę motywuje bardzo, bo widzimy, że to narzędzie rzeczywiście może bardzo mocno spopularyzować tą turystykę i zrobić ją bardziej dostępną. Na przykład też dla dzieciaków i dla całych rodzin z dziećmi, bo niestety żyjemy w takich czasach, gdzie dzieciaki po prostu są uzależnione od dopaminy, przedopaminowanych czasach i chcielibyśmy, powiedzmy, te nawyki wykorzystać bardziej w sposób taki przydatny, tak? Jeśli chodzi o tutaj zwiększenie dostępności tej turystyki. W tym upatrujemy właśnie też bardzo mocno zbudowanie społeczności. Na tym upatrujemy zbudowanie naszej społeczności też w dużej mierze.
0: No dobrze, zanim przejdziemy do tych kolejnych funkcjonalności waszego pomysłu, to jeszcze wróćmy do waszego, można powiedzieć, grantu, który pozwoli wam już niedługo rozwinąć skrzydła i no właśnie rozwijać wasz zwyk, czyli dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To trochę was kosztowało, podejrzewam, nerwów, przygotowań, godzin pracy, no ale udało się, wy to po prostu wypracowaliście. To jest dla was ten taki kamień milowy?
1: Na pewno tak. Zwłaszcza te ostatnie chwile przed otrzymaniem tutaj pozytywnej rekomendacji, bo generalnie oczywiście to, jak Krzysiek wspomniał, to był rollercoaster, dostawaliśmy raz pozytywny feedback, raz negatywny i tak sobie właśnie przechodziliśmy przez tą inkubację. Finalnie właśnie dostaliśmy rekomendację pozytywną i jeśli chodzi o ten kamień milowy w przypadku tego grantu, jak najbardziej te ostatnie miesiące to w naszym odczuciu jest osiągnięcie pewnego kamienia milowego, bo to udostępni nam, dzięki temu będziemy mogli rozwinąć skrzydła. Nie będziemy musieli w tym momencie zajmować się, skąd weźmiemy finansowanie na sfinansowanie kolejnych funkcjonalności i to też troszeczkę nam otwiera drzwi, jeśli chodzi o to, o rozmowę z różnymi organizacjami. Nie jesteśmy już tak anonimowi, tak? Nasz pomysł jest zwalidowany, pomysł biznesowy jak najbardziej też jest zwalidowany przez powiedzmy autorytety z Politechniki Warszawskiej, czy też przez różnych specjalistów z funduszy inwestycyjnych, więc jak najbardziej wydaje mi się, że to nam tutaj otwiera nowe drzwi.
0: Braliście to pod uwagę, że to będzie tak trudna, wyboista i długa droga? Te budżety, finanse, no właśnie, przecież tego było mnóstwo.
2: Ja do końca nie byłem tego świadomy, gdyż nigdy w życiu nie brałem udziału w takich, powiedzmy, poważnych projektach. Bartek przechodził przez takie drogi i od początku mówił, że to nie będzie nigdy łatwe. Chociażby w ostatnim czasie dostaliśmy pulę pytań do wniosku. To było dosłownie kilka pytań i odpowiedzieliśmy, pisząc 120 stron odpowiedzi. I to mieliśmy na to 7 dni roboczych. I to była straszna burza mózgów, żeby to wszystko przelać na papier, żeby to wszystko wysłać jeszcze tak, żeby się zmieścić w tym kluczu odpowiedzi, żeby znaleźć gdzieś tam ten klucz odpowiedzi. I to było, ale dzięki tej właśnie ciężkiej pracy, wielu nerwom, wielu kaw wypitym i tak dalej, więc daliśmy radę.
0: No panowie, już na tym etapie w zasadzie mogę wam gratulować sukcesu, bo na moim telefonie ta aplikacja już jest. Czy my możemy powiedzieć naszym słuchaczom, no właśnie, co w niej jest, jak się w niej poruszać i co w niej będzie, bo wiem, że to cały czas się przecież rozwija.
1: Jak najbardziej. To generalnie teraz otworzymy aplikację i przed twoimi oczami ukazuje się nasz feed społecznościowy. I w tym momencie na tym głównym widoku masz panel wycieczek, które są publiczne, które są zorganizowane przez różne prywatne osoby, które chciałyby, żeby ktoś dołączył do ich wycieczki. Po wejściu na taką wycieczkę możemy sprawdzić generalnie, co organizator tutaj zaplanował, godziny i miejsce zbiórki, czy organizator zaplanował noclegi i co trzeba ewentualnie wziąć. Możemy taką wycieczkę zaobserwować, ale możemy także napisać do organizatora czy inicjatora tej wycieczki z pytaniem o kilka, o jakieś szczegóły i na tej podstawie dopiero zapytać, czy możemy dołączyć do tej wyprawy. Wysyłamy prośbę, natomiast organizator organizator tej wycieczki także musi tą prośbę zaakceptować. Więc tutaj w tym momencie właśnie tym głównym narzędziem, czy tym główną funkcjonalnością jest przeglądanie i dołączenie do wycieczek, ale także tworzenie nowych wycieczek. My, mając już to doświadczenie, chcąc zorganizować sobie wycieczkę, możemy nacisnąć na logo, które znajduje się w dolnej części wyświetlacza i rozpocząć tworzenie nowej wyprawy. Tutaj możemy wyznaczyć jakiś szlak, możemy też oczywiście w przyszłości będziemy mogli wybrać jakieś szlaki tutaj z puli dostępnych szlaków. Kiedy już wybierzemy punkt końcowy i punkt początkowy, przechodzimy do wpisywania szczegółów naszej wycieczki. Tutaj opisujemy nazwę wycieczki, informujemy o godzinie oraz dacie, dodajemy miejsce zbiórki, ale także zdjęcie, na przykład kiedy chcielibyśmy znajomym pokazać, jak wygląda parking, bo to też jest często bardzo problematyczne. Więc znajomi tutaj już na tym etapie będą mieli zdjęcia szlaku, którym pójdą, godzinę wyjścia, przewidywany czas na podstawie jakby obliczeń naszego algorytmu, który jest jakby połączony tutaj z mapami .com, i przechodzimy do kolejnego kroku. Wyznaczamy przerwę oraz noclegi, czyli jako organizator możemy tutaj opisać wszystko bardzo skrupulatnie, jeśli chodzi o ilość tych noclegów, o miejsce, w którym te noclegi będą, o informacje dodatkowe na temat tych noclegów. Generalnie tutaj każdy z użytkowników oczywiście na jego głowie będzie zapewnienie sobie noclegów. Inicjator może tylko te noclegi generalnie im zorganizować, w sensie ułatwić załatwienie takich noclegów, no chyba że są grupą znajomych, no i wtedy jakby jedna osoba za wszystkich ten nocleg ogarnia. Później przechodzimy do ustawień prywatności. Możemy ustalić, czy właśnie ten zwyk jest publiczny, czyli widoczny na tym wallu społecznościowym, czy też prywatny, czyli każda osoba, tylko i wyłącznie, którą organizator zaprosi, bądź która ma link do tego zwyka, bądź też zwyk dla znajomych, czyli dla wszystkich osób, które nas obserwują, czy z którymi już byliśmy na jakiejś wycieczce. Kolejnym etapem jest playlista właśnie, czyli lista ekwipunku. Tutaj jako organizator będziemy musieli pochylić się nad, powiedzmy, jednym z najważniejszych elementów tej wycieczki.
0: Czyli pakowanie,
1: tak. Tutaj bardzo często właśnie były głosy osób pozytywne, które często są najbardziej doświadczonymi w grupie i mają ten problem, że wszyscy do nich po prostu piszą co kilka dni, co trzeba wziąć, a gdzie kupić, gdzie kupić daną rzecz, tak? I jest później problem. Mówię o tym w kontekście tego też, że w przyszłości tutaj będzie można podejrzeć ewentualnie, gdzie można kupić daną rzecz górską. Natomiast to jest funkcjonalność, nad którą pracujemy. No i finalnie, jakby kończąc tą listę ekwipunku, przechodzimy do podsumowania. Tutaj na tym etapie sprawdzamy, czy wszystkie ważne informacje zostały już zatwierdzone i możemy utworzyć wycieczkę. Natomiast tą wycieczkę możemy utworzyć i wrzucić ją na wall społecznościowy, ale możemy ją także zapisać w formie szablonu. Więc tą wycieczkę tak naprawdę będziemy mogli zedytować czy utworzyć w późniejszym czasie. Natomiast zwyk w tym momencie, jeszcze wracając, jest także miejscem, na którym będą wyświetlały się wszystkie wiele różnych festiwali, eventów i tak dalej. Na przykład dobrym przykładem jest Festiwal Górski Adrenalinium, który organizujemy, powiedzmy, czy organizuje Kino Janosik. I właśnie dołączając do tej wycieczki będziemy mieli dostęp do wszystkich informacji, agendy, które są związane z tym eventem, a dodatkowo osoby, które dołączą do tego zwyka, będą mogły później po festiwalu mieć dostęp do galerii i mieć dostęp jakby do wszystkich rzeczy, które są związane z tym festiwalem jakby po zakończeniu jego. Fajną rzeczą, o której myślę, że mogę powiedzieć, natomiast nie wiem jeszcze w jakiej formie to będzie przeprowadzane, na adrenalinium pojawi się pan Krzysztof Wielicki. To jest polski himalaista, jeden z autorytetów himalaizmu w Polsce i będzie organizowany z nim spacer na Grojec, prawdopodobnie w przyszłości. Ten spacer na Grojec to będzie wyjście, które będzie zorganizowane właśnie w aplikacji Zwyk.
0: Czyli testujecie.
1: Testujemy. To jest jeszcze, powiedzmy, nic super oficjalnego. W sensie nie mogę zdradzić jakichś super szczegółów. Natomiast no, jest to w planach i no, testowaliśmy też przy okazji właśnie premiery naszej aplikacji na Hola Festiwalu. Tam się to bardzo fajnie sprawdziło. Do wycieczki dołączyło 55 bodajże osób. Wiele osób rzucało zdjęcia, więc widzimy, że to działa.
0: Ile osób obecnie testuje ten wasz zwyk?
1: W tym momencie mamy około 700 userów, natomiast widzimy, że każdego dnia tworzą się nowe konta. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Te konta nowe tworzą się też, ponieważ tutaj na skrzyczce na przykład już wisi nasza tabliczka. Każda osoba, która zeskanuje kod, ma dostęp do tej aplikacji i odbiera sobie oznaczenie.
0: Panowie, wyjaśnijcie jeszcze, do czego Was obliguje to dofinansowanie? No wiadomo, Wy jesteście na starcie Waszego zwyku, ale co musicie rozwinąć, co musicie zrobić w ramach właśnie tego dofinansowania z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości? No bo podejrzewam, że jakieś zadania przed Wami postawili.
2: W ramach dofinansowania jesteśmy zobligowani do spełnienia 3 zadań. Do zakończenia 3 modułów, które przedstawiliśmy we wniosku. Pierwsze z nich jest to moduł związany z bezpieczeństwem, czyli zwyk safe. Drugi moduł jest to moduł związany z infrastrukturą kodów QR, nad którym obecnie pracujemy. Oraz trzeci moduł to jest moduł związany z miejscami, które będą widoczne wewnątrz naszej aplikacji.
1: W naszej rozmowie pojawiają się takie sformułowania jak inicjator czy organizator. Natomiast tutaj chcielibyśmy nadmienić, że organizator przede wszystkim związany jest z profesjonalnym organizowaniem wycieczek, a inicjator to osoba właśnie, która chce razem ze znajomymi wyjść i po prostu tworzy tą wycieczkę. Więc tutaj na potrzeby tej naszej rozmowy gdzieś tam te dwa sformułowania się przeplatają. Natomiast inicjator tyczy się właśnie tych wszystkich użytkowników, którzy robią to po prostu tam z pasji, nie mają jakby uprawnień. Natomiast organizator będzie to profesjonalny przewodnik, który w przyszłości będzie takie wycieczki, powiedzmy, organizował poprzez naszą aplikację.
0: No właśnie, bo szykujecie się również do takiego modułu dla profesjonalistów.
1: Tak jest, no bo tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, musieliśmy po pewnym czasie już zacząć myśleć, jak na tej aplikacji zarobić. I to jest, wydaje mi się, fajna droga też, bo nie ma takiego portalu, który gdzieś tam ułatwi tym przewodnikom też dotarcie, powiedzmy, do swoich potencjalnych klientów.
0: W zasadzie, no właśnie, za każdym kafelkiem tej waszej aplikacji to tam kryje się kolejny pomysł, kolejna funkcjonalność. No i to się naprawdę na maksa rozbudowuje. Powiedzcie, jak ważnym elementem tego wszystkiego jest bezpieczeństwo w górach, bo wiem, że to też dla Was bardzo ważne.
2: Tak, tutaj właśnie planując wycieczki, przede wszystkim chcielibyśmy też edukować ludzi na temat bezpieczeństwa w górach. Tutaj po wielokrotnych rozmowach właśnie, czy z ratownikami, czy z osobami, które brały udział w różnych ciężkich sytuacjach górskich, mówię o jakichś sytuacjach ratunkowych, doszliśmy do wniosku właśnie, że ludzi po prostu trzeba edukować, zanim wyjdą na tą wycieczkę. I tutaj właśnie przy współpracy z GoPrem będziemy tworzyć moduł związany z bezpieczeństwem, zwyk safe, który pomoże użytkownikom podczas ciężkiej sytuacji górskiej dużo szybciej zmniejszyć czas oczekiwania na pomoc. W super skrócie, wokół tej funkcjonalności będzie kryło się jeszcze wiele rzeczy, o których może parę słów więcej powiedzieć Bartek, ale w super skrócie chcielibyśmy zaoszczędzić czas i przyspieszyć reakcję służb bezpieczeństwa.
1: Tak, generalnie jedną rzeczą, o której nie powiedzieliśmy, jeśli chodzi o zwyk safe jest ta prewencja też, bo tutaj wszystko w zwyku koncentruje się wokół organizacji tej wyprawy, czyli rzeczach, które się wydarzają przed wyprawą. I jedną z tych rzeczy, takim zwyczajem czy też nawykiem, powinno być informowanie swoich bliskich o tym, gdzie się idzie, z kim się idzie i tak dalej. Zwyk safe będzie dawał taką możliwość, że przed rozpoczęciem wyprawy, kiedy my do tej wyprawy dołączamy, na adres mailowy osoby, którą podamy jako osobę do kontaktu, będzie przychodził taki króciutki raport właśnie z mapką czy z linkiem, powiedzmy, do tego zwyka, w którym ta dana osoba uczestniczy, tak by osoba kontaktowa wiedziała, gdzie, jakim szlakiem, powiedzmy, kieruje się przyjaciel, małżonek bądź też osoba po prostu do kontaktu. Ideą była po prostu tylko ta informacja, tak, której często brakuje, bo młodzi ludzie o tym zapominają, i z tego się narodził zwyk safe, jakby z tego, że chcieliśmy przekazać tą informację, żeby ta informacja zawsze była dostępna, żeby te osoby się nie martwiły. No a później jakby narodziły się konsultacje z GoPrem i po tych konsultacjach, czy już przed tymi konsultacjami w trakcie, zaczęliśmy myśleć, jak rzeczywiście zwiększyć to bezpieczeństwo, bo tak jak wspomnieliśmy o tych kursach lawinowych, na których byliśmy, i rozmowach z ratownikami, no jest to wciąż przestrzeń, w której można zrobić bardzo dużo dobrego. No i stwierdziliśmy, że czemu nie, jak już mamy taką aplikację, która potencjalnie będzie mogła być aplikacją społecznościową, czyli z samej definicji będzie miała mnóstwo użytkowników, to będzie idealne narzędzie, żeby to bezpieczeństwo promować. Tak?
0: Panowie, wy tak naprawdę jesteście grupą przyjaciół tu z Żywiecczyzny, a pomysł wasz cały czas się rozwija. Można powiedzieć, ochotę ma na cały świat.
1: No na ten moment na pewno Beskidy, Tatry, Polska, Czechy, Słowacja, Austria, Niemcy. Taki mamy plan. Gdzieś tak tutaj na etapie inkubacji sobie to zaplanowaliśmy, bo jednym właśnie z warunków było to, żeby ten pomysł się mógł łatwo skalować. Więc pomysł jest tutaj dosyć rozległy geograficznie, natomiast jak to wejdzie, to zobaczymy tak naprawdę w przeciągu najbliższego roku.
0: Pozostajecie chłopakami stąd, którzy mają swoją pasję do wędrowania, do gór, do przygód w górach. No i tym chcecie zarażać kolejnych.
1: Dokładnie tak. Dokładnie z tej pasji urodził się ten pomysł. Natomiast ta pasja też powoduje to, że my dużo rzeczy testujemy i ta aplikacja, mimo tego, że bardzo się staramy, mamy świetny, bardzo wykwalifikowany team, to wciąż jest aplikacją, która jest stworzona przez startup. Więc tutaj, korzystając z okazji, że mam głos, chciałbym też wszystkim potencjalnym użytkownikom poprosić ich też o to, żeby dali nam malutki kredyt zaufania, ponieważ my cały czas pracujemy nad tymi funkcjonalnościami. Te funkcjonalności, które w tym momencie są dostępne w aplikacji, one będą rozwijane. Natomiast jeśli osoba będzie miała tą aplikację zainstalowaną, to w przyszłości będziemy informować, czy za pomocą aplikacji, czy za pomocą po prostu newsletterów, o tym, co w tej aplikacji się zmienia i jak ta aplikacja po prostu się rozwija. Więc taka gorąca prośba do wszystkich, którzy nas słuchają. Zainstalujcie sobie Zwyk, nawet jeśli w tym momencie nie będziecie korzystać z tych podstawowych funkcjonalności dołączania czy utworzenia wycieczek, to w przyszłości naprawdę będziemy mieli coś Wam fajnego do zaproponowania. Generalnie staliśmy się troszeczkę biznesmenami mimo woli. Zmusiła nas do tego troszeczkę sytuacja związana właśnie z grantem i z tą całą fazą inkubacji, więc idąc tym tropem po prostu chcielibyśmy i bardzo sobie życzymy, żeby ten nasz pomysł, który sobie tak wymarzyliśmy, się rozwijał. Musimy chcąc nie chcąc mieć tych użytkowników, którzy po prostu dadzą nam, będą takim motorem napędowym dla nas i dadzą nam feedback, nad czym mamy pracować, co mamy rozwijać. Bo tak naprawdę, mając aplikację i rozwijając aplikację na bazie tylko swoich pomysłów, bardzo dobrze wiemy, że to ma krótkie nogi. Potrzebujemy, powiedzmy, takiej troszeczkę małej demokracji i dużej próby użytkowników, którzy troszeczkę nam wskażą ten azymut, dmuchną nam trochę w te nasze żagle i będziemy mogli po prostu stworzyć dla nich kompletny produkt.
0: I wtedy będziecie mieć już z górki.
1: Raczej w Zwyku to zawsze pod górkę, bo jednak lubimy chodzić po górach, ale z górki też czasem się schodzi albo zjeżdża.
0: Wasz pomysł to też pewne rozwiązanie, które pozwala ustrukturyzować to, co mamy w górach. Tutaj skupmy się na Beskidach, ale właśnie mamy obiekty turystyczne, mamy schroniska, tylko te informacje, gdzie, co, jak, za ile, czy są wolne miejsca, czy nie, czy można biwakować obok, czy można rozbić namiot, czy może jednak nie, to wszystko gdzieś jest rozproszone i wasz pomysł Zwyk odpowiada trochę na również takie wątpliwości i takie pytania. Właśnie, to będzie się realizować w ramach waszego pomysłu z kodami QR. Wyjaśnij proszę, na czym to polega i czy to już gdzieś funkcjonuje?
1: Tak, właśnie pomysł jest, powiedzmy, bardzo szeroko zakrojony. Tak jak wspomniałaś, ta infrastruktura może tyczyć się tak naprawdę każdego miejsca w górach. Natomiast w tym momencie wyszliśmy od właśnie schronisk górskich i miejsc, które są po prostu atrakcyjne turystycznie tutaj na naszym rynku przyczółkowym, czyli Beskidy. Docelowo chcielibyśmy, by w każdym takim obiekcie, który jest właśnie albo schroniskiem, albo ma jakąś wartość turystyczną, albo być może trzeba przestrzegać specjalnych procedur, powiedzmy, będąc w takim miejscu, bo są na przykład takie bacówki, w których niektórzy turyści po prostu nie wiedzą, jak się zachować. Czy mają wziąć na przykład śmieci, które zostawili, czy mogą zostawić w koszu i tak dalej. Jest tych rzeczy mnóstwo. Natomiast docelowo ten system kodów QR ma być, powiedzmy, taką też formą grywalizacji połączoną z kontekstową informacją. Czyli na przykład, jesteśmy na schronisku na Skrzyżnem, idziemy sobie, odpalamy sobie aplikację Zwyk i skanujemy kod QR, który jest na przykład przy ladzie albo na zewnątrz i odbieramy odznaczenie. Odznaczenie pojawia się nam na profilu, natomiast dodatkowo przy tym odznaczeniu, to odznaczenie jest połączone z profilem danego schroniska. Więc my od razu, wchodząc sobie na ten profil, będziemy mogli sprawdzić szlaki, będziemy mogli sprawdzić menu, noclegi, czy są, skontaktować się z właścicielem, czy znaleźć informacje kontaktowe. Nasz team jakby będziemy mieli osobę, która będzie dbała o aktualność tych informacji, no bo niestety tutaj, znaczy stety albo niestety, nie każdy zarządca będzie chciał albo by miał czas na prowadzenie takich, takich rzeczy, więc tutaj o tym także pomyśleliśmy. Więc Zwyk z kodami QR i system odznaczeń będzie też motywacją przede wszystkim, żeby wyciągnąć tych rodziców z dziećmi z domu, bo jednak ta grywalizacja u dzieci jest bardzo ważna, żeby dać motywację i dać jakiś namacalny punkt po prostu, w którym dziecko może zdobyć jakąś na przykład odznakę. Oczywiście tutaj my nie chcemy gdzieś tam, żeby dzieciaki zapominały o książeczkach PTTK, które są świetne, natomiast często dzieciaki o tym też i dorośli o tym nie myślą, a telefon jednak ma każdy i każdy z niego korzysta i w ciągu 5 minut możemy zmotywować dzieciaka, a sami dowiedzieć się po prostu, jakim szlakiem wyjść z tym dzieciakiem najlepiej, tak, i na naszej mapie Zwyk sprawdzić sobie, w którym miejscu odbierzemy pieczątkę, więc możemy my dowiedzieć się ciekawych rzeczy, sprawdzić galerię i inne informacje, a także dziecko będzie miało motywację, żeby sobie odebrać specjalną oznakę. W przyszłości planujemy taką bardzo prostą wersję aplikacji Zwyk Kids, żeby dzieciaki mogły sobie zdobywać swoje po prostu odznaki, ale to jest, no powiedzmy, temat na inną rozmowę.
0: Ale prawda jest taka, że dorośli również mają frajdę ze zdobywania odznak.
1: No jak najbardziej tutaj obydwoje z Krzyśkiem jesteśmy fanami pewnego producenta zegarków, który po prostu pozwala nam trakować swoje aktywności i sami gdzieś tam sobie porównujemy i to na kanwie tego też troszeczkę powstało, tak, no bo jak dorosłe osoby gdzieś tam między sobą rywalizują i zdobywają odznaki, tak, które są kolorowe i jednak są bodźcem do tego, żeby robić kolejne rzeczy, no to stwierdziliśmy, dlaczego dzieciaki tego nie mają robić. Niestety, no jest to zaimplementowane we wszystkich grach, we wszystkich aplikacjach, które są przeznaczone dla dzieci, więc chcąc być troszeczkę po stronie tych dzieciaków, powiedzmy, musimy też takie funkcjonalności implementować, które pozwolą nam ich zaangażować.
0: Panowie, przyznajcie się, czy to dla Was ciągle jest też frajda? Tworzenie Zwyku?
2: Oczywiście tak. Ani jeden moment podczas całej tej przygody związanej ze Zwykiem nie mieliśmy poczucia, że chyba czas skończyć, że może to nie jest to, co idziemy, że pojawiają się jakieś koszty, a w sumie nie ma żadnych przychodów, nie pojawiają się jakieś wizje współpracy z kimkolwiek, tylko każdy dzień to jest nowy pomysł, to jest nowy pozytywny feedback. Jak już Bartek wspomniał, to jest nowo powstałe konto i właśnie to nas napędza.
0: To czego Wam życzyć na starcie Waszego Zwyku?
1: Co nam życzyć? To jest dobre pytanie. Wszystkiego dobrego to jest najlepsze. Tak, to jest najlepsze życzenie, które zawsze się tak z Krzyśkiem pozdrawiamy zresztą. Więc wszystkiego dobrego. I generalnie wydaje mi się, że jak największej ilości userów, aktywnych userów, czyli ludzi, którym to rzeczywiście aplikacja będzie pomagać.
0: No i panowie, do zobaczenia na szlaku.
1: Do zobaczenia na szlaku, tak jest.
3: Hej. SK Beskidy.
0: A teraz już rozmowa z wicestarostą żywieckim Stanisławem Kucharczykiem o wyzwaniach powiatowej oświaty. Naszym gościem jest dzisiaj Stanisław Kucharczyk, wicestarosta żywiecki. Dzień dobry.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry.
0: Jak zapowiada się ten nowy rok szkolny w szkołach, nad którymi nadzór ma starostwo powiatowe w Żywcu?
4: To będzie chyba rok może nie jakichś rewolucyjnych zmian, ponieważ jak Państwo wiecie, ta główna reforma edukacji dotyczy szkół podstawowych. U nas w szkołach średnich myślę, że pewnego rodzaju stabilizacja. Głównie nam chodziło o to, aby tą sytuację ze względu na duży deficyt, duży niż demograficzny, spadek ilości uczniów jak najbardziej ukierunkować. Czyli robimy tego rodzaju badania, aby sprawdzić zainteresowanie potencjalnych uczniów, absolwentów szkół podstawowych, jakie kierunki cieszą się największym zainteresowaniem. No nie ukrywam, zresztą to już jest od 8 lat, pewnie też do znudzenia powtarzane również na antenie Radia Eski, promujemy szkolnictwo zawodowe. Z różnych względów, tych praktycznych, bo po prostu brakuje fachowców na rynku pracy, tych finansowych, bo to są kierunki naszym zdaniem bardzo atrakcyjne finansowo dla uczniów, dla absolwentów, no ale przede wszystkim promujemy to ze względu na rynek pracy. Tłumaczymy to też młodym ludziom, ich rodzicom, że warto w tego rodzaju kształcenie zawodowe, ukierunkowane oczywiście, bądź to w szkole o profilu technicznym, bądź w szkole branżowej, takie wykształcenie rozważyć, gdyż czasami po prostu to jest odpowiedzią na wymogi współczesności, współczesnego rynku pracy. Tak jak powiedziałem, w dodatku bardzo atrakcyjne z punktu widzenia później zarobkowania i znalezienia pracy bądź prowadzenia własnej działalności.
0: Ale w tym roku okazuje się, że jednak młodzi ludzie wybrali liceum. I to jest pewien wyłom w tej tendencji, która była przez kilka ostatnich lat, że jednak to branżowe, techniczne szkolnictwo jednak wygrywało. Tym razem inaczej.
4: Tak, cieszyliśmy się, wprawdzie niedługo, ale cieszyliśmy się pewnego rodzaju boomem na kształcenie zawodowe, mówię szeroko rozumiane zarówno w technikach, jak i w szkołach branżowych. No w tym roku tendencja jest inna. Odnotowaliśmy bardzo duży wzrost ilości kandydatów do klas i oddziałów o profilu licealnym. Z różnych względów myślę, również swoją robotę zrobiły klasy wojskowe, które przypomnę również są klasami o profilu licealnym. My mamy je dość mocno rozbudowane. Tu przede wszystkim mamy klasy o profilu wojskowym, czyli branżowe oddziały w zespole szkół w Żywcu Moszczanicy. Mamy również na poziomie kształcenia ogólnego nowe kierunki, bardzo atrakcyjne, przygotowujące do różnego rodzaju specjalności na uczelnie wyższe. Otworzyliśmy, trzeba też dodać, klasę mistrzostwa sportowego, również o profilu licealnym. To wszystko sprawiło, że to zainteresowanie moim zdaniem tymi liceami, kierunkami w naszych liceach było bardzo mocno oblegane, aż nad wyraz i nad spodziewanie. Dlatego decyzją Zarządu Powiatu Żywieckiego podjęliśmy taką decyzję, aby zwiększyć i o jeden oddział od planowanej ilości oddziałów w naszym liceum imienia Kopernika w Żywcu oraz zwiększyć o jeden oddział w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, gdyż tam również było bardzo duże zainteresowanie. Dlatego te dwa nowe oddziały myślę, że były właśnie reakcją na to zapotrzebowanie w zakresie naboru, ale równocześnie nie odpuszczamy kształcenia zawodowego, bo to jest tylko nauka na przyszłość. Szukamy kolejnych kierunków, nowych zawodów, które by uatrakcyjniły nabór na kolejne lata. Bo przypomnę, że i dzieci, i ilość absolwentów szkół podstawowych nie wzrasta. Wprost przeciwnie, jest coraz mniejsza i my szukamy również innych odpowiedzi na wyzwania i rynku pracy, i wyzwania osób dorosłych, które są na tym rynku, a potrzebują czy to przekwalifikowania, czy nabycia nowych uprawnień w różnych nowych specjalnościach. Muszę się Państwu też pochwalić, że między innymi doposażyliśmy już wszystkie szkoły techniczne w drony, uruchamiając specjalność obsługi dronów. My na razie nie możemy uruchomić kierunku jako takiego w tym zakresie, natomiast specjalność na przykład na kierunku mechatronicznym jest już otwarta zarówno w ośrodkach w Żywcu, jak i w ośrodkach poza Żywcem, dokładnie mówiąc w Węgierskiej Górce i Milówce, tak aby uatrakcyjnić kierunki, które troszeczkę są deficytowe. Dlatego naszą odpowiedzią są te kwestie związane czy to z obsługą dronów, ale również pracujemy nad kierunkiem cyberbezpieczeństwo, aby również odpowiadać na wyzwania, które stoją czy przed wojskiem, czy przed służbą w obronie cywilnej, czy również w innych służbach, gdzie to cyberbezpieczeństwo staje się bardzo popularne, bardzo ważne z punktu widzenia strategicznego i bezpieczeństwa państwa.
0: Absolwenci szkół podstawowych z Żywiecczyzny zostają na Żywiecczyźnie, wybierają te szkoły powiatu żywieckiego, czy jednak gdzieś uciekają? Jak tutaj wygląda sytuacja?
4: My już od kilku lat odnotowujemy oczywiście wymarzony ten 100% udział absolwentów szkół podstawowych z Żywiecczyzny, bo chcielibyśmy, żeby te 100% dzieciaków zostało w naszych szkołach średnich. Jest to oczywiście założenie realne, bo mamy duże ośrodki wokół powiatu żywieckiego, które część tych dzieci przejmuje, no i mamy oczywiście bardzo mocną konkurencję w postaci szkół prywatnych, szkół niepublicznych. I w tym roku, podobnie zresztą jak w poprzednim, około 8,5% absolwentów szkół podstawowych nie jest w naszym systemie szkół średnich powiatowych. A więc możemy mówić, że około 92-93% młodzieży wybiera szkoły średnie prowadzone przez powiat żywiecki. Generalnie pewien odsetek tak czy siak będzie szukał oferty w większych aglomeracjach, w większych miastach. Będzie też szukał oferty w szkołach prywatnych, które coraz śmielej wchodzą na ten rynek. My musimy konkurować, mając tego pełną świadomość. Przypominam również przy tej okazji wszystkim, że szkoły publiczne są szkołami bezpłatnymi, a szkoły prywatne to bywa różnie, zazwyczaj jeszcze pewnego rodzaju odpłatności są. Co więcej, nauczyciele pracujący w tych szkołach publicznych, w naszych, mają gwarancję bezpieczeństwa pracy, ponieważ wynika ona z karty nauczyciela. No a w szkołach prywatnych karty nauczyciela stosować nie trzeba. I to są te różnice, które się później niestety przekładają na różnego rodzaju aspekty funkcjonowania. Ja to podkreślam, bo i uważam to i mówię to bardzo otwarcie. Szkoły publiczne, samorządowe są dyskryminowane. Z założenia, ze względów na te argumenty, które przytoczyłem, utrzymanie szkół średnich publicznych jest wyraźnie droższe niż utrzymanie i prowadzenie szkoły prywatnej. No ale ustawodawca tutaj nie chce wyjść naprzeciw naszym oczekiwaniom, zrównać tych warunków funkcjonowania na tym rynku edukacyjnym i musimy sobie radzić z tym, tak jak to wygląda na dzisiaj. Podsumowując, generalnie z 1420 uczniów, które była w systemie, a więc absolwentów szkół podstawowych na Żywiecczyźnie, ponad 1245 dzieciaków przyjęło ofertę w szkołach naszych, w szkołach prowadzonych przez powiat żywiecki. To jest bardzo podobny wskaźnik już od kilku lat, jak pani redaktor powiedziała, między 92 a 95% uczniów wybiera szkoły średnie prowadzone przez powiat. I to jest dla mnie najistotniejszy, najważniejszy wskaźnik, bo tak naprawdę my to wszystko robimy, inwestujemy właśnie po to, aby dzieci tutaj z Żywiecczyzny, bez konieczności dodatkowego dojazdu, ponoszenia kosztów gdzieś dojeżdżania do innych szkół, do innych powiatów, mogły uzyskać edukację na poziomie średnim, maksymalnie na najlepszym możliwym poziomie, z pełną otoczką, czyli ze wsparciem psychologicznym, pedagogicznym, ze wsparciem sportowym, rekreacyjnym. I to jest moim marzeniem, tak aby to co roku konsekwentnie realizować.
0: Panie starosto, wakacje to zazwyczaj był taki czas, kiedy w tych szkołach mimo braku uczniów, no też bywało głośno, bo trwały prace, remonty, jakieś unowocześnienia. I jak w tym roku, czy ten wielki projekt no właśnie doposażania, modernizacji jej pracowni i szkół, to już wszystko zamknięte, gotowe? Czy w tym roku również były remonty, choćby i te doraźne?
4: Tak, oczywiście. W tym roku akurat to był rok szczególny, ponieważ część remontów chcieliśmy połączyć w okresie wakacyjnym z największym programem, który realizuje powiat żywiecki, a który nazywa się Transformacja Kształcenia Branżowego w powiecie żywieckim, obejmująca 7 szkół prowadzonych przez powiat żywiecki: Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych, Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Technicznych i Leśnych, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce oraz Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górce. Łącznie to jest projekt, który składał się z dwóch części, z tak zwanej części miękkiej, która była nastawiona na szkolenia, na staże dla naszych uczniów w poszczególnych konkretnych zawodach, oraz na część twardą, no czyli krótko mówiąc na remonty w tych szkołach. Za ponad 5 milionów złotych tego rodzaju remonty, przystosowanie obiektów również pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale również coś takiego ewenement jak pokoje wytchnień. Tworzyliśmy w każdej z tych szkół pewnego rodzaju strefę, gdzie ze względu na natłok, różnego rodzaju też hałas, część dzieci potrzebuje pewnej izolacji, pewnego wyciszenia i również takie pokoje wyciszeń robiliśmy w tych szkołach. Generalnie ten projekt zamyka się w roku 2026, oczywiście z dofinansowania ze środków unijnych i to w znacznej części, bo prawie 5 milionów złotych otrzymaliśmy ze środków unijnych, a 800 tysięcy to wkład własny powiatu żywieckiego. Myślę, że to projekt, który pozwolił nam, bo to jest kolejna edycja programu Transformacji Kształcenia Branżowego, pozwolił nam na takie takie postawienie kropeczki nad i, czyli wyremontowaniu niektórych pomieszczeń, korytarzy, adaptacji klatek schodowych. Po tym dużym remoncie branżowym, który przeprowadziliśmy w latach poprzednich, praktycznie wszystkie pracownie, a było ich ponad 20, zostały zmodernizowane, pracownie kształcenia zawodowego zostały zmodernizowane w naszych szkołach. Oprócz tego oczywiście to są te remonty, które w tym roku mamy za ponad 500 000 zł we wszystkich 13 szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat. No wspomnę od tych standardowych już, czyli malowań, korytarzy, sal, a skończywszy na takich dużych remontach odwodnienia, remontach oczywiście całych pionów sanitarnych i remontów łazienek, ubikacji, a skończywszy na dużych projektach związanych z odnowieniem całych pięter szkół, ale to w szkołach, w których w tym roku mamy jubileusz szkolny, no i po prostu wypada, aby absolwenci, którzy się zjadą na jubileusze tych szkół, również mogli zobaczyć odnowione korytarze.
0: No właśnie, wspomniał Pan o jubileuszach, no i zapowiada się między innymi jubileusz w szkole w Moszczanicy. Więc jeśli już przenosimy się do Moszczanicy, no to muszę zapytać o tę halę, która przecież już powstała.
4: Tak, to jeden z projektów, kolejnych projektów infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. To jest hala sportowa, obiekt sportowy o nietypowej konstrukcji, na bazie drewnianej konstrukcji stałej, powlekane takim płótnem, który ma pełnić rolę całosezonowego, całorocznego obiektu sportowego. Oczywiście to jest lekka konstrukcja, a tylko podniesienie temperatury czy wyrównanie temperatury powietrza w środku odbywa się nadmuchem powietrza i pompami tam zamontowanymi, ale dla potrzeb tej szkoły jest to wystarczający obiekt, zwłaszcza, że tego rodzaju technologię wymyśliło ministerstwo w ramach programu Olimpia, a więc programu na uczczenie stulecia udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich. Uzyskaliśmy dofinansowanie na budowę tego obiektu. Trochę było problemów konstrukcyjnych, bo jak Państwo się domyślacie, nietypowa konstrukcja, nietypowy projekt, no a problemy wyszły już w trakcie realizacji, jak to bywa przy tego rodzaju innowacyjnych projektach, ale staramy się te wszystkie niedostatki tego projektu uwzględniać już ze środków własnych. W chwili obecnej trwa proces już użytkowania tego obiektu po wielu tygodniach odbiorów, pewnego rodzaju przepychanych z wykonawcą, ale dzieciaki od 1 września mają już do dyspozycji obiekt. Bardzo się cieszymy, bo tam w tym zespole szkół, również ze względu na istnienie klas wojskowych, zarówno tych ogólnokształcących, jak i branżowych oddziałów wojskowych, a więc oddziałów kształcących w konkretnych zawodach dla potrzeb wojska, taka sala była bezwzględnie potrzebna. W związku z tym wykorzystywana jest na maksa. My też chcemy oczywiście stworzyć cały system możliwości wynajmu tej sali, tej hali sportowej na potrzeby organizacji, stowarzyszeń, mieszkańców Żywca, oczywiście po godzinach pracy szkoły, no bo jednak to wszystko, ta cała infrastruktura kosztuje i to niemałe pieniądze i ich utrzymanie, w związku z tym będziemy się starali dopasować stawki, aby można było również po godzinach przyjść, pograć w piłkę, bo super nawierzchnia, super warunki, myślę, że będzie to atrakcyjny obiekt dla całej społeczności Żywca. Również w tym roku mamy jubileusz 80-lecia Zespołu Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu. Również tam staramy się wspomóc szkołę w tych przygotowaniach. Tam też będzie duża uroczystość, ale to ważna rzecz, też pokazująca pewnego rodzaju tradycję, ciągłość, bo pomimo zmieniających się realiów, pewnego rodzaju szkoły budzą wiele, wiele sentymentów u absolwentów, u osób, które ukończyły tę szkołę. W społecznościach lokalnych, naszych dzielnic Żywca, gdzie te szkoły wpisały się już na stałe, no Zespół Szkół Technicznych i Leśnych nie miał szczęścia do swojej siedziby, bo przypomnę, długie, długie lata miał siedzibę w Pałacu Habsburgów. No później przyszły czasy trochę chudsze, przeniesienie tej szkoły do innej siedziby, ale świetny zasób ludzi, nauczycieli, świetna kadra zarządzająca i myślę, że naprawdę szkoła, która może się poszczycić wieloma osiągnięciami wychowawczymi, naukowymi, i również taki jubileusz będziemy w tym roku obchodzić.
0: Panie starosto, jeśli jesteśmy przy tych tematach edukacyjnych, no to nie sposób nie zapytać również o BCU. Tam pewien etap realizacji projektu, tak, jest zakończony zarówno w mechaniku, jak i w budowlance. Co dalej z BCU?
4: Oczywiście ten najgorszy wydawałoby się etap pozyskania środków i realizacji projektu mamy za sobą. I na pozostałą część roku 26 otrzymaliśmy 500 000 zł na każde z tych BCU, na ich utrzymanie, aby te wszystkie wskaźniki zrealizować. Oczywiście pytanie jest zasadnicze, co będzie po roku 26, a więc od 1 stycznia 2027. Tutaj pomysłów ministerstwo przedstawiało kilka. My liczymy na to, że te środki finansowe będą dedykowane dla tych BCU, tak jak było zapowiadane, abyśmy mogli na pełną skalę kontynuować szkolenia branżowe, którymi się specjalizują te branżowe centra umiejętności, a więc odpowiednio instalatorskie w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych i właśnie w zakresu fotowoltaiki, energetyki słonecznej w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Zwłaszcza, że mamy świetnie dopracowany system współpracy szkoły z pracodawcami, którzy tak naprawdę angażują się już i personalnie, i osobiście w kształcenie młodych ludzi. Proszę sobie wyobrazić, że mamy tak duże, poważne problemy na rynku pracy w zakresie znalezienia fachowców, że firmy same zrozumiały, że jeżeli one zajmą się, czy będą uczestniczyć w procesie kształcenia młodych ludzi, to tym łatwiej im będzie ukształtować tego młodego człowieka na potrzeby swojej firmy. A więc oni wolą się angażować już na tym etapie szkoły średniej, pomagać w kształtowaniu wiedzy, doświadczenia, praktyki młodego człowieka, żeby ten narybek w przyszłości, jak skończy szkołę, był pełnoprawnym pracownikiem firmy. I tak jest rzeczywiście w każdej branży, które te dwie BCU realizuje. My się z tego bardzo cieszymy, bo to z kolei nam zapewniło sprzęt i pracownie z najwyższej półki. To mogę śmiało powiedzieć, że zarówno w zakresie sieci instalatorskiej, różnego rodzaju oprzyrządowania, ale również w zakresie fotowoltaiki, energetyki słonecznej mamy sprzęt z najwyższej półki. Jeżeli przychodzi uczeń i uczy się w całym cyklu kształcenia na tym sprzęcie, to jego nie zaskoczy już żadna nowinka techniczna, jeżeli pójdzie do pracodawcy. I tak naprawdę o to chodzi w tych branżowych centrach umiejętności, aby taki uczeń, taki absolwent wychodził ze szkoły średniej. Jest oczywiście problem zagospodarowania osób bezrobotnych, osób, które nie mają wsparcia pracodawcy, który powiedzmy wysyła, chce uzyskać jakieś przekwalifikowania, no i płaci za swojego pracownika, bo mu jest potrzebne jakieś uprawnienie. No bezrobotny takich możliwości nie ma. Próbujemy znaleźć formułę, aby powiązać przeszkolenie, ofertę dla bezrobotnych z Funduszem Pracy. Żeby nie wydawać bez sensu pieniędzy z Funduszu Pracy, który jest zagwarantowany w naszym Powiatowym Urzędzie Pracy, tylko z tych funduszy płacić kierunkowe, bardzo dobrze zorganizowane szkolenia właśnie w branżowych centrach umiejętności. To musi mieć oczywiście formułę pewnej organizacji systemowej, ministerialnej, ale mam nadzieję, że ministerstwo to weźmie pod uwagę, bo szkoda by było nie wykorzystać tego potencjału BCU, ograniczyć ich tylko do uczniów, bo tak naprawdę nie będziemy mieli podstaw finansowania szkoleń dla dorosłych i dla bezrobotnych. Mam nadzieję, że tego unikniemy i wtedy przystępujemy do organizacji kursów, szkoleń również na tym rynku, bardzo trudnym rynku pracy dla tych osób, które są najbardziej poszkodowane zmianami na tym rynku pracy.
0: A jeśli idzie o nauczycieli, o tych zawodowców, nadal ta tendencja, nadal ich brakuje?
4: Tak, to jest niestety bolączka, ale to chyba w całej Polsce mamy problem, a zwłaszcza w tych mniejszych ośrodkach, gdzie nie ma aż tak rozbudowanego systemu pracodawców, a rynek jest dość ubogi pod tym względem. Mamy problem ze znalezieniem specjalistów, fachowców w poszczególnych branżach. I oczywiście mamy cały proces starzenia się nauczycieli, którzy wiele, wiele lat pracowali, uczyli młode pokolenie. Odchodzą na zasłużoną emeryturę i niestety nie ma ciągłości, nie ma następców. Prosimy też młodych nauczycieli, którzy być może w perspektywie mogą mieć problemy ze znalezieniem pracy w swoich kierunkowym wykształceniem, żeby się przebranżawiali, żeby chcieli robić uzupełniające studia. Z tym jest oczywiście kłopot, bo jeżeli młody człowiek studiował ileś lat jakiś kierunek, tak nawet ogólnokształcący, to ciężko jest go przekonać, żeby próbować znaleźć jakąś furtkę w innym zakresie. Niestety musieliśmy się nawet ubiegać do tego, że prosimy w takich bardzo szczególnych już kierunkach prosić emerytów, którzy już są na tej zasłużonej emeryturze, aby wrócili przynajmniej na jakiś czas, pomogli jeszcze zorganizować ten kierunek kształcenia, może wewnętrznie jeszcze gdzieś ukierunkować młodych nauczycieli albo pomóc znaleźć młodych fachowców, którzy by chcieli przejść właśnie do systemu oświaty. Z tym jest rzeczywiście bardzo duży kłopot. Będziemy się starali, aby to robić w sposób taki systemowy, ale ciężko mówić tutaj o systemowym rozwiązaniu, skoro oświata jest z założenia mniej atrakcyjna finansowo niż obecnie praktycznie każda propozycja, oferta pracy u pracodawców komercyjnych. No takie są realia. No i musi się znaleźć hobbysta, który by chciał albo to łączyć, albo ewentualnie poświęcić się dla tej oświaty. I z tym będziemy mieć oczywiście bardzo określone problemy w przyszłości.
0: Bardzo panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No i śmiem twierdzić, że zapowiada się, jeśli idzie o oświatę w powiecie żywieckim, ciekawy rok.
4: Na pewno rok będzie ciekawy, bo wyzwań jest bardzo dużo, ale tak jak wspominałem, my liczymy tutaj na wielkie wsparcie zarówno kadry nauczycielskiej, której już teraz bardzo dziękuję, bo to nie jest sztuka prosta, aby te wszystkie wyzwania, ciągłe zmiany w systemie oświaty, mieć do czynienia na co dzień, sprostać im, a tak już przy okazji uczyć dzieci, bo tak czasami to wygląda. To ma być dokładnie odwrotnie. My chcemy, aby to był system bardzo przyjazny, ale przede wszystkim taki system, który stwarza zupełnie nowe możliwości rozwoju każdego dziecka, które trafi do naszej szkoły.
0: Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę.
4: Dziękuję Państwu bardzo.
3: SK Beskidy.
0: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
3: SK Beskidy News.
5: Kontynuujemy dziś nasz cykl książki na temat żywca i żywiecczyzny. Dziś Galicja na torach, czyli kolejowa historia Podbeskidzia.
6: Dzień dobry Państwu, Anna Barawa, Żywiecka Fundacja Rozwoju. Tak, dzisiaj kolejne spotkanie, już chyba piąte? Czwarte. Czwarte spotkanie poświęcone książkom, które warto przeczytać, jeśli ktoś interesuje się swoją małą ojczyzną, czyli żywiecczyzną, żywcem i miejscowościami na tej mapie ulokowanymi. Jacek Kachel, łodygowianin, autor świetnych publikacji i artykułów poświęconych historii szeroko rozumianej żywiecczyzny z naleciałościami, no i trochę o suchej i sporo o Bielsku Białej. Tym razem Galicja na torach, czyli kolejowa historia Podbeskidzia. Książka wydana przez wydawnictwo Księży Młyn. Bardzo ładna.

0: choć odrobinę orientują się w historii, wiedzą, że biurokracja w Galicji przypominała nieco te wydarzenia, które również zostały zilustrowane w Asterixie i Obelixie w 12 pracach, ale w ogóle no, sama biurokracja ma to do siebie, że jest zwykle nieustającym tematem żartów. Dlaczego ta książka jest ważna? Ta książka jest ważna, bo jest książką przede wszystkim. Nie ma takiej książki, której nie warto przeczytać. Takie rzeczy można mówić po lekturze, a nie przed. Natomiast Jacek Kachel świetnie, dynamicznie, dość krótko spuentował wszystko to, co wpłynęło na ukształtowanie się takiego, a nie innego systemu komunikacji kolejowej na Żywiecczyźnie. Mówi o tym, co było zanim pojawiła się kolej, mówi o tym, jak procedowane były sprawy związane z budowaniem, wytyczaniem lokalizacji, ale również mówi o tym, co zostało zaplanowane, a się nie stało. Pytanie, czy szkoda? To jest bardzo ciekawy punkt do rozmowy o tym, jak mogłaby rozwijać się turystyka i rekreacja na tym terenie, gdyby być może te plany zostały wdrożone w życie. Rozdział pierwszy to rozdział zatytułowany Na kolejowym szlaku zachodniej Galicji. I tutaj informacje o przywilejach cesarza Ferdynanda, czyli kolei żelaznych początek. Taki jest pierwszy podrozdział. Dalej bardzo ważny dla nas dworca lakowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Znajdziecie Państwo informacje na ten temat na stronie 11. Duży drugi rozdział to planowana kolej Łodygowice-Buczkowice, kolej której nie ma. Trzeci bardzo ważny rozdział, duży rozdział, planowana kolej Żywiec-Oświęcim. Czyli również kolej, której nie ma. A
1: obiecane były plany, się nie ziściły.
0: I te plany pan Jacek odnalazł, uporządkował, w dużym stopniu informacje przetłumaczył i przedkłada nam to, co okupione jest bardzo ciężką pracą, taką reportersko-historyczną. Czwarty rozdział to rozdział zatytułowany Kolej Trzech Narodowości. Piąty to Kolej i Robotnicy. A wiemy, że etos pracy kolejarza, podobnie jak górnika, to jeden z ważniejszych fundamentów w Polsce w okresie i przedwojennym, ale również powojennym i do dziś. I rozdział szósty to rozdział zatytułowany Kolejowe wypadki.
1: Wspomniałeś o tym etosie pracy, to ja pamiętam, mój dziadek był kolejarzem. To w niego się mówiło, zresztą w ogóle potocznie się mówiło, że według polskich pociągów, tego pociągu relacji Warszawa-Berlin nastawiono zegarki, czy relacja Warszawa-Wiedeń albo Kraków-Wiedeń. Ta relacja już jest mało istotna. Chodziło o to, że według tego pociągu nastawiono zegarki, był tak punktualny.
0: Tak, tutaj ta opowieść lokuje relacje na trasie Wiedeń-Lwów ze śródlądowaniem w Bielsku, Żywcu, Krakowie, no i dalej, i powrót. Pisze Jacek Kachel tak. We wstępie. W prezentowanej książce przedstawiony został zarys rozwoju kolei na tym terenie, ze szczególnym uwzględnieniem tras Bielsko-Żywiec, Sucha-Żywiec, Żywiec-Zwardoń. Ukazano również problemy, które przy okazji rozwoju tras kolejowych nabrały nowego znaczenia. Dzieje ludzkości, pisze autor, pisane są przeważnie przez wielkie, czasami krwawe rewolucje społeczne oraz kulturowe i techniczne. Przyzwyczailiśmy się do analizowania zmian mentalności ludzi pod wpływem kultury i sztuki. Teraz jednak coraz częściej badacze zauważają, że na zmiany sposobu życia i świadomości mają wpływy zmiany cywilizacyjne. Szczególnie można to odczuć, gdy mowa o sprawach związanych z komunikacją. Nie odnosi się to tylko do rozwoju i przepływu informacji na świecie, ale dotyczy również środków lokomocji. Już w starożytności zauważono, że istnieją naturalne szlaki komunikacyjne, z których ludzie chętnie korzystali. Z czasem w miejscach, gdzie się krzyżowały, pojawiały się osady. Ich rozwój zależał od tras kupieckich, karawan. Tam, gdzie ruch był wzmożony, osady zmieniały się w miasta i odwrotnie. Gdy przepływ ludzi słabł, traciły na znaczeniu i stawały się niewielkimi miejscowościami. I taki sam proces można było zaobserwować na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to zaczęły powstawać linie kolejowe. Ich zakładanie i przebieg miały niebagatelny wpływ na rozwój całych regionów. Tak też było w Galicji Zachodniej.
1: No my jesteśmy na szlaku Kraków-Wiedeń, prawda?
0: Takim. Na szlaku Wiedeń-Lwów dokładnie, tak. Kolej transwersalna z Wiednia do Lwowa i z powrotem powstała w momencie, kiedy ukonstytuowała się tutaj po rozbiorze Galicja i Lodomeria, czyli teren, który został włączony w struktury monarchii austro-węgierskiej. I tak też się faktycznie stało, że ta kolej połączyła tereny wcielane sukcesywnie do korony Habsburgów. Jakoś trzeba było te terytoria bardzo zróżnicowane połączyć. Jeśli te terytoria tworzone były przez narodowości mówiące różnymi językami, no bo raczej mało prawdopodobne, żeby intuicyjnie Austriak, Węgier i Polak się dogadali, niezależnie od ilości wypitego alkoholu, który ponoć rozwiązuje języki. Natomiast trzeba było znaleźć jakieś inne spoiwo, inny łącznik. Bałkany, które

0: częściowo włączone w strefę wpływów Imperium Habsburgów. To Słowiańszczyzna, obok wspomniane Węgry, tu Czechy, Słowacja, Galicja, czyli południowe tereny Polski. Te tereny były bardzo rozległe, zachodnia Ukraina. I kluczem do połączenia tego terytorium była komunikacja. Trzeba było w jakiś sposób te tereny skomunikować tak, żeby można było do nich dojechać. Ale skupmy się na tym, co szczególnie ważne tutaj na terenie Żywiecczyzny, czyli rozdział pierwszy, podrozdział trzeci od strony 11. Dworca lokowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Przechodzimy do strony 11. Przepiękne zdjęcie, pocztówka z Zabłocia. Jest tutaj pokazana ulica Główna. Jest pokazany dworzec jeszcze przed przebudową, jeszcze bez orłów.
1: Główna to teraz ulica Dworcowa.
0: Obecna ulica Dworcowa jest również, zresztą z widokiem na naszą kamienicę tutaj. I to, o czym pisał pan Tadeusz Dziergas, o czym mówiliśmy w odcinku wcześniejszym, czyli utwardzona, ale tłuczniem, siutrem, czyli żwirem rzecznym, kamieniami. Tak, i widać faktycznie dorożkę, która transportuje mieszkańców. Widać ten plac pod góralem, wszystko łudząco przypomina dzisiejsze Zabłocie. Dworzec różni się znacząco, jest jeszcze przed rozbudową, widać, że jest mniejszy. No i widać synagogę, której nie ma. To miejsce dziś to plac i obelisk, który znajduje się obok szkoły, obok zespołu szkół budowlano-drzewnych imienia Armii Krajowej. Jaką historię przybliża nam autor, czyli Jacek Kachel? Dworca lokowanie, czyli jak Żywiec swoją stację w Zabłociu wybudował. Ciekawa sytuacja miała miejsce w Żywcu, gdzie długo zastanawiano się nad lokalizacją budynku dworca. Pierwotnie miał być on wybudowany na tzw. Łęgu, w rejonie dzisiejszej zajezdni autobusowej. Jednak gdy inwestorzy zwrócili się z tą propozycją do rajców miejskich, mieli oni odpowiedzieć: bydzie nam tu kupić pod nosem, a i ogień nie trudno. Kupcić, przepraszam, tak. Nie jest łatwe czytanie takiego języka, więc jeszcze raz. Bydzie nam tu kupcić pod nosem, a i o ogień nie trudno. Do anegdot i żartów z brodą przyszła już wypowiedź niejakiego Dowsilasa, który przytoczył w swojej książce Hieronim Woźniak, znawca historii Żywca. Stary Dowsilas, przez którego środek stodoły została wytyczona linia kolejowa, czyli sztreka, opowiadał sąsiadom. Co oni myślą? Że ja tam będę siedział i wrota od stodoły odmykał, jak ta kolej pojedzie? To cytat z jednej z książek, o której być może też będziemy mówić. Inną, równie ciekawą informację o tym, dlaczego zdecydowano się na ulokowanie stacji w Zabłociu, przytacza Marek Kubica. W księdze pamiątkowej gimnazjum w Żywcu znalazł się zapis z obrad Rady Miejskiej. Jeden z rajców przekonywał: sławetni rajcowie, kolej to dobra rzecz, bo to bez marnowania koni zajedziesz do Bielska, Wiednia i Pesztu, Madziarskiego też. Towary można sobie sprowadzać i szynki, kiełbasy z naszych prosiąt wysyłać. A jak baba sadliskiem okrutnie obrośnięta, że już na siebie kiecki wciągać nie potrafi, to ją łatwiej do jakowego Karlsbardu odtransportować wagonem, bo w nim osie, tak jak w bryszce, nie popękają.
1: Ale no, mieli poczucie humoru.
0: Tak, zdecydowanie. Ale z tą stacją to mi się nie widzi. Kolejami jeżdżą różni ludzie i Żydzi naturalnie też. Na każdej stacji jest poczekalnia, siedzą w niej ludzie i drzemią na ławkach. A co będzie, jak taka Żydówka urodzi dziecko na stacji, w poczekalni, na naszej ziemi, naszego miasta? Nowego obywatela nam przysporzy. Ja pierwszy nie zgadzam się na żadną stację w mieście. Zgodnie z miejskim przywilejem Żydom zabraniano osiedlać się w granicach miasta Żywca. Trudno dziś ustalić, który z argumentów przeważył. Faktem jednak jest, że dworzec żywiecki wybudowano w Zabłociu. Dalej pisze Jacek Kachel tak. Koniec wieńczy dzieło, czyli tory w trzy strony świata. I to informacja na stronie 13 książki i bardzo ładne zdjęcie ratusza w Żywcu i rynku. Nie ma tutaj adnotacji odnośnie datowania. Tak, oczywiście. To są wszystko stare zdjęcia, to są wszystko archiwalia, nie znajdziecie Państwo tutaj nowych zdjęć. Ciężka, mozolna praca autora, świetna rzecz. Pisze autor tak. Szczególnym rokiem dla rozwoju kolei na tym terenie okazał się rok 1884. Wydarzeniem było zakończenie prac na linii Zwardoń-Żywiec-Sucha-Chabówka-Nowy Sącz. W Gwiazdce Cieszyńskiej, pisząc o tym, podkreślano, że Żywiec może stać się bardzo ważnym węzłem kolejowym, gdyż już teraz miasto ma połączenie z koleją pruską przez Bielsko i Dziedzice oraz z Krakowem przez Podgórze. Po zakończeniu prac na linii Żywiec-Zwardoń miało ono uzyskać dogodne połączenie z Węgrami. Cesarsko-królewskie uprzywilejowane austro-węgierskie Towarzystwo Kolei Państwowych zapowiedziało, że trasa zostanie ukończona 15 października. Prace na poszczególnych odcinkach były prowadzone od 1880 roku. Oficjalny koniec budowy zaplanowano na 20 sierpnia 1884 roku. Czynniki zewnętrzne spowodowały opóźnienie. Namiestnik Galicji, odpowiadając na interpelację, zaznaczył: linia od Żywca począwszy będzie oddana do użytku publicznego przy końcu października. Optymizm urzędniczy jednak zawiódł i oficjalnie linia miała zostać otwarta dopiero 15 listopada. Datę tę jednak można zakwestionować, gdyż Gwiazdka Cieszyńska donosiła, że 25 listopada wskutek nieładu, jaki od dawna panuje przy budowie kolei Żywiec-Zwardoń, odpięto 9 wagonów od maszyny naładowanych szutrem, czyli żwirem, na których znajdowało się 65 robotników. Koło wagonów, nie będąc niczym podłożone, aby się oprzeć mogły, ruszyły same, a rozpędziwszy się lotem błyskawicy, przebiegały stacje Sól, Rajcze, Milówka aż do Węgierskiej Górki, gdzie zawiadomieni telegrafem powstrzymali rozszalałe wagony przez nasypanie piasku na szyny. Wskutek tego zostało zabitych 2 ludzi i 6 ciężko rannych, których po drodze pozbierano. Ten tragiczny wypadek potwierdza, że oficjalna data otwarcia linii została przesunięta na koniec roku. Trasa ta liczyła 37,288 km, czyli prawie 38 km. Więc trasa Żywiec-Sucha natomiast została otwarta 16 grudnia roku 1884. Na odcinku z Żywca do Nowego Sącza liczyła 147 prawie kilometrów i była realizowana w ramach tzw. Karpackiej Kolei Transwersalnej, nazywanej również Galicyjską Koleją Transwersalną. Dalej informacje na temat kosztów, informacje na temat procedowania spraw, informacje na temat tego, co jeszcze mogło się podziać. Bardzo interesujące wzmianki o tym, że można było poznawać trasy, podróżować z tak zwanym przewodnikiem ilustrowanym.
1: Na wycieczki się wybiera.
0: Tak, można było jechać na wycieczki. Bardzo ciekawa zmianka. Jak się poruszać, czyli poznajemy kolej z przewodnikiem. Powstanie w krótkim czasie tak wielu linii kolejowych spowodowało przeprowadzenie akcji informacyjnej, której celem było ułatwienie podróżującym korzystania z usług kolejowych. Pomocny był w tym wydany w 1892 roku specjalny przewodnik ilustrowany po cesarsko-królewskiej austriackich kolejach państwowych. W zeszycie numer 28, a to oznacza, że było ich co najmniej 28, zamieszczono ciekawe informacje o trasach kolejowych w rejonie Żywca. Przedstawione są w nim opisy poszczególnych linii, np. połączenia z Suchej przez Żywiec do Zwardonia. Według danych zawartych w przewodniku pokonanie 72-kilometrowego odcinka pociągiem mieszanym, czyli osobowo-towarowym, zajmowało, zgadnij ile, 72 km, 4 godziny i 19 minut. Tę samą trasę pociągiem osobowym można było pokonać w 3 godziny i 6 minut. Informacje zamieszczone w przewodniku w kilku miejscach nie są zgodne, w zależności od tego, czy w publikacji uwzględniono również czas postoju pociągu na stacjach, czy też nie. Ale jeśli w tamtym czasie ktoś się wybierał, to przypuszczam, że nie spodziewał się, że dojedzie tam w 40 minut.
1: No tak, no bo jeżeli to był towarowy, to musiał się zatrzymać na stacji przeładowania i tak dalej, więc wszystko to, czy...
0: O nie. Tak, ale czego jeszcze możemy się dowiedzieć z tej książki, za co jesteśmy bardzo wdzięczni autorowi, panie Jacku Szapoba. Przewodnik ilustrowany podaje następujące informacje dotyczące miejscowości Sucha, będącej stacją początkową linii prowadzącej przez Żywiec do Zwardonia. Miasteczko z 4000 mieszkańców, oddalone od dworca o 1,5 km. Restauracja na dworcu jest dobra, o 300 kroków od dworca znajduje się hotel drugorzędny. Z pokojami po cenie 1 korona 60 halerzy, z usługą i oświetleniem. W miasteczku winiarnia i 4 piwiarnie drugorzędne.
1: Bardzo potrzebne informacje dla podróżnego.
0: Bardzo. Dowiadujemy się również rzeczy następującej. Podróż z Jeleśni do Pewli Małej, oddalonej o 3 km, trwała 9 minut. Kolejne 4 km pociąg pokonywał również w 9 minut. I docierał do stacji Friedrichshütte, gdzie znajdowały się, i tutaj cytat, huty żelazne arcyksięcia Albrechta, jedna wyrabiająca cienkie i grubsze blachy żelazne i blachy cynkowane i druga wyrabiająca rozmaite rodzaje kutego żelaza. Następna stacja, do której można było dotrzeć w ciągu kolejnych 9 minut po pokonaniu 4 km, położona była w Żywcu. Była ona w tym czasie największa i najważniejsza, gdyż znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków kolejowych. Budynek żywieckiego dworca został wybudowany na terenie sąsiedniej gminy Zabłocie i oddalony był od miasta o 1,6 km. I to jest niesamowite. Dworzec w Żywcu był w Zabłociu.
1: A Zabłocie to była jakby inna gmina, nie? To nie była dzień.
0: Na wieś, oczywiście. Bo przypominam Państwu, że Zabłocie zostało włączone do Żywca w roku 1939 wraz z okupacją. Później z powrotem przywrócono porządek taki, że Zabłocie było samodzielną wsią i siedzibą gminy Zabłocie, dużej gminy, w skład której wchodziło m.in. Radziechowy, Lesna, Sienna, Lipowa. I później w roku 1950 ponownie wyłączono, rozwiązano tą gminę, siedzibę przeniesiono do Radziechów, a Zabłocie zostało włączone w struktury administracyjne miasta Żywca. Ale czego się dowiadujemy? Stąd też jak oglądacie Państwo jakieś materiały archiwalne i jest stacja Zajbusz, albo mowa o tym, że był dworzec kolejowy w Żywcu, to owszem, ale ulokowany w Zabłociu. Nieco pokrętne, ale na mapach galicyjskich faktycznie ten dworzec opisywany jest jako Zajbusz, a nie Zablocie. Więc jeszcze raz, następna stacja, do której można było dotrzeć w ciągu kolejnych 9 minut po pokonaniu 4 km, położona była w Żywcu. Była ona w tym czasie największa i najważniejsza, gdyż znajdowała się na skrzyżowaniu szlaków kolejowych. Budynek żywieckiego dworca został wybudowany na terenie sąsiedniej gminy Zabłocie, w której w tej chwili się znajdujemy, i oddalony był od miasta o 1,6 km. Żywiec liczył wówczas 4,5 tysiąca mieszkańców, a Zabłocie 2300. Jak podaje przewodnik? Dorożka jednokonna kosztuje z dworca do Żywca 80 halerzy. Jakbyśmy chciały w tamtym czasie w kapeluszach dorożką to 80 halerzy, a dwukonna jedną koronę i 20 halerzy. Omnibus do Hotelu Narodowego w Żywcu 40 halerzy od osoby. Hotel Narodowy był. Hotele w Żywcu. Hotel Narodowy, najlepszy, przy ulicy Głównej, więc zapewne Hotel Polonia późniejszy, a dziś nie ma już tego hotelu. Cena pokoju od jednej korony 60 halerzy do 3 koron włącznie z usługą. Był też hotel pod cesarzem austriackim przy Głównym Placu. Hotel Europejski przy ulicy Głównej i restauracje na dworcu. Oczywiście. Proszę, tutaj mam.
1: Piękny hotel, tak jest.
0: Zdjęcia. I to jest właśnie budynek, który Państwo możecie kojarzyć jako Polonia, czyli vis-a-vis obecnego budynku sądu. A budynek sądu to dawna siedziba dyrekcji dóbr arcyksiążeckich. Restauracyje, jak pisze autor, cytując. Na dworcu kolejowym, w wymienionych hotelach, piwiarnia i winiarnia Teszla, lokal śniadań Danka i cukiernie Daczkowskiego i Suchego. Kolejny przystanek to już Węgierska Górka.
1: Świetny przewodnik, bo wszystko jest, po prostu wszystko, co potrzeba. Gdzie masz zjeść, gdzie masz się wyspać, gdzie, jak dojechać, wszystko, co ile kosztuje. No, ci powiem, jestem pod wrażeniem.
0: Tak, to jest fascynujące. Świetnie się to czyta. Doskonałe pióro. Autor bardzo lubi to, co robi. Widać, że czuje tętno kolei, że wszyscy miłośnicy kolei, obowiązkowa pozycja, ale wszyscy miłośnicy Żywiecczyzny również, ale także i Oświęcimia, i Buczkowic, i Suchej, bo i o tych miejscowościach informacje można znaleźć. Przypominam, że w rozdziale drugim i trzecim znajdziecie Państwo informacje na temat planowanych nitek kolejowych, które nie zostały zrealizowane nigdy. W międzyczasie również opowieści, na przykład Nowa Polityka, czyli kolej finansuje armaty i ilustracja przedstawiająca rozstrzelanie. Dalej, stacja koło Kukucia, czyli robotnicy mają swój przystanek, ale również dworzec w Bielsku, sfotografowany zupełnie inaczej, bez drzew, bez infrastruktury, na peronach wygląda. Bardzo ciekawy rozdział na stronie 35, za chlebem, czyli specjalne pociągi emigracyjne. W 1911 roku, pisze autor, poinformowano, że od 31 maja do 1 września na liniach państwowych kolei będą wprowadzane bilety abonamentowe pierwszej, drugiej i trzeciej klasy na okres 15 i 20 dni. Po raz pierwszy na biletach takich znalazło się miejsce na fotografię właścicieli. Rok 1911. Co roku na wiosnę... Tak, tak. Co roku na wiosnę wiele osób korzystało z tak zwanych pociągów emigracyjnych. Z tego powodu Sejm zwrócił się do rządu z prośbą o zwiększenie liczby wagonów trzeciej klasy. O ogromnej skali zjawiska emigracji, a zarazem o trudnej sytuacji na rynku pracy w Galicji, informowano na łamach niemieckiej gazety Silesia. Specjalnymi pociągami na roboty sezonowe do Niemiec wyjechało 31 marca 4,5 tysiąca osób, 1 kwietnia 3440, 2 kwietnia 2430, a 3 kwietnia 2280 osób, a w nocy z 4 na 5 kwietnia 950 osób. Skala zjawiska była bardzo duża. Mieszkańcy Galicji wyjeżdżali na zachód z Bielskiego Dworca przez 14 dni. Mnóstwo informacji, ogromna praca, studiowanie archiwów po to, żeby znaleźć wzmianki w prasie, w dziennikach, w tygodnikach. Jacek Kachel...
1: Widzę, że to archiwa nie tylko polskie, ale także niemieckie.
0: Jacek Kachel zrobił kawał roboty. Kuriel Lwowski, Dziennik Cieszyński, ale również archiwa, źródła o Krakowski Czas na przykład, dalej cytowanych, Wieniec i Pszczółka i informacje o miejscowości Kozy. Świetna książka, doskonale się czyta, warto mieć. Tu już zdjęcie dworca kolejowego w Bielsku w nieco innym ujęciu. Piękne zdjęcie, panoramiczne, warto zobaczyć. Zdjęcia z Bielska Białej, widok na Porąbkę. Dzisiejszy plac Wojska Polskiego, świetna pocztówka z Białej przedstawiająca ratusz, burmistrz z Białej, budowa zapory w Porąbce, zdjęcie monumentalne, niezwykłe, ale też pozdrowienia z Międzybrodzia. Ciekawa jestem, czy mieszkańcy Międzybrodzia wiedzą, że powstała taka pocztówka z Międzybrodzia, gdzie przedstawione jest plebania, kościół i kółko rolnicze. Bardzo ładna z wykorzystaniem motywów roślinnych. I bardzo ciekawy cytat z Kuriela Lwowskiego. Od 20 lat podnoszono potrzebę połączenia kolejowego najdalej na zachód wysuniętej stacji granicznej z Węgrami w Zwardoniu z północną częścią kraju w Oświęcimiu, w punkcie ogromnie ważnym dla zachodnio-galicyjskiego ruchu handlowego. Środków finansowych na te roboty przedwstępne dostarczyły już częściowo interesowane miasta, czyli Żywiec, Kęty i Oświęcim, powiaty Żywiec i Biała i osoby prywatne z łona obywateli miast i wsi położonych wzdłuż projektowanej kolei. Plany trasy opracowuje się już, a rachunek przepuszczalnej rentowności zamierzonej budowy wykazuje rocznie 15 tysięcy ładuk całowozowych i 300 tysięcy osób przewiezionych projektowaną koleją. Takie informacje również Państwo znajdziecie, czyli różnego rodzaju szacunki, bilanse, analizy efektywności tej inwestycji.
1: A równocześnie wielki biznes tak naprawdę dla właścicieli, bo to przecież wszystko było prywatna firma.
0: I perspektywy rozwojowe, tak? To też kalkulowano. Świetna mapa Żywiec Oświęcim z zaznaczeniem projektowanej trasy. Można zobaczyć, którędy ta trasa mogła biec i w jaki sposób miała rozwiązać kwestie komunikacji. Raz jeszcze wzmianka na temat austriackiego gadania, czyli ustalania tego, co już zostało ustalone. A równocześnie ryciny, które dokumentują przebieg walk w czasie II wojny i kobiety strzelające, co ważne. Bardzo interesujące zdjęcie żywieckiego rynku, które ilustruje wstęp do czwartego rozdziału zatytułowanego Kolej Trzech Narodowości. Zaczyna się fantastycznie, a rozwija jeszcze lepiej. Kto tu rządzi, czyli spory narodowe na kolei. I pisze pan Jacek Kachel tak. Koniec wieku XIX i początek XX to czas budzenia się świadomości narodowej poszczególnych ludów zamieszkujących monarchię austro-węgierską. Spory na tle narodowościowym nie ominęły również kolei, gdzie przez bardzo długi czas wszystkie ważne stanowiska były obsadzone przez Niemców bądź Czechów z pominięciem Polaków. Sytuacja uległa zmianie, gdy kolej północna została w roku 1907 upaństwowiona. Wtedy to z roku na rok pojawiały się na kolejach coraz liczniejsze grupy Polaków, które zajmowały miejsca Czechów. W 1909 roku na kolei północnej pracowało 2300 Niemców, 300 Czechów i 160 Polaków. Od tego roku zaczęło również obowiązywać równouprawnienie wszystkich języków krajowych. Przypominam rok 1909. Jednak na terenie Podbeskidzia ignorowano wprowadzone zarządzenia i wszystko starano się utrzymać w niemieckim duchu. Sytuacja społeczno-polityczna miała również wpływ na inne sfery życia. Miasto nad rzeką Białą było wówczas największą aglomeracją w regionie. Niemcy nazywali je Niemiecką Wyspą, gdyż skupiło się w nim bardzo silne środowisko nacjonalistów niemieckich. Szczególnie niechlubnie zapisał się w historii dworzec w Bielsku. Na łamach Gwiazdki Cieszyńskiej ukazane zostało aroganckie zachowanie kelnerów pracujących w bielskiej restauracji kolejowej w stosunku do gości posługujących się językiem polskim. I tu cały opis tejże sytuacji, ilustrowany obficie cytatami z prasy ówczesnej. Zdjęcie księdza Stanisława Stojałowskiego, którego możecie Państwo kojarzyć z archiwaliów i z prasy przedwojennej, ale również zdjęcie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodygowicach. Zdjęcie zrobione przed zamkiem. Tutaj zbiory OSP Łodygowickiej. Dom Polski w Bielsku, dworzec kolejowy w Dziedzicach. Dokładnie, to się wszystko dzieje równocześnie.
1: Okres czasu, kiedy budowano kolejne dworce, to się wszystko rozwijało.
0: Podobne, tak? One mają zbliżoną architekturę. Wzmianka o zaangażowaniu posłów, most na rzece Białce, ale również bardzo uporządkowane zdjęcie przypominające nieco klimaty z defilady filmu, który możecie Państwo kojarzyć, a to zlot Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Żywcu ze zbiorów Muzeum Miejskiego w Żywcu, a w tle stodoły. A w tle stodoły. Stodoły i niewielkie domki z mocno dociskającymi do ziemi dachami i wszystko jest drewniane, tak? Więc ten żywiec jest... Jawi się w tych wszystkich książkach, które, może nie wszystkich, ale na pewno w tych, które przeglądaliśmy jako niewielkie miasteczko na głębokiej prowincji, które ma swój urok bardzo, bardzo szczególny. Również informacja na temat, bardzo ciekawa, na temat funkcjonowania towarzystw sportowych, w tym Towarzystwa Sportowego Sokół, więc wszyscy miłośnicy historii przedwojennej i Sokoły, reaktywacja jest, towarzystwa funkcjonują, choćby w Międzybrodziu Piaskim, w Czernichowie, więc pewnie i dla miłośników tych form stowarzyszeń to również jest cenna pozycja, bo warto to przejrzeć i zobaczyć, co ciekawego Jacek Kachel wynalazł na ten temat. Każda strona to zdjęcie. Każda strona to rycina. Zdjęcie jest dużo, bardzo fajnie dobrane. Tak. Strona 82. Dworcowe pożegnania, czyli w obliczu wojny narodowe spory milkną. Napięte polsko-niemieckie relacje uległy zmianie wraz z wybuchem wojny. Mówimy o I wojnie światowej. Polacy zaczęli przygotowywać się do wstąpienia do legionów, a dworce znów stały się wyjątkowymi miejscami. 25 sierpnia 1914 roku w Żywcu nastąpiło podniosłe pożegnanie sokołów oraz ochotników, którzy po kilku dniach przygotowań i ćwiczeń wyruszyli do walki. Po nabożeństwie w kościele parafialnym 182 przyszłych legionistów zebrało się w gmachu Sokoła i stamtąd w uroczystym pochodzie wyruszyło na rynek. Tam udzielił im błogosławieństwa ksiądz proboszcz Sadkę, a następnie zostali pożegnani przez marszałka powiatowego Wiktora Idzińskiego. Odjeżdżającym na wojnę Antoni Mierawski zadedykował wiersz Batory pod Pskowem, który sam wygłosił, gdy kompania stała przed wagonami na dworcu kolejowym w Żywcu przy obrazie Jana Matejki. Dalej opis szczegółowy pożegnania, w tym udział i przybycie arcyksięcia Stefana Habsburga z żoną i całą rodziną. Zatytułowany zresztą był, że arcyksiąże dostojnym właścicielem Żywca w tym opisie. I byli również w tym gronie, jak to zostało nazwane, Hieronimowie Radziwiłłowie z Balic, czyli córka arcyksięcia Habsburga ze swoim mężem, ale również druga wydana za Czartoryskiego. I świetne zdjęcie ilustrujące ten moment, kiedy faktycznie arcyksiąże rozmawia z przyszłymi legionistami. Nastrój był niesłychanie podniosły i rozrzewniający. Gdy pociąg ruszył, orkiestra zagrała Jeszcze Polska nie zginęła, publiczność uchyliła kapeluszy. Arcyksiąże stał na baczność i salutował odjeżdżającym żołnierzom polskim. Przypominam, że mamy rok 1914, to jeszcze jest cały czas specyficzny układ, to jeszcze nie jest moment, kiedy Polska odzyskuje niepodległość, bo to nastąpiło w roku 1918. Arcyksiąże jest Austriakiem, ale jednak te relacje były bardzo mocno osadzone w kontekście lokalnym i już pojawiają się wtedy oznaki tego, co nastąpi jakiś czas później na okoliczność II wojny, kiedy rodzina Habsburgów zrezygnowała z przywilejów wynikłych z faktu bycia Austriakami, ale to inna książka, inna opowieść i inny czas. Rozdział pod tytułem Kolej i robotnicy również bardzo interesujący, zwłaszcza, że jeśli spojrzycie Państwo na specyfikę Zabłocia, specyfikę Węgierskiej Górki i specyfikę Bielska, to rozwój kolei dzieje się równolegle do dynamicznego rozwoju industrializacji, a tym samym klasa robotnicza się pojawia. Tak? Pojawia się klasa robotnicza i to są zmiany w strukturze społecznej bardzo istotne. Od pojawienia się mieszczaństwa jako takiego, to jest drugi tak ważny proces dziejowy, który powodował, że pojawiła się nowa klasa społeczna, która ma bardzo określony system spędzania czasu, bardzo określony system zarobkowania. Tworzy się nowa jakość społeczna i potężna siła.
1: Kolej dawała szansę do rozwoju danych miejscowości, bo po pierwsze tą drogą dostarczano surowce, dostarczano maszyny, powstawały fabryki, w tych fabrykach ktoś musiał pracować, stąd ta nowa siła, czyli klasa, tak zwana klasa robotnicza, która po prostu stawała się takim rdzeniem miasta.
0: Czy rdzeniem, tu bym polemizowała, ale na pewno wyłania się nowa jakość i istotne zasilanie, to bez dwóch zdań. Ale posłuchajcie Państwo, jak to funkcjonowało, jakie były początki, bo zanim klasa robotnicza ukonstytuowała się i zaczęła domagać się swoich praw, wykorzystując między innymi takie narzędzia jak strajki, to na początku faktycznie była to grupa bardzo mocno wyzyskiwana. Tak? No, niewielkie kompetencje, brak zaplecza w postaci wsparcia prawnego i po prostu człowiek, jeśli mógł pracować, to przeżył, jeśli nie, to kończyło się zwykle jego życie w sposób tragiczny. Krótki fragment. Biedni robotnicy musieli piechotą dojść do Żywca i tu dopiero znalazł się mądrzejszy urzędnik ruchu, który uznał bilety za ważne i następnym pociągiem wyprawił robotników do Bielska. To jakaś sytuacja, o której Państwo możecie przeczytać na stronie 89, która nastąpiła na kolei. Robotnicy, oprócz mitręgi i trudu odbywania drogi pieszo do Żywca, stracili 3 godziny czasu w fabryce, które im z płacy wytrącono. To była klasa, która długo domagała się swoich praw, w końcu to się stało, ale przeczytajcie Państwo, bo to jest bardzo szczególny moment. Ten początek, pierwsza, druga dekada XX wieku, a wcześniej końcówka wieku XIX, to jak ziemia obiecana. Tak, jeśli zobaczycie Państwo, przypomnijcie sobie Ziemię obiecaną, czy to w formie książki, jest to jeden z najlepszych reportaży historycznych w polskiej literaturze, ale również film bardzo dobry. To faktycznie dobrze rzuca światło na to, z czym zmagali się robotnicy pracujący w zakładach, czy w Żywcu, za Włociu, czy...
1: Było bardzo podobne, bo też powstawały tam te same fabryki włókiennicze, na bardzo podobnych zasadach.
0: Tak. Mogłabym Państwu, podobnie jak wcześniejsze książki, przeczytać tę książkę w całości, ale na to czasu niestety nie mamy. Szkoda. Jest wzmianka o Łodygowicach. W zasadzie każda miejscowość, która wiąże się z kwestią kolei w Galicji Zachodniej i w okolicach, jest tutaj wzmiankowana. Możecie Państwo znaleźć zdjęcia, możecie Państwo znaleźć miejsca, które kojarzycie w takiej formie, bo część budynków przetrwała, a część całkowicie zmieniła swój kształt, porządek i przeznaczenie. Końcówka to wzmianki z prasy na temat wypadków kolejowych. Również niestety, ale ciekawe, tak? Pisze autor na przykład, i przeczytam tylko jeden fragment. Kolei północnej nie omijały nieszczęśliwe wypadki. Fatum ciążyło nad dworcem w Żywcu. W listopadzie 1905 roku na stacji doszło do zgniecenia mężczyzny przez wagon. Dostał się konduktor Jan Liwacz, słuchaj, między pufry dwóch wagonów i został zgnieciony na śmierć. Zachodzi tu nieszczęśliwy wypadek, aczkolwiek kilka gazet podało, jakoby wzmiankowany konduktor był pijany. I dalej opowieść o kolejnym wypadku, 3 lata później, kolejny miesiąc później. Czytajcie Państwo. To był kawał pracy, ja jestem zachwycona tą książką. Zachwycona, że można o historii lokalnej pisać w tak interesujący sposób, ale żeby pisać w tak interesujący sposób, trzeba mieć gigantyczną wiedzę i autor bez wątpienia na ten temat tą wiedzę ma. Zatem polecam serdecznie książkę Galicję na torach, czyli Kolejowa historia Podbeskidzia. Autorem książki jest Jacek Kachel. Książka wydana przez Dom Wydawniczy Księży Młyn w Łodzi w 2013 roku. Pięknie ilustrowana, szyta, twarda okładka. Kapitalna rzecz na prezent dla samego siebie również. Polecam serdecznie. Anna Baraba, Żywiecka Fundacja Rozwoju.
2: SK Beskidy.

0: Witam wszystkich, którzy mnie posłuchają. Dzisiaj z panią Marią Grzegorek wybrałymy się do pana Mariana z Justyny. Chcemy go popytać o dawne kłosowanie. Dowiemy się, jak się klepowało kłosę, co to była babka, jak się robowało powrzosła, zemlało mąkę. Posłuchajcie, to się więcej dowiecie o dawnych głobrządkach i zwykach. Pytam pięknie.
1: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej, realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnych tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwaraimuzyka@gmail.com.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Znajdujemy się w Juszczynie u pana Mariana Ciućki. Pan jest urodzony tu w Juszczynie?
2: Tak.
0: Napytała, kto jest ku sobie panią Marysię Grzegorek, bo to jest rodowito Juszczynianka.
2: Nie pamiętam, jak ja się rodził.
0: No właśnie. Chciała dzisiejszy temat taki poruszyć, który trochę pamiętam, ale tak dokładnie nie wiem, bo jeszcze pamiętam posuwanie tych wszystkich polan i tak dalej, ale wiem, że to pan powie tak, jak było. Jako to było z tym kosynim? Bo pan się tu urodził, pan tu chodził do szkoły i został pan na roli, tak?
2: Przekazali.
0: No to wszystko pan będzie wiedział, jako się to od początku do końca gospodarzyło, a najbardziej o tym kosyniu mnie interesuje. Jako się to ryktowało, bo wiadomo, że każda skiwa ziemi była w zocy, nie? W poszanowaniu, no to się wszystko polane, niepolane kosiło.
2: No wszystko.
0: Co najprzód trzeba było zrobić?
2: No co?
3: Bo jak to ze sklepu kosa, jaki to przyrządek
2: trzeba? No i kosa, no kosa klapało się różnie. W chałupie to był gnota, jak się nazywało, jest babka. Babkę mu mogę wam pokazać, jak to.
0: Ja jeszcze pamiętam babkę.
3: I z czego ta babka była?
2: No to jest twardy metal resoru. I to wyklepał, abyś wyciął, no kławolce nie na tym, bo musiałeś pić, żeby do tego dziotka bić. Jak się klepało, żeby no, wyciągało się z nią, to, no to ten rząd, żeby to nazwało, nie?
3: Musiałabyś cienko na tym rządzie i tak równiutko, nie żeby była w ząbki.
2: Kłosyś mnie wyklepał naraz. Jedzie się 10 centymetrów, wraca się.
0: A ja pamiętam dźwięk klepania tej kłosy, że to było rozuderzone i jeszcze się odbiło. Roz.
2: Dwie wyklepał ząbków, nie były, żeby można się nie było.
3: Tak.
2: A jak się szło nas tam na kolanie?
3: Na skuciorę?
2: Na skuciorę, to trzeba mieć wyklepaną jak żyletka.
3: Jak coś nie miał dobrej kłosy, to ci no, ślizgała i nic nie było.
2: I dawno to się klepało w hołdzie, nie? A jak zajszedł kłosić na cały dzień, nie? A na skolicy, podwie, też notka nie wziął ze sobą. Jak było piej i biło się do tego pnia. Babka się brała tym, aby był tak zwany kładzik. To jest kawę drewna zrobione, tak żeby pomiędzy innymi wychodził. Płyty były zżynane i szpic był taki. I babka była z tym bito, do babka zajrzała.
0: Ale brusić też się brusiło, nie?
2: To się brusiło, co? Ja coś przeszedł. Boko zależy jak długo, nie 20 metrów tak, u nas nie, się słucha, no to już muszą pociągnąć.
3: No to że jak skuciora była, to trzeba było czyścić.
2: Czyścić.
3: A tu jakby z konicy na cyklonie.
2: No co się, bo co się miałeś kłosza, trafił ci byle, co pamię, no to już kłosza nie.
0: Zaszczelało. No. To co, trzeba było mieć przygać jak ten sulnik, nie?
3: Jak my to nazywaliście?
2: No sulnik, to jest normalne, ogólna ten. Bo są aj dwa albo są. Sunnik w tym wiać woda, no i trzeba było, bo suło masałką to było tak.
3: Nie podoba,
2: nie musiała być masałka.
3: A z czego ten sunnik był? Bo u nas był z rogu.
2: No tak. To były one kupione są w tym, ale z rogi były.
3: Były te
2: pierce,
3: były z rogu, nie?
2: No, to taki, no, dzięki, z byka, no, róg.
3: Taki do byka, taki fajny.
2: Byka, ucięty od góry.
3: No.
2: I ten szpic zostawiony, tak żeby na łosełka.
3: No wlazła, część łosełki wystawała, nie musiała
0: tam włożyć. A łosełka była z czego?
2: To łosełka musiała być kupna.
3: A jak coś mi nie było?
2: Ja też szukał kamienia.
3: Kamienia
2: i... A najlepsze kamienie były wstępne. No. Tam taki łup z tych kamieni się wyłupane.
3: Aha, kamienie,
2: z tych skał.
3: No i to się fajnie wtedy głęboko.
2: To trzeba było później na szmirgu fajnie
3: wyciąć,
2: tak wykorygować. To się nawet lepiej kłosa tym, bo ona nie zdzierała
3: tego
2: żeliba.

0: tej kłosy jest.
1: No łabuncek.
0: Łabuncek, a druta był, albo z jakiegoś...
1: Druta był, ale albo brało się ze smeracka gałązkę, taką fajną, długą.
0: Giętką?
1: Giętką. Słuchaj, na chociaż ciągu, albo też surowo musiała być. A potarzał na uskład, to... Ta trudna była nawet do jesieni.
2: Tak, jeszcze się
1: położył. Ale nie złomał to...
2: Warkowska była najlepsza.
1: No to jest, lepsza to było niż drut.
2: Tak, tak.
1: Drut był cienki i na tym drut się łowiało.
2: No ale też łowiją drut, tak, bo to łowie z albo to no. Łowiją też. Tak,
0: ale nie są, trzeba powiedzieć, po co był ten łobłączek.
1: No obłączek był po to, że ja zaś kościół robił zamach zboża, bo się zboża łedła wsadą, że tam się nie zejda. Ze zboże się układało.
2: Równiuśko wtedy nie mrawiło się.
1: Nie mrawiłeś, jak siadło to tak.
2: No, baba była piękna i można było odbierać fajnie.
1: Tak, i to
2: i
1: rzeczy,
2: piękne snopy.
1: Jak ktoś umiał głosić zboże, bo nie wszyscy umieli. Jak wszyscy to tam mrawił w lewo, w prawo, nie? No, no. A to trzeba tak pięknie układać, jak się układać, za te kuracka były. Zły baby, to i na wziąłeś
2: orbusy.
1: I to miały ściągały. Łowiec był miękki, z nim się dobrze wiązało.
2: Nie udało się. Dopiero przy łuceniu się robiło podróżba, to się kręciło już.
0: A ja z dzieciństwa pamiętam, że się robiło, to przekręcało się za kłosy,
2: tak.
0: I rozdwojało się, no, no. To było po wrzusło, jak było no, w przeżycie, no. To jednym tym nie trzeba było tego rozdwajać, bo takie było
2: zależy,
0: długie.
2: Zależy jaki zaś chciała gruby snopek.
1: Łapecki.
2: No. Jakie grube łapecki.
1: To się wziął zaś. Ściubel tak o te dowostelanie i wyciągnął za dwie śrubki i żółowinę tak,
2: tak no.
1: Za cudkę,
2: no.
1: Nie? I z więcej było z połowy ziemiowej.
2: No.
0: Aha.
2: To jest tak, bo
1: no, to jest
2: bo to od tego, jaki wielki snopek coś chciała.
1: No.
2: Jak trzeba

0: первое ты была бабка.
1: Слово глумдалось.
0: Я здесь сделала бабка грубо, мы сейчас сделали трояки. Nie, a potem się go
1: odkładało. Trzy do kupy i odkładało się, no, dopiero się obwiązała, no i robiło się
2: copkę. Tą taką złomaną, nie?
1: No, no, nie, no jedno, bo trzeba było dać. I przed samym przywiezieniem to nawet się przewracały te babki, żeby im te dupy wyschły. No.
0: Tak. Nie dbała, ale żeby zgłosić włosy.
1: No o to chodzi, żeby to potem nie ciągło, tak jak to do stodoły do.
2: Ale dla tych, co mieli go wieć, to też było ważne, nie, no, ale jak, było jednak suche, bo to nasiedzkę potem, nie?
0: Ja się w wilgłę. To też to się maszyna zamuciła.
1: Tak, że musiało
0: nie wywiała.
1: Już nie chodziło o tą złomę, ale musiało być suche. No. Bo to też potem jak zeżyło złas, to dalej za rok nie muciła, to by ci wszystko
0: odbiło. No tak.
2: A ja słyszałam coś takiego, jak my też chodzili i kłoska zbierali. Chodzili po nitce, bo było
1: to
2: szkoda.
1: Pewnie, no jak się zbierało, to chcesz
2: no. Zbierali. Tu i trzeba było po te samemu jako wymucić.
0: No to by grabili, wiesz, by zagrabowali.
1: To za grobnicy, co? To zaś, ale to zaś przewoźnie chybali kurą na placu. Kury wybiły.
0: No mery, to tam idzie.
1: Kury wybiły i zaś tą słomę zagrabili, żeby było zysko na placu.
2: Co się najbardziej tu jeszcze nie udawało, jak to burze?
0: No, no. No wszystko będzie zboże, ta żyto sioli tylko na ten chleb, tak jak się mówił, nie? I kujemy na sieckę. Bo to jest żyty słomy, to słowa. No to no jak, te co my mieli, bo jak tak żyto my mieli jedną działkę, a potem się wiesili sobie do młyna jechali do żywca.
1: Tak,
0: nie?
1: Tak do żywca się chodziło. Na stare żywiec. I tam moi nasi też tak
0: chodziły. Chleb zaś trzeba upiec. To 40% się dawało żyta i reszta 60% mógł.
1: No i też pszenicę też złożyli.
0: No, żeby też
1: na tryjer, no i pierw, żeby to złocielić te wszystkie.

0: chodzi? Nie wiem.
1: No to jest...
0: Za starym szpitalem.
1: No za szpitalem, jak teraz jest tork. Z całego placu dzisiaj w jednym by nie
0: było. Tak, z całego placu, bo jednym
1: no, to by się... No.
2: Tak samo jak młoto wozili, to też wszystkim z placu,
0: no,
2: nie?
0: No, no.
2: Jestem mi się przypomniało takie określenie, że się puści na ścianę.
0: A, na ścianę.
1: No, wiem.
0: No.
2: To,
0: no.
2: To jak się puściło z wozę...
1: To się zbłoże na ścianę. I na ścianę łeb jest, jak się kosiły, to my kosili na powóz. Normalnie.
0: Bo był krótki.
1: Bo był krótki.
2: Ale każdy miał swoją rolę. Jeden był, co kosił zboże, tak? Zanim szło...
1: A zboże, jak miałeś żyto i cieprzynicę, to już nie kosił na... Tylko na ścianę.
2: Na ścianę, bo i reszta, zboże... co rosła, była ścianą, nie?
0: No, tak, czyli tak. Leżało na tym zbożu nieskoszonym.
1: Nieskoszony. U mnie też kosił, to leży, nie brało się syrop do kokosu, żeby to było docinne. I ono leża stołe stojące na ten, lekutko
0: pochylone, tak.
1: Ta baba nie zbierała za ziemię, zgięta, tylko półlasa stojące są.
0: No.
1: I wiązała, nie?
2: No dobra, to wiemy na pokos, na ścianę, a wróćmy do kosynia właśnie polany cytrowy, bo to kosiarze jeden za drugim set.
1: No tak.
2: To się brało... sąsiadów, tak?
1: Ileś nos,
0: to zawsze są... Ale byli synowie, to wszyscy swoje
1: śli. Trzech, czterech nos tu było, no, tam ze stali ładnie. My tam dostali w tej stodole.
2: Na stolu żeście tam
1: no pewnie, bo
2: to kiela tam żeście mieli tych arów, coście to musieli na noc zostać, boście no się nie wyrobili
1: nie, dzień? Lepiej się nam słowo, albo się słowo czwartej z chałupy, rano, nie, no to się wysłał tam na piątą godzinę.

0: Bagory, zaś baby grabiły siano. Jakby hajkali, to one od drzew dawały.
1: One wyskały zaś, nie?
0: Tak, no i to tak.
1: To było wesoło.
0: Tam było więcej ludzi.

0: Durajka też łody.
1: Durajki była.
2: Dędysia od dentysów. Dędysia od dentysów. A rębia od tego, że tam rąbali to rębią.
1: A to też.
0: Rębie, no.
1: Rębie. A gwarantę dostał tata.
2: Na przegib, czyli już tam się przegibało na drugą stronę. Pachaberkule. Tam są różne te. Na długą.
1: Bo to porana była od pierna.
2: Na siwkową.
1: Pod głową.
2: Wszystko te pola. Te pola. Ja, każdy chciał mieć polanę. To była strasznie fajne wiano, jak dziewka dostała polanę. To już była taka uciera.
0: No, ale na polanie rosła skuciora.
2: No nie kozy, jak ponowozili troskę, ty tam gnoja łoski dali.
0: No bo to we wszystkim chodziło, bo to za więcej na zimę, na przysporzyć tak, tego tak, siana,
2: a
0: tak?
2: Ty,
0: no.
2: A ty błaki kosili. A ty nawet na polanach ziomnioki sadowali. Bo zwierza było mało, bo ludzie rocznikowali. Mało co tam zwierza było.
1: Mama ważyła hołbie. Kłoś sobie miał zjednane, bo mają chłopcy, no. Ale wszyscy ci chłopcy tu przyjechali. Zresztą u nich porady nie umieli kosić za
2: no. To czali, bo skuciorę
1: no, to miała tam chłopów zjednane, to im trzeba łobiek wynieść. No, to jak wynieśli ten łobiot, u nich złap na pierwszą skłosili, łobiot zjedli i puścili ku hołbie. I to było głupotanie, mama na plecach, chłopcy
2: nie
1: się... A u niej było hołby, te zjedli.
2: No pewnie, no ale to tak było. No,
1: chleb się wzięło, jak leciło, no mama upiekła. Na plecach, do tego, plasy. Tam jakąś kiełbasę, co się wzięło. No i te twoje, oni wystarczyły.
2: No pewnie.
0: A bo
2: no.
0: Maślonkę też brali, nie?
2: No tam... Co bądź brali?
0: No. Herbotkę. No.
2: Tyle co brali.
0: To no. Wszystko tak, pożywne.
2: No to było tak, kto był biednicy, to brał, tak. Co miał. Żeby cię głosili.
1: Chcę ci powiedzieć, wie co, bo tam z jakim głosili i spali, no. No i dobra, cześć, herbata się już napijemy i tu wyrwał się mu wiaderko. I tam te źródła były koło nos i tam mi wkładają tyl, ten wiaderko. No i dobra, nabrał tej ziemi z tego wydełka, dołga tu Aniela wlała, za chwilę się wiele tak rozgłada, trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr to tej młody. No.
0: Uważam, z konikami?
1: Z konikami, no bo jako dabor ci mamy, nie? A to też przy świecce wyzieli.
0: Nie trzeba było i Aberko naprawić.
2: No, jak parzyła ziemniaki, to popom od razu jajka też do ziemniaków wcisła i popyła ziemniaka. No ale nikt nie umarł. Nie.
0: No i co, baby oszczepały i co, baby oszczepały.
1: No i potem trzeba iść głupie, czasami było tak, że na drugi dzień się skło przewrócić, grabić, bo to
2: na polanach pięknie to... skło, bardzo prędko. Wystarczyło przewrócić już wieczór,
0: bo nie było gęste chyba te
2: skło. No takie innotrowa jest.
1: Innotrowa, tak odrobnisto.
2: Tak odrobnisto, bo zależy jaka była pogoda.
0: No i to właśnie ta pogoda była za.
2: A jak już była piękno, to grabili, do czego grabili? Do osterawek czy na klabie?
1: Klabie.
2: No na klabie.
1: Ja potem zrobił osterawek, powiem tak
0: sobie. Klabnie?
2: No klabnie. A ile trzeba też ułożyć fajnie.
1: Ułożyć fajnie, żeby... nie syropo, no. Tylko na wąsko i do góry.
0: Wyglądało jak ostrewka normalnie. No.
2: A jak tak. Jest?
1: Wąsko i do góry.
2: No jakby sobie tak wiatr, jak miałby przyjść, to tak też łowiązowali trochę.
1: Tak,
0: babki też.
2: Babka była dobrze ułożona tymi zbiorkami, nazywali, nie wiem jak to ją nazywali.
0: A Jorka się robiło na nudze.
1: Właśnie.
2: No a bo jak już się skosiła pszenicę, no to potem czekali, żeby młodo konicyna podrosła. Jak była piękna, no to potem krowę wygnali. Konicynka urosła, ale u nas do kosynią się nie nadawał, bo to była no młoda. Ale też trzeba było uwazować, bo by krowę łezdyło. Długo tak. Też się nie pasło. Na chwilę była pasika na trochę.
1: I nie rano.
2: I nie rano było.
1: Zrobię sobie.
2: Z pająkami.
1: Żeby łazyło.
2: No bo tak by to łezdyno krowę, bo to młodzieńko. No,
0: ale to ino konicyna miała chyba takie coś.
2: Konicyna miała takie właściwości.
0: No i też z trawą było tak, że jak za czas zwieźli, bo nie do susunę, to mogło łodrzeć, nie? Jak to nazywali na sąsiedku?
2: Mogło się zapalić.
1: Zaparzyło
2: się i zapaliło się.
1: No. Jak włożyła rękę...
2: Kurzyło, gorąco.
1: Wilgę to była taka gorąca, jakby...
2: Nie wytrzymałaś i kurzyło się normalnie, bo trafiła się zapalić. Azot, który był zbity na kupę, oto azot tu jest dużo, to jest taki zielony. Spaliła się, normalnie się to doła spaliła.
1: Płana do wasiadu.
2: Też solili,
1: jak to się soliło.
2: Jak było wilgłe, to solili.
0: Tak? No, to żeby zabezpiec... sól wciągła?
2: Zabezpieczo to jest
1: wciąż. Na sopie jakby dawać, bo trzeba ci się dawało na sopę na chlebie.
2: No.
0: Nie to tak, nie chcę za

0: jakości, albo
1: A do zjedzenia, nie żeby potem chłodzimy.
0: No a zaś do wyścielania ciemników to zjedzło.
1: Łowsiano, nie? Bo no, teraz była zdrowotna.
2: Jak?
1: A jako się robiło majki? Po takim okresie, co się kłosowało z bozo i kopało ziemniaki?
2: Majkę to była tak. Jak my skończyłeś tak ta zboża, nie? I obróciły się, a my wrócili, jak jeździli maszyny po chłopach.
0: No bacza, bo
2: bacza, bo na punkty. Mówił, jak nie było tak tych ludzi, że my jechali do Mądrala. Do,
0: no, tak.
2: Na tym, to stre, albo się, jak się z pola przywiezły, to się wcisło jarzynbinę. To ja go spałem z niej. No. Łańcuszek, tam się wcisło do tego, bo to jest bo złe stato. Że nie można polu nic.
0: No, że jest moc bezprzątane.
2: Bezprzątane. I to przeważnie to dawali do zboża.
0: No do zboża.
2: Do zboża w pola.
0: No bo zboża najważniejsze.
2: No to tam siano to tam. No. Pierwsze siano w pobliżu.
0: Siano krowy zjadły.
2: Drugi też.

0: Ty na
1: no taki... i młynek, ty. Ja ile się do chłopcy tu namleli, to zawsze spalisz szklanie dawne, bo nie było tego
0: takiego. No
1: to babka ścigała już tam z błędem przyniosła i się wygadali, mleć, bo radą już trzeba
0: mieć. No pewnie gotowe, żeby było w czasie.
1: No, i to był kamień jeden, taką wała bręcz, no. Na tym drugi kamień. I jak się dawało sufit?
0: No tam to musiał być młyńco
1: i tam był przypięty na to, tam był w jednym miejscu, które nie kręcony tam był tak. I tu się go wracało i to się mleło. I ta bąka była tak fajnie, znaczy zaszła z złotym bami, nie? No ale potem były pracowne, były te sita, nie?
2: No, po to, żeby to było.
0: Przesiało.
1: Dla tej i heblował, to ta bąka była do nich. No tam młynci oddziela, pierwszy mąkę i drugą mąkę.
0: Rozumiesz mnie, wiesz?
1: A tamte kołupy odleciały, co w przecinku, a to były na kostki.
0: Powiedzieliśmy cię do torty.
1: No i widzisz, sobie urobił się, błogonił, jest coś poszedł. Ile tu zabaw było.
0: No pewnie, nie?
1: Uliszło się na zabawy.
2: Ale meble wynosili wtedy?
0: A kata meble. Łabijali.
1: Ałka była.
0: Łapiło kredensy.
1: Była jeden pokój, a kuchnie były duże.
0: Ale też nie było tych mebli. Ile z tych mebli było? Gdzie?
1: Stół
0: w rogu, stoł i stołków też nie było. Zaś takie ławy pod oknami były i tela.
2: To ja chciałam pięknie podziękować za to.
1: Ale za co?
2: Co się pan zgodził poopowiadać.
1: Dziękuję, że przez pana mi pogodą.
2: Ja się też cieszymy. Pogodą. Właśnie, bo to jest teraz już mało co spotykane ta gotka, nie? Nasa.
0: Dobra.
2: Z Bogiem, panie Marianie, Bóg zapłodź jeszcze raz.
0: Kapoce miała.
3: Gwarowe podcasty to projekt Brygidy Murańskiej, realizowany w ramach utrwalenia gwary, dawnej tradycji i wspomnień. Jeśli chcesz wziąć udział w podcaście, skontaktuj się przez adres mailowy gwara.muzyka@gmail.com.
4: Jako mnie babka sztorcowali. Kiezek była małym dziewczęciem, tok rada słuchała, kie mi babka bajdurzyli łozmajte ciekawe historie, a opowiadali ich walnie. Na lekie przysła sobota i czasie było braj zaprzątanie chałupy, tok ino patrzyła, co by się łobrócił napięcie i zniknej babce z łoców, bo byli strasznie śporni. Szybko z tej robocie musieli wtrąknąć swoje trzy gruse. Kiezek wycierała kredens, to naprzód wiedziała, co bąkną. Na przycisk za tą ścierkę, bo ino brudło zmazo. Na bo zamiataj miejsce w miejsce, bo taki zamiatanie to łozadek łozbi. I cały co strąfkała, zamiast patrzy i plecień okupytek, za które się wzięła. Ino patrzyła spod okularów, co kto robi, żeby mu co przygodaj. No taką już mieli naturę. Godali ze mnie zoden chłop nie weźmie, kie uwidzi, jako się nie mrawo rusą przy robocie. Roz, babka z dziadkiem pojechali do ciotki Bruni, ze chłoro. I przykazali mi, co fałpie ma być wyprzątane na glanc. No ale się zrobiło cichuśko fałpie, kie ich nie było. Wzięła się do roboty, no ale cego ksie nie chyciła, to mi się przybocało, co godali babka. Pomyła krzopy, wyglajcowała kredens w kuchni, a ze się świecił, a potem wzięła się za podłogi. Myślała kse w duchu, że mi to przątanie dość prędko idzie i chłopa to ja se na mój dusiu prędko znajdę. Ciekawe, jako się grajfali babka z robotą, że takiego sykownego dziadka mają. Uwinęła się sprzątaniem, wyniesła popiół, naniesła drzewa, napoliła w porchecie, jestek napiekła blinków na kwaśnym mleku, bo ich babka strasznie radzi mają. Ciekawość, co będą godajkie przyjdą. Może choć roz mnie pochwolą, zek sykówno, no ale mogliby się hadaj, bo mi się już za nim nic ni. Kie się dokulali ku chałupie i babka wleźli do kuchni, to ja ze im dych zaparło. Łocy wybliscyli, ze wsyndy się ja ze świeci tak cyściuśko. Jo stoła i cekała, co będą godaj. A oni skłocyli ku mnie, wycałowali, a kie uwidzieli jeszcze napiecone blinki i łogiej w szporchecie, tak wyciągli z chusteczki walnego grusa i wciśli mi do ręki. Jezdce obiecali, że już mnie nie będą sztorcować, bo wszystko syków nie robię. I co wieczór mi będą bajdurzy i łoznaj te historie. A ja pomyślała kse w duchu, że to prawda, co mi zawdy godali. Że nauka w las nie idzie, a czego się naucys, to ci woda nie zabierze. Hej.
5: Radio SK.
6: SK Beskidy News.
7: Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteśmy w gminie Łękawice. Rozmawiamy z wójtem, panem Tadeuszem Tomiczkiem. Witam serdecznie, panie wójcie. Rok szkolny za pasem. Dzieciaki pakują tornistry, a wy przygotowaliście pewnie placówki. Co udało się zrobić?
8: Witam państwa bardzo serdecznie. Okres wakacji, w ogóle okres tego roku, jeśli chodzi o placówki oświatowe, dla nas był bardzo wytężony. Z tego względu, że w Kocierzu Moszczanickim była głęboka termomodernizacja budynku. Od wymiany okien, poprzez wymianę części pokrycia dachu, docieplenie stropu, docieplenie budynku, wymianę źródła ciepła. Także tam placówka przeszła głęboką termomodernizację. To trwało od ubiegłego roku i zakończyło się końcem sierpnia tego roku. Także to był taki projekt realizowany wspólnie z termomodernizacją części budynku Zespołu Szkół w Łękawicy. I tu koszt był około 3 600 tysięcy. Środki pochodzą z środków unijnych, dedykowane przez Urząd Marszałkowski. W ramach konkursu otrzymała gmina te pieniądze, wkład własny Urzędu Gminy, no i dzięki temu mogliśmy zrobić tak piękny remont. Natomiast placówka w Okrajniku w tym roku były to tylko bieżące remonty, gdyż tydzień temu okazało się, że z Narodowego Funduszu otrzymaliśmy środki finansowe na termomodernizację tej placówki i prace na pewno rozpoczną się w przyszłym roku. Również

0: termomodernizowane, piękne, z dobrym źródłem ciepła i wydaje mi się, że zarówno kadra pedagogiczna, jak i uczniowie będą mogli spędzać rok szkolny w miłej atmosferze.
1: To jeśli chodzi o szkołę, a teraz kolejny ważny temat to kwestia inwestycji w drogi. To oczywiście mieszkańców najbardziej interesuje, czy dziury będą połatane, czy drogi nowe powstaną, czy jakieś duże remonty się planują. Co udało się zrobić i co planujecie w najbliższych miesiącach?
0: Szanowni Państwo, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, to w tym momencie bieżące jakby łatanie tak zwanych przysłowiowych dziur zostało wykonane. W tym momencie mamy prace związane z budową wodociągu gminnego w Łękawicy, również z odbudową nawierzchni asfaltowej. Natomiast w najbliższym czasie będzie ogłoszony przetarg na modernizację i remont dróg gminnych. Zobaczymy, jak ukształtują się ceny i na ile, że tak powiem, będziemy mogli tych dróg, ulic wyremontować. Natomiast również mamy otrzymane dofinansowanie na budowę chodnika wraz z modernizacją drogi powiatowej ulica Krakowska w kierunku Gilowic. To jest też taki odcinek chodnika w Łękawicy, którego brakuje. I otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach ze środków zewnętrznych. Trudno powiedzieć, ile mamy stricto na tą drogę, bo tam dofinansowanie jest w wysokości około 3,5 miliona, ale to jest też skupisko takich zadań, gdzie będą też realizowane budowa kanalizacji, budowa zbiornika na wodę pitną i w tym jest również budowa kanalizacji deszczowej wraz z budową chodnika. Poprawi oczywiście komfort życia mieszkańcom, jak również bezpieczeństwo. To jest przede wszystkim najważniejsze, zarówno dla pieszych, jak i dla tych, którzy uczestniczą w ruchu kołowym.
1: Już Pan wspomniał o wodociągach i inwestycjach, bo coraz częściej mówi się tutaj na Żywiecczyźnie, że problem wody, szczególnie w sezonie wakacyjnym, jest problemem coraz bardziej dotykającym tu mieszkańców, więc ta inwestycja w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną jest bardzo ważna. No ale także zbiorniki wody, źródła wody i tak dalej, to wszystko to są duże inwestycje pochłaniające duże pieniądze, no i bez dotacji do środków zewnętrznych zrobić się tego nie da. Jak to wygląda u Was?
0: Dokładnie, Szanowni Państwo. Inwestycje to są, które sięgają milionów. W tym momencie otrzymaliśmy również dofinansowanie na modernizację, drugi etap naszej oczyszczalni ścieków z Narodowego Funduszu. To jest rząd wielkości 9 milionów. Jeśli nie byłoby środków zewnętrznych, chyba żaden samorząd nie byłby w stanie realizować takich zadań, bo małe samorządy realizują zadania, tak jak ja mówię, 9-10 milionów. Duże samorządy realizują dużo większe inwestycje. I też na pewno wkład własny muszą pokryć, natomiast jestem pewien, że nie byłoby ich stać na realizację całości z własnego budżetu. Także my w najbliższym czasie na pewno zmierzymy się z modernizacją, czyli drugim etapem modernizacji oczyszczalni ścieków w Łękawicy. Również, tak jak wspomniałem, dostaliśmy środki zewnętrzne na budowę trzeciego zbiornika wody pitnej. Tak jak pani redaktor podkreśliła, to jest takie naprawdę kluczowe przedsięwzięcie z tego względu, że w tym okresie letnim ten ruch w szczególności to pokazał, ta susza, która panuje, można powiedzieć, od wiosny. Jest na tyle poważna, że mamy ogromny pobór wody z naszych zbiorników gminnych, gdyż spotykamy się z coraz częstszą informacją, że takie indywidualne studnie po prostu mieszkańcom wysychają i wszyscy się przełączają na naszą wodę gminną, więc my musimy też tą wodę nagromadzić i mieszkańcom dostarczyć. Wszyscy liczą, że zacznie padać i sytuacja się uspokoi, ale też cieszymy się z tego względu, że mamy te pieniądze, będziemy mogli to zadanie zrealizować i w jakimś stopniu oczywiście zabezpieczyć mieszkańców.
1: A trzeba dodać jeszcze to, że tu są inwestycje o tyle trudne, że to jest teren górzysty. I to nie jest tak prosto, tak jak gdzieś tam na Mazowszu. Mówicie w takim razie jeszcze, bo mówiliśmy o wodociągach, o drogach, o szkołach. Jakie ważne dla Pana inwestycje są planowane albo ma Pan w zamyśle?
0: Szanowni Państwo, te inwestycje, które mam w zamyśle, to może nie będę zdradzał, bo, że tak powiem, mam dwie bardzo fajne rzeczy, ale oczywiście trzeba wystartować w konkursie i trzeba ten konkurs wygrać, więc szczegóły zostawię dla siebie, a jeśli pani redaktor pozwoli, to w późniejszym czasie, jak już konkurs będzie rozstrzygnięty, się pochwalę. Natomiast, drodzy Państwo, jeśli chodzi o kolejne inwestycje czy o kolejne zakupy, to jest obrona cywilna. Mamy bardzo duże środki finansowe, które otrzymaliśmy na zakup agregatów, na zakup koparki, zakup tych elementów, które w sytuacji kryzysowej pomogą gminie funkcjonować. Bo są różnego rodzaju zdarzenia, są powodzie, są wichury, są jakieś podtopienia, zalania, więc tutaj wsparcie ze strony rządu czy Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach jest bardzo duże. Część tych zadań jest w trakcie realizacji, część będziemy realizować z pewnością do ostatnich

0: tego roku. Bo te środki i umowy cały czas spływają i musimy je po prostu wykorzystywać, żeby jak najwięcej zakupów wykonać.
1: SK Beskidy.
2: Mamy dla Was całkiem niezłą lekcję historii, bo opowiemy Wam o umocnieniach, o kilku schronach, które mamy w Węgierskiej Górce. Jeden z nich od niedawna w zasadzie dopiero został wpisany do rejestru zabytków. Z nami dzisiaj Artur Caputa z Muzeum Czynu Zbrojnego Żywiecczyzny. Ta grupa nieraz organizuje tam pokazy, ale przede wszystkim stałą ekspozycję. Zacznijmy od tego, co to za umocnienia, co to za budowle, ile ich mamy?
3: Mamy 5 schronów Węgierskiej Górki. To jest linia ciężkich schronów bojowych, budowanych w roku 1939, od końca czerwca 1939. Planowano wybudować 16 tego typu obiektów, które miały stworzyć linię zamykającą przejście doliną rzeki Soły. Ta linia umocnień miała zagrodzić drogę prowadzącą z rejonu Zwardonia, no i później, jak wiadomo, z terenu Słowacji, i ułatwiała albo umożliwiała bardzo szybkie przejście nieprzyjaciela w głąb naszego kraju w kierunku na Żywiec, dalej można oczywiście się udać na Kraków, no i otwiera to oczywiście nowe możliwości dla nacierających. Ponieważ w naszym dowództwie zdawano sobie sprawę zagrożenia. To wszystko oczywiście wynika z rozwoju sytuacji politycznej na naszej południowej granicy, to znaczy po 15 marca, kiedy przestaje praktycznie już istnieć Czechosłowacja, a powstaje państwo słowackie. No to zagrożenie stało się realne z tego powodu, że Słowacja udostępnia swoje terytorium dla oddziałów niemieckich, jest z nimi związana oczywiście umowami różnymi, są to po prostu sojusznicy w tym momencie III Rzeszy, i ta do tej pory w miarę bezpieczna granica południowa wymaga no po prostu umocnienia, obsadzania jej siłami zbrojnymi. No i wymyślono właśnie takie rozwiązanie, aby pozamykać te doliny, którymi nieprzyjaciel może się poruszać w głąb naszego kraju z terenu Słowacji. I tutaj na Żywiecczyźnie w grę wchodziły dwie doliny, doliny rzeki Soły i dolina rzeki Koszarawy. Obydwie zostały umocnione. Niestety te linie nie zostały nigdy ukończone. Tak jak mówię, z tych planowanych 16 obiektów w rejonie Węgierskiej Górki udało się wybudować 5, a z planowanych 10 obiektów w rejonie Jeleśni, powiedzmy, chodzi oczywiście o Przyborów i o Krzyżową, tam udało się również wybudować 5 tego typu obiektów. Obiekty w trakcie budowy, bo tak to trzeba powiedzieć, nie do końca wyposażone. Gdyby udało się dokończyć budowę tej linii, na pewno byłby to większa przeszkoda dla nacierających sił niemieckich, natomiast te właśnie obiekty w budowie, bo tak to trzeba coraz powiedzieć, no jednak jakąś tam rolę swoją odegrały. Oczywiście nie w pełni, ale na tyle, na ile było to możliwe, zostały przez obsadzające te tereny Wojsko Polskie wykorzystane.
2: Gdyby się okazało, że udałoby się dozbroić te obiekty, trochę alternatywna historia, prawda? Ale czy byłaby szansa na to, żeby Polacy, polscy żołnierze, no rzeczywiście wygrali? Czy siły były po prostu już?
3: Cała Węgierska Górka, starcie w rejonie Węgierskiej Górki, ogólnie tutaj na terenie ziemi żywieckiej, to jest jeden z epizodów kampanii 1939 roku. Tutaj na Żywiec to nie był główny kierunek natarcia. Tutaj oczywiście to były siły wiążące, siły nieprzyjaciela, czyli w tym wypadku nasze. Uderzenie tutaj na Węgierską Górkę 7 Dywizji Piechoty w rejonie Korbielowa również to jedna dywizja niemiecka, trzecia dywizja bawórska. Więc to nie były jakieś wielkie siły, oczywiście cały impet szedł zupełnie w innym kierunku. Zagrożone były skrzydła Armii Kraków, więc przede wszystkim ta bitwa pod Wysoką, oczywiście bitwa pod Pszczyną, porażka naszych wojsk w rejonie Częstochowy. No, to były decydujące momenty, kiedy Armia Kraków musiała opuścić te zajmowane pozycje, aby uniknąć po prostu okrążenia. Nie ma co się tutaj bawić w jakieś alternatywne historie. Wiadomo, że no raczej nie byliśmy w stanie w 1939 roku wygrać, czy nawet opóźnić tej klęski wrześniowej z wielu oczywiście przyczyn, głównie politycznych i militarnych. Walczyliśmy z dwoma przeciwnikami w końcu. A można i powiedzieć, że z trzema, bo jednak Słowacy również wzięli czynny udział w agresji. Na nasz kraj, akurat nie na naszym kierunku, tylko już na kierunku podtaczańskim. No często się o tym zapomina, ale w sumie Wojsko Polskie walczyło z trzema armiami.
2: Te najbardziej krwawe i te decydujące walki w Węgierskiej Górce, to jaki czas?
3: To jest między 2 a 3 września, w zasadzie to jest kilkadziesiąt godzin, 28 godzin, tak liczymy mniej więcej, kiedy ta główna linia oporu była w bezpośrednim kontakcie z nieprzyjacielem i trwały te najcięższe walki. No i tak jak już wspomniałem, no, Wojsko Polskie z Węgierskiej Górki odeszło na rozkaz. To nie jest tak, że żołnierze Niemiec zdobyli linię, przeszli przez tą linię. Nie, to wynikało właśnie z tej sytuacji na innych odcinkach frontu Armii Kraków, gdzie generał Schilling zarządził wycofanie całej armii w celu uniknięcia po prostu okrążenia. To są właśnie te działania na skrzydłach armii i na tych głównym kierunku śląskim. Więc batalion Berezwecz pod dowództwem majora Czarkowskiego, wypełniając rozkaz, opuścił pozycję, wycofując się na wyznaczone nowe miejsce obrony. Natomiast dwie załogi schronu, bo to wiemy, takie są wspomnienia majora Czarkowskiego, czyli schron Włóczęga, gdzie dowodził podporucznik Marian Małkowski, oraz schron Wędrowiec z kapitanem Synikiem jako dowódcą kompanii, no po prostu nie wycofały się, nie otrzymując tego rozkazu najpewniej. Tak samo jak zresztą kilkudziesięciu innych żołnierzy w liniach, którzy po prostu nie wiedzieli, że należy opuścić te pozycje. No i to skutkowało tą walką późniejszą właśnie przez noc 3 września, przez dzień 3 września, z tym, że no, dla nacierających to już nie był wielki jakiś kłopot, oni po prostu izolowali te punkty oporu, no i po kolei je likwidowali, tak?
2: Czyli niby epizod, a z drugiej strony tu, powiedzmy, w naszej lokalnej historii przeszło to wydarzenie, przeszło do historii jako Westerplatte Południa. Do dziś się tak mówi, prawda?
3: No tak, to jest zwrot ukuty przez dziennikarzy jeszcze w latach 80-tych, 70-tych. No ale trzeba pamiętać, że ta wojna roku 39 w większości składa się z takich epizodów. Nie doszło do żadnej wielkiej, rozstrzygającej bitwy. Oczywiście pomijamy tutaj Bzurę, tak, jedyne nasze zdecydowane kontrnatarcie. Natomiast cała ta kampania polska, no, wyglądała w ten sposób. To była wojna manewrowa, można by powiedzieć. To znaczy, my musieliśmy cały czas się cofać, aby nie wpaść w okrążenie. Tak to wyglądało. I cała ta wojna wyglądała właśnie w wielu, wielu miejscach, w tysiącach miejsc z takich epizodów.
2: Ale nasi walczyli podobno i już bez amunicji, no nie mieli tych wieżyczek. No tak,
3: walczyli dokąd się dało, tak? Jeżeli kończy się amunicja, a nie ma możliwości uzupełnienia, no to zostają dwa wyjścia, albo czekać na pomoc, albo niestety się poddać. No. I nie było szans na to, aby uzyskać jakąkolwiek pomoc dla tych dwóch osamotnionych schronów, które już walczyły później 3 września. I po wyczerpaniu wszelkich możliwości, no, dowódcy podejmowali już indywidualne decyzje. Mając oczywiście poległych, mając rannych, nie mając możliwości nawet pomocy tym swoim żołnierzom jakiejkolwiek, bo przecież nie mieli ani wyposażenia medycznego, nawet wody, podstawowych środków ratunkowych, więc jedyną rozsądną decyzją było zakończyć walkę.
2: Panie Arturze, a czy to jest prawda, czy to może taka właśnie ubarwiana co nieco historia, choćby na potrzeby pokazów, które od lat się tam odbywają, organizowane przez Muzeum Czynu Zbrojnego Żywiecczyzny, że właśnie nacierający Niemcy już po kapitulacji, można powiedzieć, tego schronu oddali na swój sposób hołd dowódcy polskiemu?
3: Trudno mi powiedzieć, czy można to tak nazwać, natomiast ze wspomnień kapitana Semika wiemy, że jeden z dowodzących tutaj, no, wyraził mu swoje uznanie za ten opór, który stawiał wraz ze swoimi żołnierzami. Na ile była to kurtuazja, na ile jakieś faktyczne odczucia tegoż oficera niemieckiego, trudno mi powiedzieć. No, kapitan Samik wspominał o takim fakcie, no, ale ciężko mi, żeby to był jakiś hołd. Tak, biorąc pod uwagę, że już po zakończeniu walki jednak zginął jeszcze naszych żołnierzy, tak? To dla mnie schronu wędrowiec była taka sytuacja i podobna sytuacja w schronie Włóczęga. Również tam doszło do mordu na już bezbronnym polskim żołnierzu.
2: Panie Arturze, mówimy chyba o najbardziej znanym z tych 5 schronów w Węgierskiej Górce, czyli o wędrowcu. On od niedawna figuruje w rejestrze zabytków. Szansa dla tego obiektu?
3: No na pewno szansa na to, że zyskał ochronę prawną, to znaczy jest to już obiekt zabytkowy, no i podlega tej prawnej ochronie nie tylko jako sam obiekt, ale również jako otoczenie. Czy to jest szansa? No w jakiś sposób na pewno tak, no ale jest to też jakby, można powiedzieć, docenienie wartości tego obiektu dla historii. Nie tylko tu naszej regionalnej, ale dla historii Polski, można powiedzieć. Cała linia oczywiście tych schronów wymaga naszej uwagi, naszej opieki i żeby to po prostu przetrwało dla kolejnych pokoleń.
2: Wy jako muzeum, można powiedzieć, trochę opiekujecie się tym miejscem, ale przede wszystkim organizujecie tam wystawy. W czasie, kiedy można tam zajrzeć, nie ma obostrzeń, przynajmniej jakoś podkręcanych, jest wystawa. Co tam można oglądać?
3: Jest to wystawa w schronie Wędrowiec oczywiście, dokumentująca wydarzenia z tych walk tutaj na ziemi żywieckiej. Co można obejrzeć? No, można obejrzeć zdjęcia, dokumenty, wyposażenie, uzbrojenie, umundurowanie żołnierzy Wojska Polskiego. Sam obiekt jest również warty oglądania, sam schron Wędrowiec. Na wystawie staramy się jak najwięcej pokazać takich pamiątek osobistych czy związanych z tymi obrońcami, z żołnierzami Korpusu Obrony Pogranicza, którzy tutaj od 1 września bronili naszych południowych granic. Udało się nam zebrać trochę fotografii, trochę dokumentów o tych ludziach, o ich historii. I cały czas oczywiście liczymy na to, że będą jeszcze napływały do nas te materiały od rodzin tych żołnierzy. No i musimy powiedzieć, że już przez tą naszą działalność te nasze zbiory mocno się wzbogaciło. Wiele, wiele cennych informacji.
2: Takie miejsca są właśnie szansą, żeby ta lokalna historia, te lokalne potyczki, być może bez większego znaczenia w takim globalnym jakimś ujęciu, ale właśnie ważne dla lokalnej społeczności, żeby one przetrwały?
3: No, oczywiście, że tak. To jest nie tylko dla lokalnej społeczności, ale przede wszystkim, oczywiście, to są bardzo ważne miejsca. To jest nasza historia, to jest nasza tutaj ziemia i to są przeżycia naszych przodków, krótko mówiąc. No, co tu dużo mówić. No, trzeba o tą pamięć w jakiś sposób dbać. Tak? Te obiekty stały się atrakcją turystyczną gminy, można powiedzieć. I bardzo dobrze, bo im więcej osób będzie je oglądało, będzie zwiedzało, no, to tym lepiej. 2 schrony są oczywiście dostępne w tej chwili do zwiedzania, czyli to jest schron Waligóra i schron Wędrowiec. 2 pozostałe jako trwałe ruiny również nadają się do oglądania, do zwiedzania, do zapoznania się nawet z konstrukcją tych obiektów. No i jest to taka cenna lekcja dla zwiedzających, lekcja historii tutaj i lokalnej, ale też ogólnopolskiej. Tak jak inne tego typu miejsca w naszym kraju.
2: Wspomniał Pan o 4 schronach. 5 jest podobno zabudowany po prostu budynkiem mieszkalnym.
3: Tak, to już od wielu, wielu lat na schronie Włóczęga stoi budynek mieszkalny i ten obiekt nie jest dostępny dla zwiedzających.
2: Zawsze w ostatni weekend sierpnia, w ostatni weekend wakacji można było oglądać rekonstrukcję historyczną właśnie tych walk z Węgierskiej Górki. To już drugi rok bez rekonstrukcji, prawda?
3: Tak. Już 2 lata nie odbywa się te widowiska historyczne, no ale zobaczymy, co czas przyniesie i może wrócimy do tematu.
2: No bo cieszył się, te spotkania cieszyły się ogromną popularnością.
3: No, wzbudzały oczywiście zainteresowania i nie narzekaliśmy na brak widzów. Więc tym bardziej myślę, że sprawa jest aktualna i zobaczmy, jak się tutaj nasze wszystkie losy potoczą. Wtedy wrócimy do tematu i być może w przyszłym roku zaprosimy Państwa do Węgierskiej Górki.
2: To jeszcze pytanie, jak dla Was, miłośników historii, rekonstruktorów, ten rok kolejny już z pandemią, jak Wy funkcjonujecie? Mieliście w ogóle możliwość, żeby się spotkać na, no właśnie, choćby takich spotkaniach, takich wydarzeniach jak w Węgierskiej Górce?
3: No tak, były oczywiście takie spotkania, o wiele mniej tych imprez niż w poprzednich latach. Mniej tych imprez, mniej tych spotkań, ale jeżeli chodzi o zainteresowanie turystyczne, no to myślę, że jest na spokojnie na takim samym poziomie jak w poprzednich latach. Być może nawet więcej osób, które nie wyjechały za granicę, zwiedzają nasze tutaj ziemię, naszą ziemię żywiecką, zahaczając też o Węgierską Górkę.
2: Czyli co, czekamy tak naprawdę na kolejny rok, kolejną końcówkę wakacji, no i miejmy nadzieję na spotkanie przy forcie.
3: No myślę, że tak. Trzeba mieć nadzieję, że wszystko będzie dobrze.
1: SK Beskidy.
4: Po raz kolejny wybieramy się na spacer po Żywiecczyźnie, może dokładnie po Żywcu, tylko po jego różnych dzielnicach.
5: Anna Barabasz. W zasadzie wyprawa do Moszczanicy miała zupełnie inny charakter niż wszystkie inne wyprawy, bo każda z tych wypraw była nacechowana jakąś dla siebie swoistością. I tutaj doszłyśmy do wniosku, że wykorzystamy ten potencjał, który Moszczanica ma, mianowicie szkołę. I szkoła i Joanna Paciecha z Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących była naszą przewodniczką, była naszym kontaktem w Moszczanicy. I z tego wyszło bardzo ciekawe rzeczy, bo zawsze, kiedy pyta się młodzież o recepcję ich otoczenia, rzeczywistości, to oni mówią zupełnie inne rzeczy niż te, których moglibyśmy się spodziewać, choć w kontekście bardzo zbliżonym do tematyki rozmowy. To było zachwycające, jak ciekawie, jak fajnie młodzież reaguje na tą szkołę. To jest, myślę, że dla samej szkoły bardzo cenna informacja. To dobrze, kiedy ludzie dobrze się czują w miejscu, z którym spędzają tak dużo czasu. I mam nadzieję, że uda mi się Państwu przekazać te emocje, które nam się nasunęły od razu po lekturze korespondencji z tą młodzieżą. Moszczanica zatem. To był kolejny punkt naszej wyprawy. Moszczanica. Historia tej osady jest równie długa jak Żywca i Zabłocia. Autobusem linii numer 7 jedziemy najpierw obszarem pod górą, potem przez górę Burgałowską, zwaną bardzo często przez mieszkańców Żywca Bułgarowską. To jest jedno z modelowych przejęzyczeń. I chwilę później wjeżdżamy do Moszczanicy. Po lewej stronie mijamy cmentarz żołnierzy radzieckich, a z kolejnym zakrętem zabytkowy budynek Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu Moszczanicy. Szkoła na tyle mocno jest wpisana w lokalny krajobraz, nie tylko krajobraz Moszczanicy, ale Żywiecczyzny, że często uczniowie pytani, do jakiej chodzisz szkoły albo z jakiej szkoły jesteś, odpowiadają z Moszczanicy i wszystko wiadomo. Dlatego właśnie przewodnikiem po Moszczanicy zostali uczniowie, uczennice tej szkoły, a pośredniczką między mozaiką, czyli nami, a młodzieżą ze szkoły była Joanna Paciecha, która w Moszczanicy jest germanistką. Jak to się stało? Przesłałam Joannie 5 pytań, prosząc, by chętne osoby wypowiedziały się anonimowo. Reakcja była nadspodziewanie duża, byłam tym zachwycona. Ankiety trafiły do Kina Janosik, tam zostały zdeponowane i z Kina Janosik przekazano je mnie. To był kwietniowy, słoneczny wreszcie piątek, taki dobry sygnał, że będzie można fajnie pracować, endorfiny się uwolnią. I czego dowiedziałam się od młodzieży na temat Moszczanicy? Całkiem sporo. Pytanie pierwsze, lokalizujące. Z czym kojarzy się nazwa Moszczanica? I cytaty. O ile mnie pamięć nie myli, nazwa pochodzi od licznych mostów. Pisze jedna z uczennic. Ze spokojnym miejscem, pisze ktoś inny. Ze szkołą, z końmi, z klubem strzeleckim. Padają najczęstsze odpowiedzi. Oczywiście kojarzy się również z Pałacem Kępińskich, w którym przebywał Piłsudski w 1934 roku. Co jeszcze? Z czym jeszcze kojarzy się Moszczanica? Piękny krajobraz, miejsce, gdzie można odpocząć, cisza i spokój, piękne drzewa i ludzie, przyjaciele, dobrzy znajomi, fajne dziewczyny, dobra zabawa i brak chodnika. Skojarzenia bywają też nieco inne. Jeden z uczniów pisze, nazwa Moszczanica kojarzy mi się z Dżownica oraz akcja ratownicza. Dla innego ucznia skojarzenie jest jedno, jajecznica. Pamiętam, że jak czytałam te skojarzenia słowne jeden do jeden, to pomyślałam sobie, że pewnie gdyby była okazja, to polubiliby Derridę. Postmodernista francuski, który uwielbiał pracę nad językiem. Myślę, że Derrida byłby zachwycony tymi skojarzeniami. kolejne pytanie, pytanie numer dwa, pytanie refleksyjne. Brzmiało tak. Pamiętam, że gdy byłem tu pierwszy raz, to i młodzi mieli dokończyć. I co pamiętają? Pamiętam, jak na dniach otwartych z grupką znajomych postanowiliśmy wracać z Moszczanicy bez pytania o drogę, a byliśmy tu pierwszy raz. Stojąc pod bramą, naradzaliśmy się, że idziemy w lewo. Szliśmy 45 minut. Z jednej strony drogi na drugą, śmiejąc się i opowiadając o wrażeniach i planach na przyszłość. Po dojściu do głównej drogi wiodącej z Żywca na Suchą, kolega ją rozpoznał. Chcę podkreślić, że żadne z nas nie wyjeżdżało za często spoza naszej miejscowości, więc był to pewien wyczyn. Oczywiście rozpiski autobusów nie było, ale po pół godzinie zobaczyliśmy znajome logo Janowca i wróciliśmy do domu zmęczeni upałem i z pierwszym wspomnieniem ze szkoły. Zupełnie pomylili drogi, poszli dokładnie nie w tą stronę, co trzeba, ale bus lokalny z odpowiednim oznakowaniem dał sygnał, że są jeszcze cały czas u siebie, są w strefie, z której mogą się spokojnie przemieszczać. Co pamiętają inni? Piękne widoki, piękną okolicę, jezioro, lasy, konie. Pamiętam, że gdy byłem tu pierwszy raz, to byłem zachwycony widokiem gór. Widok gór z dziedzińca szkoły, następna osoba, dodaje kolejny uczeń. Jeszcze inna uczennica pisze, a gdy wjechałam pierwszy raz do szkoły, zobaczyłam piękne konie, a na nich uczniów tej szkoły i oczarowała mnie ta Moszczanica. O tym, że architektura jest tu niebanalna, mówią sami uczniowie. Spodobał mi się budynek szkoły, pisze kilka osób. I wcale się nie dziwimy. Następny cytat. W sumie spoko miejsce, ale daleko od centrum i nie ma tu zasięgu. Fajne są tu drzewa i cisza. Ta odległość od centrum pojawiać się będzie jeszcze kilkukrotnie i w zasadzie trudno stwierdzić, czy wada to, czy jednak zaleta. Co jeszcze? Kolejny cytat. Ciepło, duszno, miałem spalone ramiona, cały byłem spalony. Wiedziałem, że będę uwielbiał to miejsce. I kolejne wspomnienie. Ogrom ludzi, nowe rzeczy, nowi nauczyciele. To wszystko było super. A potem mandat w MZK.
6: Wow, ale to jest niesamowite, jak zupełnie inaczej młodzież, tak jak powiedziałaś, spostrzega rzeczywistość i świat. My byśmy mówiły zupełnie innych rzeczach.
5: Pytanie trzecie. Pytanie trzecie zatytułowane kierunkowskazy. I zadałam pytanie, co koniecznie trzeba zobaczyć w Moszczanicy. I odpowiedzi. Myślę, że przede wszystkim warto przejść się na nogach przez Moszczanicę. Krajobraz jest zachwycający, zwłaszcza wiosną i latem, kiedy można podkradać jabłka z drzew mieszkańcom. I to była odpowiedź rozbudowana i pełna, ale a gdyby tak bez wyjaśniania, oto miejsca, które należy zobaczyć, dlaczego, bo wskazują je nasi przewodnicy. Szukajcie zatem. Pierwszy kierunek, teren szkoły i cmentarz żołnierzy radzieckich. Kolejny kierunek, trzeba koniecznie zobaczyć krajobraz i stadninę koni. I dalej, na pewno pałacyk, w którym przebywał Józef Piłsudski. Dalej, pomnik w środku lasku, strzelnica, stawy, małpi gaj, kapliczka przy stawie na drodze do Rychwałdu. I dalej krajobraz, pole, konie, dworek Kępińskich, obraz Józefa Piłsudskiego w bursie szkolnej. W Moszczanicy trzeba zobaczyć przepiękny krajobraz, ponieważ jego widok pozostaje w pamięci na długo. Las, stajnie przy szkole, bo to miejsce z pasją i rozwija ludzi. Pisze jedna z uczennic. Pytanie czwarte, czyli wspólna podróż. Gdybyś mógł zabrać tutaj kogoś, tutaj czyli do Moszczanicy, na spacer, na wagary, na wycieczkę, to dokąd? Nie chodzę na wagary, XD. Co do wycieczki, to mam świetne wspomnienia z praktyk, więc jakiś biwak w lesie moszczanickim byłby super pomysłem. Wypowiedzi uczniów zarysowują bardzo wyraźne ścieżki, trasy i trajektorie. Trzeba zatem koniecznie stanąć na mostku na Rychwałd, co zresztą nie powinno dziwić, przecież to Moszczanica, mosty są tu niemal najważniejsze. Niemal, bo ważne są również, jak piszą uczniowie, lasy i stawy. Trzeba koniecznie iść również nad jezioro do szkolnej stajni w godzinach na jazdy konną. Wątek koni i przyrody staje się tu wręcz podstawowy. W jednej kwestii zgadzają się wszyscy. Do lasu. Co jeszcze? Sklepik u Żuni. Pojawiają się kilkukrotnie. Oznacza to, że koniecznie trzeba to miejsce zidentyfikować. I jeszcze na strzelnicę. Nad staw na drodze do Rychwałdu, na płyty, a potem w las na strzelnicę. Spacer po okolicy obok stadniny. Jeden z uczniów pisze, gdybym miał gdzieś tu pójść, to poszedłbym gdziekolwiek, ponieważ miejsce jest bardzo ładne. Gdzie zatem iść? Od czego zacząć? Może po prostu, jak powiedział jeden z uczniów, w las. Pytanie piąte. Ludzie. Jakie nazwiska, osoby, legendy związane z Moszczanicą znasz? I cytat. Oczywiście Józef Piłsudski. Oprócz niego wydaje mi się, że Komorowski był właścicielem tych okolic z czasów, kiedy pojawiają się pierwsze podania o Moszczanicy. Faktycznie. Obecność marszałka Piłsudskiego rok przed śmiercią w dworku Kępińskich trwale zaznaczyła się w mentalności ludzi. Mieszkańcy często mówią dworek Piłsudskiego, no i oczywiście państwo kępińscy. Ale to nie wszystko. Co mówią jeszcze nasi przewodnicy? Cytuję. Po tej szkole jeździł kiedyś Ursus 914. Nie wiem, czy to fakt, czy prowokacja, ale brzmi nieźle. I jeszcze na pytanie, jakie nazwiska osoby legendy związane z Moszczanicą znasz, jeden z respondentów odpowiada. Karol Lach, Gachu, Żygliński, Jakub Hankus, których z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy. Nasze przewodniczki i przewodnicy są w większości przyjezdni, nie mieszkają w Moszczanicy, ale są tam niemal codziennie. Skąd są? Czy będą wracać i ruszać w las lub na stawy w drodze na Rychwałd po zakończeniu szkoły? To już zupełnie inna historia. I tak skończyła się nasza wyprawa do Moszczanicy.
4: Moszczanica wyjątkowa, byłam tam kilka razy i rzeczywiście krajobrazy urzekające. No a szkoła to w ogóle wyjątkowe miejsce, bo miejsce z pasją i te zwierzęta i te dzieciaki, które tak kochają te zwierzęta, bo właśnie takie dzieciaki przychodzą do tej szkoły. No możemy sobie pozazdrościć, że mamy taką placówkę w takim miejscu, w takim regionie. No jak widać, młodzież to mocno docenia. A już niebawem w kolejnym odcinku wybierzemy się w kolejne piękne miejsce w Żywcu, ale o tym za kilka.
1: SK Beskidy.

Dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywieckiej Fundacji Rozwoju i Gminy.

0: Dzień dobry.
1: No witam pięknie. Moje nazwisko Brodka Grzegorz. Przyjechałem z Radziu. Rokowizmowanie, bo 65 lek skończył niedawno. No i jak ze Holcem był, zainspirował mnie już tak wreszcie znać, co się u nas dzieje, ale nie było na to czasu. Człowiek później pracował na kopalni. Mało było czasu, bo trzeba było się zająć rodziną, wychowywać dzieci. No jak ze krzesłem na pensję w 2007 roku, to zacząłem spełniać marzenia z dzieciństwa. No jak się zrobiło trochę więcej czasu, no to zaczął się zajmować tym zbójnictwem. To mnie zainteresowało to, jak to tu było u nas w Beskidach na przełomie XVII-XVIII wieku. I trochę poszedł w dziejopisu, takich innych książek o zbójnictwie. Tego Janosika się też trochę naoglądał. No i tak pomału sobie myślę, że trzeba coś w tej materii zrobić, bo to przecież dziedzictwo naszej kultury tutaj beskidzkiej. No i ustawiłem sobie taką copkę, co się nazywa Chłopuk Zbójnicki. No i zaczął się od takich niewinnych, różnych spotkań. Chłopcy się też koło mnie gromadzili, co to jest, jak to jest. Poszłano pani Jadzia Juraszowa stroje do tego. A to wykończenie na głowę ja już zrobił. No i z początku my się nazywali Głono Sporu. Nazywajmy się bez Zbójnicy Łodżywca. No ale każdy się chciał nosić paradnie, bo zbójnicy nie wyglądali. Tam był ino jeden harnaś, który dowodził taką bandą. No i on miał ten chłopuk zbójnicki paradny, a resztę było targane w kapelusach, co ino gonili ciupagami. Nie tak ciupagami, bo ciupagi to mieli do walki i tak było to reprezentować to zbójnictwo. Bo byle jaką nahaje, byle jaką kawał karkowski i tak bronili. A skąd się to wzięło? To zbójnictwo Beskidach się wyło skąd, że właśnie na przełomie XVII-XVIII wieku tutaj nasze tereny były pod zaborem austriackim. Bieda była straszna. Ludzie się żyli z tego, co uprawili, jeszcze musieli oddać daninę. Młodych chłopców brali do wojska, do Austrii na 9-10 roków. No i przychodzili stamtąd albo kaleki, albo nie przychodzili wcale. No i chłopcy się zbuntowali, poszli w las, no i tak się zaczęło to zbójnictwo tu. I robiło się bardzo dużo tych band zbójnickich po lasach. No i ci zbójnicy przebywali przeważnie pokryci po tych lasach. Mieli kontakt z bacami, bo tu obcarstwo było na tym terenie strasznie rozwinięte. No, tam się żywili u nich, pomagali im przy łowcach. No, na zimę schodzili znowu pod przykryciem nawet u panów. Się zatrudniali jako parobkowie, a oni nawet nie wiedzieli. No jak przyszło budzki zazieleniały, no to zaś ruszali do lasu. No a w lesie siedzieli, no i jak tutaj był szlak cesarski, kupcy od Krakowa, nawet z Austrii, z Węgier, tym szlakiem tutaj się przemieszczali przez nasze tereny i zbójnicy wtedy napadali na nich. No i co tam mieli, to im brali. No i dzielili się z tą biedotą we wsi. No i tak to wyglądało.
0: Kto zbujował?
1: No zbujowali chłopcy z rodzin biednych, no. No bo biedota tu była. Ubierali się w co mogli, jak mogli, no a my to chcemy otworzyć trochę w innej formie. No i potem jako zbójnicy Łodżywca my długo działali, ale każdy chciał się nosić paradnie. No i posyłek im te chłopuki na głowę, no i zmienimy nazwę na Beskidcy Harnasi. No i tak działamy do dzisiaj. Jest nas czasami takich czynnych, co tym żyją, tak jak ja, to jest może z 5-6. No ale jak trzeba, no z więcej na jakąś imprezę plenerową, czy co, bitwy ze Szwedami prowadzimy tutaj na Zaduszkach Narodowych. W tych Wilkowicach jest bitwa na Szańcach. My też tam bierzemy udział. No to jak trzeba, to się nawet no, z 14-16 zwierząt. No i tak to wygląda mniej więcej.
0: Ale skąd się zrodził ten pomysł? Opowiadał ktoś o burym, o proćpoku, o tych zbójnikach?
1: No właśnie. To jak też zacząć czytać tą historię o tych zbójnikach, no i to tam i opisuje, że tutaj na tym terenie działało bardzo dużo takich kompanii, którymi dowodzili hetmani w Harnasie. Między innymi bracia Klimczakowie, Ondraszek, Bury, Kroćpok i wiele innych. Było ich to masę. I przy takiej jednej kompanii zbójnickiej potrafił nawet ten Harnasz 250 ludzi zgromadzić. To były kompanie wielkie. No i tak to zostało zapomniane, no bo wtedy w tych czasach zbójnicy byli przestępcami. No według panów to byli przestępcami, ludzie wyjęci spod prawa, którzy ino mordowali, ale tak do końca to nie jest, bo na przykład o Hitlerze, Mussolini nie ma żadnych ballad ani pieśni, o zbójnikach tego jest masę. I nie było tak do końca, że oni byli tylko. Pewnie jak wszędzie ludzie byli dobrzy i źli, no ale większość posłał w ten las, żeby pomóc tym rodzicom, tej biedocie we wsi.
0: No, w filmie tego też tak do końca nie pokazali, jak było, ale chcieli w lepszym świetle postawić, że też pomagali, bo na pewno tak było, że tym swoim rodzinom pomagali.
1: No ten film Janosik to taka bardziej była komedia. Ten nasz polski, bo słowacki to tam pochodzą straszne mordy. Tam byli bezwzględni ci zbójnicy w tym filmie, którzy Słowacy zrobili. Oni mieli tylko jednego zbójnika, Janosika z Terchowej. No ale tam został mit po nim wielki. Jest wioska, ma pomnik tak potężny. Parę razy my tam byli przy tym pomniku. No i tam są dni Janosikowe, które obchodzone są przez 3 dni co roku. Piękne imprezy. Mieliśmy okazję też tam być. Jeżdżymy w różne miejsca, nas proszą. Najwięcej na takich pasterskich, z pasterzami na Redykach, na Osodach. Nawet byliśmy w Instytucie Polski w Czechach, w Urzędzie Marszałkowskim też my byli.
0: To jednak ci zbójnicy zostawili dobre wspomnienia po sobie. Na pewno skoro im pomniki budują i pieśni o nich układają.
1: No myślę, że tak, no. Ja o tym żyję. Nie wiem, jak długo będę żył, ale mnie to kręci. Zajmuję się tym na co dzień, w tym. Mało tego, robię różne takie górskie rzeczy, jak drogi pasterskie, historyczne, wakat do dziadowzek też zrobił niejedno. No mnie to kręci i dopóki dam radę, no to będę się bawić.
0: Panie Grześku, słyszę, że pan mówi ładną gwarą. Skąd ta gwara? Czy z domu wyniesiono, czy nabyto, naucono?
1: Nie wiem, jak to powiedzieć. No od Polsańcek był wychowywany też w takiej biednej chałupce z babką, a babka nie mówili ino dodali. No i teraz mi zostało w głowie tej gwary. Ja wiem, czy do końca ona taka była. No ale co mi zostało, to próbuję to też ich tam zakodować w tej głowie i czasami tą gwarą coś ich powiedzieć.
0: Gwary nam zakazywali za młodych roków.
1: No to jest też prawda. W szkole to jak się powiedziało gwarą, to się ich buje dostało. No i takie były czasy.
0: A co pan pamięta jeszcze, czy z babcią związanego, czy z dziadkiem? Co robiły dzieci? Co pan pamięta?
1: To były odległe czasy, ale to były inne czasy. Było całkiem inaczej, ciekawi. Zabawy dzieci to nie wyglądały tak jak teraz. Kawałek patyka, czy tam szlajdra się wzięło.
0: Co to szlajdra?
1: Szlajdra to jest ówczesna proca. To było zrobione tak prymitywnie. Kawałek łokracki, gumy nawet były od słoiku, od beku. Kawałek skórki kamieniami i się strzelało do plasek, do bylece. A dzisiaj taka proca to już jest zrobiona porządnie. Elegancki, z jakiegoś pożywa ten uchwyt, do tego gumki takie konkretne, skóra wyprawiona. Aczkolwiek tym się dzieci nie chcą bawić, bo wolą telefony, komputery.
0: I szczelają się w grach.
1: I szczelają się w grach, dokładnie.
0: A co pan pamięta takiego przyjemnego? Słyszałam coś o rybach, że pan łowił ryby.
1: No jak ktoś był obcym, to nie było tak jak teraz. Nie dość, że mało tej wody płynie w potoku. Ja pochodzę z Cięciny, tam był potok taki, nazywał się Cięcinka. Była rzeka, nieregulowana. Całe co z mostki zawierała, to pamiętam, jak przyszła powódź, to im mostki zbierali. No i było takich dużo wyrwów w tej rzece, jak chłopcy zastawiali plosa, to się nazywało. Dzisiejsze takie tamy. To było lato, było inny był czas, inny klimat był u nas. Przyszły wakacje, jak się udało majtki, to cały tydzień się w samych majtkach goniło, tak było ciepło. No i jak zastawili plosu, zacieni, żeby nazbierać tej wody, to ta woda ino płynęła takimi pomiędzy kamienie i w tych lochach się chowały ryby. No to my zaraz z chłopcami poszli i wyciągali my takie bogate pstrągi, palmy. A dzisiaj to tam nawet dziady nie pływa.
0: Ale co z tymi rybami? Nieśliście mamie?
1: No przynieśliśmy mamie, no i zrobiła na obiodu, smażyła. Wspaniała ryba. Taki strąg potokowy, dzisiaj to jest rarytas.
0: Były czasy. No teraz nie wolno.
1: Teraz nie wolno, zresztą tych ryb już tam nie ma.
0: A w co się dzieci bawiły, pamięta pan? Oprócz tej procy.
1: No co, no dziewczęta grały w klasy, chłopcy się bawili w podchody. No co z takiego? No nie było, piłkę my, najwięcej to my w piłkę kopali. Tak rano człowiek zjadł śniadanie, dwie wakacje, to potem cały dzień za tą piłką gonił. Przyszedł do opy, porwał jaką fajdę chleba ze smolcem, no i zaś wziął. A wie co dostał, pożyczył od ojca, od matki, za to, że przyszedł wybabrany, potargany gacie. Nie tak to wyglądało.
0: Tak sobie myślę, nurtuje mnie taki temat świniobicie. Myślała o gaździe, który mi na ten temat poopowiadał. Mogę się popytać? Może co pan pamięta?
1: To była uciecha. Czekało się na to prawie cały rok. Jak przyszła jesień, to te świnie w każdej chałupie prawie naprzychowali. Nadeptali kapusty. No i potem przyszedł ten cios świniobicio. No te dzieci nawet się wtedy do szkoły niosło. No bo to był dzień święto strasne. Dzisiaj już tego nie mam. Ale ja tak jak sobie pomyślał, bo mi się to cały czas w głowie potłowało i napisał jak taki wiersz nawet, bo trochę też się tam czasami zajmuje taką barową poezją. Świniobić. Kiesik u nas tak bywało, że prosięcko się chowało. Babka z dziadkiem zryć dawali, duzą świnie uchowali. Jak urosła na 100 kilo, świniobicio przysła kilo. Gornek wody trzeba naważyć, żeby świnie dobrze sparzyć. Ujek gonił cały ranek, co by kupić majeranek. Krupy, cosnek, torbkę pieprza, żeby dobrze sprawić wieprz. Potek noże nabrusili, bo co roku świnie bili. W gorści trzyma już siekierę, cekaj świnie jak cię zdzielę. Jak ją praśnie między łocy, ujek z miską już do skocy. Zaraz świnie łoparzyli, na korycie położyli. Worym świnie polywali i nożami ją szkrobali. Już ją pięknie łogolili, radki brymką łopolili. Bo te świnie powiesili, flaki żni wybebesyli. Do gora wsadzili ryło, by się godnie uważyło. Na wyroby przyszła pora, ryło trzeba wyjąć z gora. Pokostowaj wieprzowiny, użnąć kąsek pod garliny. Krupy trzeba wsuć do miski i wymieszać dobrze kiski. Flaki już wyślamowane, zaraz będą nadziewane. Ujek mielą już wątróbkę, co by zrobić pasztetówkę. Salce sony już zrobione, świniobici zakojcone. Dzisiaj mamy inkse casy, rzeźnie robią już kiełbasy. Unia na wsi zagościła, Świniobicio zabroniła.
0: No pięknie, z tego wiersza już się można dowiedzieć, co do czego było, że do pasztetów piszła wątróbka i nie trzeba było zmierzyć, nie? Jak miała ile? Mierzyli jakiś...
1: No mierzyli, mieli kawałek porwuska, zakładali tu za łopatki, potem mierzyli centymetry. Jak na porwusku było metr, no to miała 100 kila, a każdy centymetr, no to było 10 kila więcej. Tak to mierzyli.
0: I co, świnie zabijało się tym łobuchem?
1: Łobuchem prasnął w łeb i potem robili dalej.
0: Zawiesili?
1: Zawiesili na takim wiercu. W stodole to przeważnie bywało. Różne metody mieli. Jedni skrobali, jedni już nawet słomą łobijali i łopalowali. No ale u nas tutaj to bardziej parzyli wodą i wrzątkiem, no i skrobali tę sieć. Potem ją pięknie umyli, powiesili, rozkroili, no i bebesyli po kolei, rozbierali.
0: Jaką rolę miały dzieci przy świniobiciu?
1: No dzieci przy świniobiciu to podawały gorki.
0: Szlamowały flaki?
1: Nie, tego to musiał robić dobry fachowiec, bo jak... To trzeba było umieć zrobić, bo jakby trochę mocniej przycisk, bo to taką się robiło z drzewa, taką packę.
0: Wyżłobioną.
1: Wyżłobioną i to musiał mieć wyczuć w rękach, bo jak mocniej przycisk, to te jelita się rwały. No i to trzeba było fajnie wyślamować, żeby nie było, żeby nie zostało nic. No i potem dopiero nadziewali te kasze z krwią, z przyprawami, z podgarliną. Te z tego postawa. Dzisiaj są kaszanka.
0: Kiszka.
1: Kiska wtedy na godalina.
0: A do pasztetu? Wątróbka, co jeszcze?
1: Do pasztetu są wątróbka, kawałek podgarliny, boczku, nie wiem, płuca zdaje się też dawali do tego.
0: A boczku jakiego? Z tej świni?
1: No z tej świni surowego kąsek boczku, żeby to nie było bardzo suche.
0: A kiełbasy? Trzeba było mieć
1: kiełbasy, no to tak, przeważnie robili w ten sposób, że świnie jedną nogę zadnią wędzili. Ona wisiała potem na strychu, chodziło się i na siast, ukryło się. To było fajne mięso, dzisiaj takie mięsa.
0: I to się nie psuło?
1: To się nie psuło, no bo to było odpowiednio nasolone, zapeklowane i potem porządnie uwędzone. Wędziło się kiedyś cały dzień. Teraz szybko wszystko byle jako i naszpikowane chemią.
0: I jak się wędziło? Kto wędził?
1: No wędzili w każdym domu, była jakaś ich becka, albo zrobiono z desek, albo po kapuście starej do tej becki układali, zrobiło się polenisko pod tym, poliło się drzewem bukowym, przeważnie twardym, albo dodawało się na koniec jałowca, żeby takie fajne, takie obasa goryczki dostała. Dodawało się też owocowych drzewów, śliwkę. Temperatury tam wtedy nie było ani tej pik, żeby to mierzyć. Jak rękę wkładał do wędzoka, cudze jest ciepło, no to znaczy, że było dobre. I tak wędzili.
0: Co się najczęściej wędziło?
1: No wędziło się, zrobiło, bo z liszenki się robiło. No a ta druga noga to była zmielona właśnie na te kiełbasy. Do tego był dodany boczek. No i czosnek, pieprz, przyprawy. No i z tego była fajna kiełbaska. Dzisiaj takie kiełbaski trudno spotkać.
0: A po co się peklowało mięso?
1: No żeby się jak najdłużej trzymało i żeby zmiękło. Bo mięso było takie surowe, twarde. A jak się dodało tej soli peklującej, kiedyś się dodawało salety. A teraz już jest sól peklująca, która powoduje, że to mięso kruszeje. I ono się nie psuje, bo on dostaje taką porcję soli, że się konserwuje. No ale to jest wszystko z chemią, no i nie wiem, czy do końca to takie zdrowe jakieś było.
0: Kiedyś nie było gdzie przechowywać, to nie trzeba było.
1: Nawet do studni w dzwoneckach wpuszczali, bo jak nie było lodówek, no to na porwusku do studni i tam było cały czas jedna koło temperatura chłodna w lecie i w zimie i tak przechowywali mięso. Albo do becek solili słoninę.
0: W płótniach.
1: Płócierki to dodali na to. Płótnie
0: układali,
1: przesypowali

0: muzyka.
1: No, skorika tak robili, no. Nawet mięso do słoików, czy kiełbasy jak narobili, żeby dłużej przechować, to też dawali do słoików i zalewali smolcem, co natopili z tej

0: się tymi wyrobami z sąsiadami czy z rodziną?
1: To był też rytuał. Musiała być w tym dniu kwaśnica. Jak się biły te świnie, jak już się dostał do karczku masowy, jak rozbierał świnie, to zawsze tam tak porę kąsko ukrył. No i się ważyło na tej kapuście z tej becki, co była nadeptana. Kwaśnice. Była też to dobro, że dzisiaj się ją zrobi, ale ona już tak nie smakuje. Kasi, to mięso jest inne. Inny smak ma, jak Kiesik miał. No a potem, jak już po tym świniowiciu, już maso poszedł po chałupie, no to trzeba było podzielić. Po sąsiadach się roznosiło kiski, kawałek kotleta. No i to taki był rytuał, że jak jej zaniósł sąsiadowi, to ci potem sąsiad zaś oddał. Zajcos mieli świeże, bo nie w każdy dzień każdy bił. Ma jeden ten dzień, drugi za tydzień, za miesiąc. Zawsze tego świeżego

0: Mieli się ludzie dzielić.
1: A ja pamiętam, nie wiem czy dobrze pamiętam z dzieciństwa, móżdżak z jajecznicą.
0: No, też pamiętam. Móżdżak jak wyjął, to już były jajka przyrychtowane, trochę cebulki, pieprza jak usmażyli. To był taki rarytas, którego dzisiaj chyba nikt nie pamięta.
1: No właśnie, mi się zboczyło, ale nie wiedziałam, czy to dobrze pamiętam i chciałam się żeby mi ktoś potwierdził.
0: Był to rary tasik na tamty czasy.
1: Co pan sądzi o dzisiejszych wyrobach wędliniarskich, o mięsie?
0: No trudno mi jest powiedzieć, bo nie mam kontaktu z rzeźniami z tymi. No ale jest to inny to ma smak. Jest to tak nafaszerowane chemią, że niekiedy to aż język boli od tej soli, tej salety.
1: Wszystko szybko.
0: Szybko i no beścik za pieniądze.
1: A ma pan taką myśl, co by pan chciał, żeby się wróciło z dawnych lat? Czego brakuje?
0: Ja wiem, no brakuje tej takiej ludzkiej życzliwości, takiego zbliżania się do siebie. Ludzie się jakoś pozamykali. Poobsadzali tujami, jeden na drugiego zaglądnie od czasu do czasu. Nie ma tych czasów, co ludzie tam jeden na drugiego nie zawołał, już pomagali sobie przy ziemniokach, przy kopaniu, przy sianie. Wtedy się każdy sobie rzepkę skrobie i mi się wydaje, że to lepsze było, jak ta więź międzyludzka taka była naprawdę.

0: to nie powinno być, bo taka życzliwość ludzka spaja naród i ludzie są wtedy, to państwo, ci ludzie są wtedy lepsi. No. Nie wiem, co o tym sądzić, ja już chyba nie doczekam tych chwil, no ale chciałbym, żeby tak było.
1: No każdy ma swoje

0: zostały, czy świniobicie, czy jakieś inne myśli zaczną im przychodzić do głowy, inne wspomnienia. Myślę, że to wszystko było bardzo wartościowe, bardzo Panu dziękuję. I myślę, że to nie koniec naszej rozmowy.
1: Jak tam się komuś to przyjdą na cenę, ty.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ja też dziękuję.
2: Dofinansowano ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Żywieckiej Fundacji Rozwoju i Gminy Radziechowy Wieprz.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl. Autopromocja.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.

sąsiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.